0: Kancelaria Prezydenta tymczasem przekazała, że odebrała w poniedziałek order Orła Białego odesłany przez Zełenskiego. Trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Formalnie teraz musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera. Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zbrodnię w Mierzawie. Były policjant prewencji podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony został zatrzymany w poniedziałek po 12 w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
1: Czy coś mówił? Tak, przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
0: To jednak nie koniec pracy śledczych. Wciąż trwają szczegółowe oględziny.
1: Będziemy kontynuować czynności. To będą już głównie czynności procesowe, które będą realizowane pod nadzorem prokuratury rejonowej.
0: Przypomnijmy, w czterodniowej akcji poszukiwawczej brało udział prawie 300 funkcjonariuszy Straż Leśna oraz jednostki policji z sąsiednich województw, wspierane przez Komendę Główną. Przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się jutro. Wtedy też oficjalnie zostaną mu przedstawione zarzuty. Karol Nawrocki przybył do Turcji i spotkał się tam m.in. z prezydentem kraju Recepem Tayyipem Erdoganem. Dwudniowa wizyta, która rozpocznie się we wtorek, poprzedzi szczyt NATO. Ten odbędzie się w Ankarze za 2 tygodnie.
2: Naturalnie te rozmowy będą się koncentrować wokół zbliżającego się szczytu NATO, wokół tematyki bezpieczeństwa, wokół naszych priorytetów i wokół negocjowanych już na finiszu w zasadzie dokumentów w kwaterze głównej NATO, więc polityka bezpieczeństwa będzie kluczowym elementem.
0: Zapowiada szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Przywódcy omówią też współpracę dwustronną, regionalną czy udział Polski w pracach grupy G20. Karol Nawrocki spotka się także ze żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego w Turcji. Śledczy zapowiadają przesłuchanie kilkudziesięciu osób, w tym prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła 2 śledztwa w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym. Rozdzielono sprawę oszustw finansowych byłego kierownika SOR-u tego szpitala, Dawida Kacprzyka, oraz kwestię nadzoru nad SOR-em i utworzenia na nim tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
3: Te dwa postępowania są wielowątkowe i będą dotyczyły różnych zachowań, różnych osób. Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków i to słowo kilkudziesięciu to mówimy nie o więcej niż 20, tylko myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach.
0: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Jak dodaje, przesłuchani zostaną lekarze, pracownicy SOR-u oraz przedstawiciele warszawskiego ratusza.
3: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Nie jestem na tym etapie w stanie wskazać, kiedy to będzie. Natomiast będziemy chcieli uzyskać niezbędne dowody, między innymi z dokumentów, żeby wiedzieć, o co pytać pana prezydenta.
0: Prokuratura zajęła się sprawą Szpitala Południowego po informacjach medialnych. Wynika z nich, że był już członek Koalicji Obywatelskiej i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk. Zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u Szpitala Południowego. Miał w nim utworzyć też specjalną ścieżkę VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek Rafał Trzaskowski powołał nową Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. To jest dopiero część tego, co mam do powiedzenia, mówił po wyjściu z sali rozpraw poseł PiS Dariusz Matecki. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbiła się w poniedziałek pierwsza rozprawa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na Mateckim ciążą też zarzuty fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
4: Gdybym nie pracował w Lasach Państwowych, to bym nie miał o czym mówić. To jest po prostu odpowiedź na zarzuty, które kieruje prokurator Ślepokura. Moim zdaniem całkowicie niezasadne, tak samo jak w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Nie tyle niezasadne, co tam są ordynarne też kłamstwa, ale do tego przejdę w swoim czasie.
0: Mówił poseł PiS. Jak dodawał, jego obrońca Kacper Stukany, jego klient jest gotowy na długotrwały proces.
5: Taka jest specyfika tego, że jeżeli zarzuty są tak rozpisane i braki są tak poważne, to trzeba mówić dużo, niestety. Czy ten proces potrwa długo? Myślę, że bardzo długo.
0: Przypomnijmy, Mateckiemu postawiono w sumie 6 zarzutów. Dotyczą one Funduszu Sprawiedliwości, prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Dariuszowi Mateckiemu grozi 10 lat więzienia. Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na Estrze w Zachodniopomorskiem. Traktory zjechały z trasy, potem jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
6: Urzędnik przyjechał z pełnomocnictwem od burmistrza do rozwiązania zgromadzenia. Powoływali się na ustawę prawo zgromadzenia. Policja jak najbardziej przychyliła się do tego. Zgodnie z ustawą to zgromadzenie w tym momencie uznano za rozwiązane i musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi. W jakim kraju żyjemy, że po prostu takie rzeczy załatwia się siłą albo fizyczną, albo administracyjną.
0: Mówi jeden z protestujących rolników, Paweł Toporek. Rolnicy zapowiadają odwołanie od decyzji burmistrza do sądu. Jednak na razie nie mogą legalnie kontynuować protestu. Przypomnijmy, blokada ruszyła w południe przy węźle Gryfino. Organizatorzy zgromadzenia, rolnicy z powiatu gryfińskiego i pyrzyckiego.

0: domagają się rozmów z rządem, by wypracować rozwiązanie gwarantujące opłacalność produkcji rolnej. Przyczyną najprawdopodobniej była zmiana temperatury. Z 28 piętra Warsaw Tower w centrum Warszawy odpadła szyba i runęła na chodnik. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo do groźnego zdarzenia doszło około 3 w nocy i ruchliwe zazwyczaj miejsce było puste.
1: Szyba w tym budynku wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został pojazd marki Fiat. Użytkownik tego pojazdu został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia.
0: Relacjonuje nadkomisarz Marta Sulowska ze stołecznej policji. Zarząd budynku zapewnia, że konstrukcja pozostanie w pełni bezpieczna, a incydent nie wpłynął na funkcjonowanie obiektu.
2: Wszystko jest zabezpieczone, było wszystko od samego początku już przez ochronę bardzo sprawnie zabezpieczone, zarówno ulica, jak i to miejsce zdarzenia. Alpiniści zostali bardzo szybko wezwani.
0: Mówi Daniel Miernik, specjalista od fasad z grupy HBR, z której jest właścicielem drapacza chmur. To nie pierwszy tego typu incydent w tym miejscu. We wrześniu ubiegłego roku z 11 piętra wieżowca spadła szyba, rozpadając się tuż obok ogródka kawiarnianego. Wtedy też nikomu nic się nie stało. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewnia Straż Pożarna. To początek lata, który już teraz pokazuje swoje burzliwe oblicze. Silny wiatr, burze, susza i pożary, tego spodziewają się strażacy. Mają jednak nadzieję, że w te wakacje nie powtórzy się jedna z najbardziej niszczycielskich nawałnic w historii Polski, która 9 lat temu szczególnie mocno dotknęła Kujawy, Pomorze i Bory Tucholskie. Szczegółem Dawid Orszewski.
3: Karol Smarz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy doskonale pamięta nawałnicę, która w 2017 roku nawiedziła przede wszystkim Pomorze, Kujawy i Bory Tucholskie. Zginęło 6 osób, w tym 2 harcerki. Silny wiatr niszczył domy i spowodował ogromne spustoszenie w lasach.
4: Patrząc na tamtą skalę, cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. Pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
3: Na ekstremalną pogodę przygotowani są też harcerze, zapewnia komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP. Beata Barcińska podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej.
5: Przygotowujemy już nasze dzieci do tego, że jak jest gwizdek, to po prostu w kilka minut wychodzą.
3: Na Kujawach i Pomorzu ZHP zorganizuje ponad 75 form wypoczynku.
0: W wakacje skorzysta z nich około 5000 harcerzy. Zapinamy pasy, nie chodzimy po pojeździe, ostrożnie wsiadamy i wysiadamy oraz uważamy na parkingach. Dobre maniery obowiązują nie tylko przy stole, podobnie jest z właściwymi zachowaniami w czasie podróżowania. Warto przypomnieć dzieciom o zasadach tuż przed wyjazdami na wycieczki, obozy czy kolonie, uważa Paweł Gruszka z Lubelskiego Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego.
6: One są tam zainstalowane przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa. Wszelkie statystyki, również wypadkowe, pokazują, że pasażer, który jest przypięty w autobusie, ryzyko w przypadku jakichkolwiek zdarzeń, odniesienia obrażeń czy śmierci jest zdecydowanie mniejsze niż osoby, która w pasy nie jest zapięta.
0: Kierowca autokaru musi również przestrzegać czasu pracy, dlatego ważne jest pilnowanie czasu odjazdu i długości przerw w podróży.
6: Przestrzegajmy dzieci i wpajajmy im to przed wyjazdem, aby po autobusie w trakcie jazdy nie chodziły. Cały czas siedzimy na swoich miejscach, ponieważ jakiekolwiek chodzenie w autobusie jest bardzo niebezpieczne, bo w sytuacji hamowania dziecko poleci do przodu i może sobie zrobić dużą krzywdę. Proszę uprzedzić dzieci, żeby przed wyjściem z autobusu, gdzie widoczność wiadomo jest bardzo ograniczona, aby upewniły się, że na ten parking mogą bezpiecznie wysiąść. Także nie ma wybiegania z autokaru, tylko powinno być to wyjście bardzo rozważne, powoli, z upewnieniem się, czy wokoło mamy do czynienia z sytuacją bezpieczną. Prośba, aby pasażerowie zachowywali się w pojeździe na tyle spokojnie, dość cicho, aby nie dekoncentrować kierowcy, aby nie wprowadzać nerwowej atmosfery, jakichkolwiek napięć, które mogłyby wpływać na percepcję kierującego.
0: W szkołach już czekają na wakacyjny odpoczynek, odliczają godzinę do zakończenia roku szkolnego, ale nie wszyscy mogą leniuchować w wakacje. Mowa oczywiście o uczniach szkół muzycznych. Wprawdzie nie będą mieć klasówek i odpytywań, ale muszą pozostać w reżimie ćwiczeń i grania na instrumentach. Dlaczego?
7: Ćwiczycie codziennie. Czy taka przerwa dwumiesięczna jest w waszym przypadku możliwa?
8: Nie za bardzo, niestety. Trzeba cały czas szlifować swoje umiejętności i nie możemy przerwać na 2 miesiące. Oczywiście przerwy krótsze są możliwe, natomiast im dłuższa przerwa, tym bardziej sprawia to, że wypadamy z wprawy. Na przykład osoby, które grają na instrumentach dętych, tracą zadęcie i dużo trudniej im jest rozpocząć ponowne granie.
9: Potem, żeby wrócić do formy, muszę dużo, dużo więcej ćwiczyć. Technicznie się traci mocno na jakichś dłuższych przerwach. W wakacje też gram dużo. Lubię grać na perkusji, więc nie mam problemu z jakimiś przerwami dłuższymi.
10: Na gitarze też gram, to też muszę ćwiczyć, żeby mi nie wyszły

0: palca jest w prawym.
1: Nawet najmniejsza przerwa potrafi mocno nas opóźnić w graniu na instrumencie.
2: Z członkami zespołu Baby on Board i licealistami ze Szkoły Muzycznej przy Sosnowej w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

streszczenia lektur. Pan Tadeusz to epopeja napisana w latach 1832-1834 przez polskiego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza i zarazem absolutna podstawa w kanonie polskich lektur. W swym dziele Mickiewicz nakreśla nam obraz życia polskiej szlachty pod zaborem rosyjskim, traktując jednocześnie o przybyciu wojska napoleońskiego na Litwę. Pan Tadeusz to jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury, zatem warto dokładnie zapoznać się z jego problematyką. Streszczenie i opis bohaterów pomogą Wam lepiej zrozumieć treść i przesłanie zawarte w lekturze.

ładne opanowanie jej treści oraz problematyki. By ułatwić Wam przyswojenie, ale i zapamiętanie treści słynnego dzieła Adama Mickiewicza, przygotowaliśmy dla Was krótką ściągawkę omawiającą najważniejsze aspekty Pana Tadeusza oraz szczegółowe streszczenie, do którego odsłuchania zapraszamy w tym podcaście, dostępnym również na Spotify, YouTube, Apple Podcast czy Google Podcast. Subskrybuj nasz kanał i daj znać w komentarzach, jakich innych opracowań chciałbyś posłuchać. A jeśli chcesz mieć streszczenie w formie pisemnej, wejdź na stronę sk.pl. Zatem o czym jest słynny Pan Tadeusz? Pan Tadeusz. Czas i miejsce akcji. Akcja Pana Tadeusza przenosi nas na Litwę, do dworku w Soplicowie oraz do Dobrzyna. Wydarzenia przedstawione w lekturze rozgrywają się na kilku płaszczyznach czasowych. Najpierw poznajemy 5 dni z życia bohaterów latem 1811 roku. Następnie zaś przenosimy się do wiosny roku 1812, gdzie bawimy się przez zaledwie jeden dzień. To jednak nie wszystko. Pan Tadeusz zawiera bowiem retrospekcję, czyli ukazanie wydarzeń z przeszłości, które w tym przypadku sięgają ostatnich 25 lat XIX wieku. Pan Tadeusz. Bohaterowie. Głównymi bohaterami Pana Tadeusza są Tadeusz Soplica, główny bohater, 20-letni młodzieniec, który wstępuje do Wojska Polskiego. Jacek Soplica, ksywka ksiądz Robak, ojciec Tadeusza i zabójca stolnika, który ukrywa swoją tożsamość, podając się za mnicha i planuje powstanie przeciw Moskalom. Sędzia Soplica, brat Jacka Soplicy, wielki patriota i gospodarz wsi Soplicowo. Zosia, 14-letnia córka Ewy Choreszkówny i ukochana Tadeusza Soplicy. Telimena, opiekunka Zosi, była mieszkanka Petersburga. Pan Tadeusz, streszczenie. Księga pierwsza, gospodarstwo. Księga pierwsza Pana Tadeusza rozpoczyna się słynną inwokacją: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Tytułowy bohater powraca w rodzinne strony, jednak udając się do swych dawnych komnat, pokoi, odkrywa, że te zostały już przez kogoś zajęte. Spoglądając przez okno, dostrzega piękną młodą dziewczynę podlewającą kwiaty w ogrodzie. Gdy dziewczyna staje po chwili w drzwiach pokoju, ucieka na widok znajdującego się w nim Tadeusza. Następnie Tadeusz odbywa rozmowę z wojskim, który opowiada mu o aktualnych wydarzeniach, m.in. o sporze, do którego doszło pomiędzy hrabią a sędzią Stary Zamek, będący spuścizną, spadkiem Choreszków. W międzyczasie trwają przygotowania do uczty, która miała pogodzić hrabiego z sędzią i zakończyć konflikt. Podczas przechadzki z wojskiem Tadeusz poznaje historię rodu Choreszków, a następnie wita się z sędzią. Nadchodzi pora uczty i goście zasiadają do stołu. Sędzia, dostrzegając roztargnienie Tadeusza, rozpoczyna wywód na temat grzeczności. Podkomorzy, stary znajomy i przyjaciel sędziego, zabiera głos i krytykuje ogólnie młodzież za bezmyślne naśladowanie mody i obyczajów Francuzów, podnosząc przy tym tezę, że młodzież wyjeżdża do Francji również po to, aby dołączyć do Napoleona i walczyć u jego boku o wolną Polskę. Do sali wkracza Telimena, która zajmuje wolne miejsce u boku Tadeusza i z miejsca zaczyna go kokietować. Gdy kobieta rozprawia na temat sztuki i uskarża się na nudę wiejskiego życia, Tadeusz omyłkowo bierze ją za dziewczynę ujrzaną przez okno, w związku z czym odwzajemnia jej zaloty. Rejent z asesorem zaczynają zaś spierać się o zalety swych psów myśliwskich, Kusego i Sokoła. Zwracają się o pomoc do wojskiego, licząc, że rozstrzygnie ich spór.

Natomiast udaje się do zamku, gdzie od Gerwazego poznaje historię stolnika, będącego ostatnim członkiem rodu Choreszków. W jego córce zakochał się niegdyś niejaki Jacek Soplica, znany awanturnik. Na znak dezaprobaty i odrzucenia jego zalotów do córki podano mu czarną polewkę, czerninę, co doprowadziło Soplicę do wściekłości. Postanowił się zemścić i w odwecie zastrzelił niedoszłego teścia, stolnika, a na zamek Choreszków sprowadził moskali. Hrabia powrócił do dworu, gdzie spotkał piękne młode dziewczę, Zosię. Jego zachwyty przerwał jednak ksiądz Robak. Następnie odbywa się wystawne śniadanie, podczas którego uczestnicy polowania biesiadują w dwóch izbach. W jednej z nich toczą się dyskusje o nowościach gospodarskich, carskich zarządzeniach i pogłoskach o nadchodzącej wojnie. W drugiej zaś asesor i rejent kontynuują swój spór, który przerywa wreszcie ksiądz Robak. W tym czasie Telimena nadal flirtuje z Tadeuszem, snując opowieść o swych towarzyskich sukcesach w Petersburgu. Wojski zaś zajmuje się polowaniem na muchy i krytykowaniem asesora i rejenta, twierdząc, że swoją postawą dają zły przykład młodzieży. Obwieszcza przy tym, że obecnie to właśnie bezsensowne polowania są głównym zajęciem szlachty i proponuje zakład. Obaj mężczyźni przyjmują propozycję. Asesor stawia na swego psa złote obroże i smycz, rejent zaś na swojego konia z rzędem. Telimena nudzi ich zabawa i proponuje spacer połączony z grzybobraniem. Tadeusz rusza jej śladem. Sędzia zaś ogłasza, że ten, kto zdoła znaleźć najokazalszego rydza podczas uczty, będzie mógł zasiąść u boku, w jego opinii, najurodziwszej panny. Księga trzecia. Umizgi. Hrabia wraca z lasu i dostrzega w sadzie przepiękną młodą pannę Zosię w towarzystwie gromadki dzieci. Jej piękno sprawia, iż bierze ją za bóstwo i zakrada się do sadu, usiłując nawiązać rozmowę. Dziewczyna jednak umyka, a hrabia dołącza do reszty uczestników grzybobrania. Tymczasem Telimena udaje się do ustronnego miejsca, które zwie Świątynią Dumania. I śladem podąża Tadeusz, jednak wyprzedza go sędzia, który wyjawia kobiecie, że planuje zapisać majątek Tadeuszowi, jako że jest on jego bratankiem. Kobieta sprzeciwia się, podnosząc, że młodzieńca należy posłać do Warszawy lub Petersburga, gdzie będzie mógł zrobić karierę. Sędzia upiera się jednak przy swoim, wyjawiając, że o przyszłości chłopaka decyduje jego ojciec, Jacek Soplica, za pośrednictwem księdza Robaka, a ten chce, by Tadeusz poślubił młodziutką Zosię. Kobieta, jako opiekunka dziewczyny, kategorycznie odmawia. Podnosi przy tym, że Tadeusz powinien sam dokonać wyboru. Hrabia, który przez cały czas obserwował Telimenę przez lornetkę, rysuje jej portret. Gdy sędzia znika, mężczyzna zbliża się do niej i wręcza swe dzieło. Rozpoczynają rozmowę na temat sztuki i malarstwa, a Telimena obwieszcza, że nic nie dorówna pejzażowi włoskiemu, z czym nie zgadza się przysłuchujący się ich rozmowie Tadeusz. Bohater stwierdza, że najpiękniejszy jest ojczysty krajobraz Puszczy Litewskiej i polskiego nieba. Telimena wsuwa mu do ręki klucz do swojej komnaty wraz z liścikiem. Grzybobranie dobiega zaś końca, jednak chwilę później Gajowy ogłasza, że w lesie pojawił się niedźwiedź. Sędzia zarządza polowanie, które poprowadzić ma wojski. Księga czwarta. Dyplomatyka i łowy. Trwają przygotowania do polowania. Tadeusz zasypia i budzi go Zosia. Szybko ubiera się i rusza za myśliwymi, którzy mieli zgromadzić się przy dwóch karczmach, z których jedna należy do Choreszków, druga zaś do Sopliców, a obie dzierżawi Żyd Jankiel. W starej karczmie Choreszków ksiądz Robak rozmawia z drobną szlachtą i chłopami. Usiłuje nakłonić zgromadzonych, by stanęli po stronie Napoleona i nie czekali biernie na przybycie cesarza i wyzwolenie przez niego Litwy. Przez okno dostrzega jednak pędzącego konną Tadeusza i z miejsca rusza jego śladem. Podczas polowania niedźwiedź pędzi wprost na hrabiego i Tadeusza. Obaj ratują się ucieczką, jednak pierwszy z nich upada i zwierz go atakuje. Na szczęście celny strzał powala niedźwiedzia, a wojski ogłasza koniec polowania. Rejent i asesor znów zaczynają się kłócić, tym razem o to, który z nich zastrzelił niedźwiedzia. Spór rozstrzyga Gerwazy, obwieszczając, że to ksiądz Robak, chcąc ratować hrabiego i Tadeusza, ruszył mu na pomoc, wyrwał klucznikowi z ręki flintę i zabił.

zabił rozjuszone zwierzę. Dowodem była kula wyjęta z łba niedźwiedzia przez Gerwazego. Dodaje przy tym, że znał tylko jednego strzelca, który potrafił strzelać tak celnie, a był nim Jacek Soplica. Po polowaniu czas na biesiadę. Wojski opowiada historię o domejce i dowejce, którzy strzelali się przez niedźwiedzią skórę, zaś asesor i rejent, dostrzegając zająca, spuszczają psy. Efekt jest jednak taki sam jak ostatnio. Zając umyka do lasu. Księga piąta. Kłótnia. Telimena postanawia wreszcie przedstawić Zosię towarzystwu. Tadeusz szybko rozpoznaje w niej piękność, którą ujrzał w ogrodzie, a jego zachwyt nie umyka uwadze Telimeny. Młodzieniec ucieka do świątyni Dumania, gdzie spotyka Telimenę, która omyłkowo usiadła na mrowisku. Gdy wspólnie wracają do dworu, kobieta dostrzega obserwującego ich mężczyznę i rozpoznaje w nim księcia robaka. W zamku trwa uczta, jednak nastroje są raczej ponure. Tadeusz zaczyna dostrzegać pewne braki w urodzie Telimeny i podsłuchuje rozmowę hrabiego z Zosią. Wojski, chcąc rozruszać towarzystwo, zaczyna rozmowę o polowaniu. Jednak wywołuje tym tylko kolejny konflikt asesora i rejenta, którzy tym razem kłócą się o swoje strzelby. Sanguszówkę i sagalasówkę. Hrabia rzuca pod adresem sędziego kąśliwą uwagę dotyczącą zamku, zaś podkomorzy usiłuje zażegnać ten stary spór.

Kolejny konflikt asesora i rejenta, którzy tym razem kłócą się o swoje strzelby. Sanguszówkę i sagalasówkę. Hrabia rzuca pod adresem sędziego kąśliwą uwagę dotyczącą zamku, zaś podkomorzy usiłuje zażegnać ten stary spór i hrabiemu wyrzuty, że brata się z soplicami. Dochodzi do bójki pomiędzy nim a osobami zaprzyjaźnionymi z soplicami. Hrabia opuszcza salę, a Gerwazy udaje się za nim. Po chwili klucznik pojawia się jednak na balkonie chóru znajdującym się nad salą, w której odbywało się przyjęcie, i rzuca w gości piszczałkami organów, wywołując powszechną panikę. Goście uciekają z zamku. Rozgniewany Gerwazy proponuje hrabiemu napad na Soplicowo. Gdy hrabia odchodzi, ten pogrąża się we śnie o najeździe na wieś. Księga szósta. Zaścianek. Nastaje nowy dzień. O poranku sędzia wręcza Protazemu pozew i prosi o dostarczenie go hrabiemu i Gerwazemu. Gdy woźny wyrusza wypełnić zadanie, do sędziego zakrada się ksiądz Robak i informuje go, że Telimena usiłuje uwieść Tadeusza. Sędzia natomiast zdradza o planowanym pojedynku między podkomorzym i hrabią. Ksiądz Robak namawia do zgody, gdyż taki konflikt może zaszkodzić planowanemu powstaniu litewskiemu. Sędzia, będąc wielkim patriotą, zgadza się zażegnać spór z hrabią pod jednym jednak warunkiem. To przeciwnik jako pierwszy ma wyciągnąć do niego rękę. W tym czasie Protazy dociera do zamku, lecz nie zastaje tam Gerwazego i hrabi. Wszyscy udali się bowiem do Dobrzyna na naradę, czy rzeczywiście powinni sięgnąć po broń. Decyzję o rozpoczęciu powstania ma podjąć głowa rodu, Maciek nad Maćkami, zwany również Kurkiem na kościele. Przed jego domem zbiera się szlachta z okolicznych zaścianków. Księga siódma. Rada. Niejaki Bartek Prusak wychwala Napoleona i Francuzów oraz opowiada o swoich walkach z Niemcami. Maciek nad Maćkami chce znać szczegóły, liczebność i miejsca, w których stacjonują francuskie wojska, aby od razu ruszyć do walki i zaatakować przeciwnika. Prusak chce zaś zaczekać na księdza Robaka. Ostatecznie dochodzi do rozłamu wśród szlachty, która dzieli się na dwa zwaśnione obozy. Buchman, komisarz z Klecka, chce wiedzieć, jaki w ogóle cel ma to powstanie. Wówczas zjawia się Gerwazy, który przeinacza słowa księdza Robaka, sprawiając, że cała nienawiść szlachty kieruje się teraz w stronę rodu Sopliców. Bartek Prusak wyczuwa jednak podstęp i staje w obronie sędziego. Popiera go Jankiel, który, chcąc rozładować napiętą atmosferę, nawołuje do rozejścia się mężczyzn i jednocześnie zapraszając zgromadzonych na ucztę z okazji narodzin syna. Zdenerwowany Gerwazy wyrzuca go jednak i kontynuuje nagonkę na Sopliców. Maciek nad Maćkami dostrzega intrygę Gerwazego i, widząc, że zgromadzeni ślepo wierzą w jego słowa, wyrzuca wszystkich z domu. Zjawia się hrabia, a szlachta prowadzona przez Gerwazego rozpoczyna pijatykę i przygotowania do zajazdu. Jankiel, Bartek Prusak i kilku ich sprzymierzeńców wymykają się z karczmy. Księga ósma. Zajazd. W Soplicowie trwa sielanka. Goście ucztują, a następnie udają się na dziedziniec, by posłuchać śpiewu ptaków i żab. Wojski snuje opowieści o gwiazdach, kometach, zwiastujących wojny i nieszczęścia, kłótni z hrabią oraz zagorzałych myśliwych, Rejtanie i księciu Denasów. Tymczasem Tadeusz podpatruje przez dziurkę od klucza rozmowę sędziego z księdzem Robakiem. Nie słyszy jednak szczegółów rozmowy, w której ksiądz Robak wyznaje, że jest Jackiem Soplicą, ojcem Tadeusza, i musi czym prędzej udać się do Dobrzyna i powstrzymać powstanie. Gdy znika, do pomieszczenia wkracza Tadeusz i obwieszcza sędziemu, że kocha Zosię, jednak z uwagi na popełnione przez siebie błędy musi opuścić Soplicowo. Wracając do swoich komnat, natrafia na Telimenę, która czyni mu wyrzuty, że chce ją zostawić. Chce wyruszyć razem z nim, jednak ten ucieka przed nią i udaje się nad staw. Owładnięty rozpaczą na myśl o tym, że jego ukochana poślubi hrabiego, postanawia się utopić. Hrabia, podsłuchawszy rozmowę Tadeusza z Telimeną, zjawia się nad stawem wraz ze swoimi sługami, chwytają młodzieńca i prowadzą do Soplicowa. Z dworku wyprowadzają sędziego. Atmosfera jest napięta, asesor grozi, że wezwie rosyjskie wojska.
Przybywają również dobrzyńscy, a Gerwazy domaga się, by sędzia zaniechał swych roszczeń względem zamku. Protazy protestuje, a następnie ratuje się ucieczką. Szlachta plądruje dwór Sopliców, po wszystkim następuje pijatyka i wszyscy zapadają w sen. Księga dziewiąta.

bitwa. W Soplicowie zjawiają się rosyjskie wojska dowodzone przez majora Płuta i kapitana Rykowa. Szlachta zostaje związana, jednak Rykow proponuje Płutowi zwolnienie więźniów dla uniknięcia przykrych konsekwencji. Wszystko na prośbę sędziego i Telimeny. Major początkowo odrzuca tę propozycję. Na osobności składa jednak sędziemu własną, uwolni szlachtę, jeśli sędzia zapłaci mu okup w wysokości 1000 rubli od głowy. Szlachta popierająca sędziego traci chęć zemsty. Widok dobrzyńskich więzionych przez Rosjan jest dla nich bowiem wstrząsający. Na miejscu zjawia się też ksiądz Robak w towarzystwie Maćka, Mickiewicza i Zana. Wszyscy przebrani są za chłopów i prowadzą owce, woły i kozy oraz wozy pełne różnych produktów. Robak zaprasza rosyjskich żołnierzy na ucztę i upija ich. Wybucha awantura pomiędzy rosyjskimi dowódcami a Tadeuszem, który policzkuje jednego z nich. Tak rozpoczyna się bitwa. Okazuje się, że na wozach przywleczonych przez Robaka i jego kompanów znajdowała się broń, którą Soplicowie wręczają uwolnionym dobrzyńskim. Szlachcie udaje się wyprzeć Moskali z podwórza, a Robak nawołuje do Rykowa, by się poddał. Ten jednak ani myśli o odwrocie i kieruje swych ludzi do walki. W trakcie bitwy ksiądz Robak zasłania hrabiego własnym ciałem i zostaje ciężko ranny. Płut wyzywa Tadeusza na pojedynek i jako swego reprezentanta wyznacza Rykowa. W efekcie hrabia chce stanąć do walki, jednak cała akcja zostaje przerwana haniebnym atakiem na Tadeusza. Robak ratuje Gerwazego, zaś Rykow postanawia przerwać walkę i proponuje rozejm. Oferuje ponadto, że ochroni polską szlachtę na wypadek, gdyby Płut doniósł o wszystkim carowi. Bitwa dobiega końca i obie strony opatrują swoich rannych. Major zaś ze strachu skrył się w pokrzywach. Księga 10. Emigracja. Jacek. Nadchodzi nowy dzień. I do rannego Robaka przybywają podkomorzy, sędzia Gerwazy i Rykow. Wszyscy pragną pokojowo rozwiązać sprawę powstania i bitwy z Moskalami, a sędzia wręcza Rykowowi sakiewkę dukatów. Gdy ten wypytuje o Płuta, Gerwazy zapewnia go, że nie będzie on sprawiał dalszych problemów. Nie dodaje jednak, że zabił Płutę osobiście. Po wyjściu Rykowa Robak zwraca się do szlachty oznajmiając, że Maciej Chrzciciel, Maciej Konewka i Bartek Brzytewka wezmą na siebie winę i opuszczą Soplicowo, uciekając za Niemen. Gdy szlachta wyrusza, Tadeusz żegna się z Zosią i prosi, by o nim pamiętała. Hrabia również chce wyjechać, by zostać bohaterem. Nieoczekiwanie Telimena wręcza mu swą kokardę. Gdy wszyscy już znikają, Robak wyjawia w obecności sędziego i Gerwazego, że jest Jackiem Soplicą. Opowiada o swej miłości do Ewy, córki stolnika, jego późniejszym zabójstwie, pijaństwie, jakie po nim uskuteczniał, oraz wreszcie o nieszczęśliwym małżeństwie i poświęceniu życia dla walki o niepodległą Polskę. Wyznaje, że wcale nie był w zmowie z Moskalami, a zwyczajnie nie mógł przepuścić okazji, by ukarać stolnika za wyrządzone mu krzywdy. Gerwazy zdradza mu, że stolnik, zanim umarł, przebaczył swemu zabójcy. Chwilę później zjawia się Jankiel z listem do Jacka. Wojna Napoleona z Rosją właśnie się rozpoczęła. Po odczytaniu wiadomości Jacek Soplica umiera, pogodzony z Bogiem i ludźmi. Księga 11. Rok 1812. Wiosna roku 1812. Napoleon wkracza na Litwę. Generałowie Dąbrowski, Kniaziewicz, Małachowski, Giedroyć i Grabowski, wiodący polskie wojsko, przybywają do Soplicowa. Wojski wita ich wystawnym obiadem polskim. W dniu Najświętszej Panny Kwietnej odbywa się msza, a podkomorzy ogłasza, że Napoleon właśnie wyzwala Litwę. Opowiada też o przemianie i wielkim bohaterstwie Jacka Soplicy, tym samym dokonując jego publicznej rehabilitacji. Ogłasza również, że za swoje czyny Jacek został odznaczony przez Napoleona orderem Legii Honorowej i wiesza go na jego grobie. Gerwazy i Protazy godzą się, a koniec zatargu Choreszków z Soplicami ma przypieczętować ślub Tadeusza i Zosi. Spór asesora z rejentem również zostaje zażegnany, gdy Kusy i Sokół jednocześnie chwytają zwierzynę. Rozpoczyna się ślub. Za sędzią zjawia się jako pierwsza para narzeczonych Tadeusz i Zosia. Druga

Para to asesor i Tekla Hreczeszanka, zaś na trzecią goście muszą jeszcze poczekać. Tadeusz dostrzega wśród gości hrabiego, teraz już ze stopniem pułka i Zosi. Spór asesora z rejentem również zostaje zażegnany, gdy Kusy i Sokół jednocześnie chwytają zwierzynę. Rozpoczyna się ślub. Za sędzią zjawia się jako pierwsza para narzeczonych Tadeusz i Zosia. Druga para to asesor i Tekla Hreczeszanka, zaś na trzecią goście muszą jeszcze poczekać. Tadeusz dostrzega wśród gości hrabiego, teraz już ze stopniem pułkowym.

z należytą gracją, za co Gerwazy wręcza mu rzeczony scyzoryk. Maciek nie bawi się jednak z pozostałymi i krytykuje polskie wojsko za jego zbyt duże podobieństwo do francuskiego, twierdząc, że Polsce polskiego trzeba bohatera. Nieprzychylnie wypowiada się też o samym Napoleonie, który w jego opinii wyruszył na wojnę bez Boga, czym denerwuje podkomorzego i zgromadzoną młodzież. Wówczas zjawia się wreszcie trzecia para narzeczeńska, rejent i Telimena. Maciek, widząc przyjaciela odzianego we francuski frak, wychodzi oburzony, zaś hrabia wścieka się na Telimenę za niedotrzymanie złożonej mu obietnicy. W tym czasie Tadeusz i Zosia rozmawiają o uwłaszczeniu chłopów i wspólnym gospodarowaniu we własnym dworze. Młodzi otrzymują od Gerwazego wspaniały prezent, skarb ukryty dotychczas w zamku oraz jego osobiste oszczędności. Goście rozpoczynają zabawę. Jankiel daje koncert na cymbałach, w którym zgromadzeni dostrzegają opowieść o najważniejszych wydarzeniach minionych lat. Uchwaleniu Konstytucji 3 maja, Targowicy, rzezi Pragi, utworzeniu Legionów Polskich we Włoszech oraz przybyciu Dąbrowskiego na Litwę. Scena kończy się polonezem z udziałem wszystkich gości. Pan Tadeusz. Problematyka. W panu Tadeuszu mamy do czynienia ze zbiorowym bohaterem, którym jest polska szlachta. Adam Mickiewicz przedstawia nam cały przekrój polskiej szlachty oraz jej historię i obyczaje z lat 1811-1812. Głównymi motywami epopei są miłość w różnych jej odmianach, od romantycznej po tę do ojczyzny oraz odkupienie, występujące w wątku Jacka Soplicy.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: To pękła kolejna bariera. Średnia cena na rynku pierwotnym w Warszawie przekroczyła 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy mieszkania. Tyle chcą deweloperzy. Nowy rekord.
2: Trzeba mieć milion teraz za takie w miarę normalne mieszkanie. Dla mnie to jest po prostu chore.
3: Skąd ten milion wziąć?
4: Zdobyć.
5: No jak to sobie radzić?
6: No nie radzić sobie, no. Państwo nam nie pomoże, bo nas państwo ma wyjebać na nas, za przeproszenie.
7: Myślę, że jest ciężko po prostu tak tutaj sobie życie ułożyć.
2: Czy to w ogóle jest realne, że ty sobie kiedyś kupisz mieszkanie w Warszawie?
8: Myślę, że jest to nierealne.
9: No trochę ta perspektywa mnie, szczerze powiedziawszy, przeraża. Aż ciężko o tym myśleć i nie wiem, co będzie, tak?
10: Ja to żyję dniem dzisiejszym. Dzisiaj napiję się kolki. Tyle przynajmniej. Albo piwko.
11: A, czyli nie myślisz o tym, co tam jutro?
10: Nie, tylko się załamie człowiek niepotrzebnie.
12: Rozwiązanie jest proste. Mieć bogatych rodziców.
13: A. Proszę pana, idzie taki kryzys, że ludzie będą żałować, że nie kupili jurtów. Jurt to jest taki, wie pan, namiot. Tylko dobrze zorganizowany jurt jest lepszy niż spanie pod gołym niebem.
12: Myśli pan, że w namiotach ludzie będą mieszkać?
13: A wie pan, widział pan taki jurt?
1: Jurty, namioty, jakieś tam jamy w ziemi i inne ciekawe pomysły na to, jak można rozwiązać kryzys mieszkaniowy w dużych miastach. O tym dziś między innymi w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Ceny w mniejszych miastach nawet spadają, gdzieniegdzie w dużych miastach raczej się ustabilizowały, ale w Warszawie i tak padł kolejny rekord. Ja poszedłem z mikrofonem na ulicę stolicy i pytałem młodych ludzi, czy oni jeszcze w ogóle wierzą, że będzie ich kiedyś stać na własne mieszkanie.
2: Czy to w ogóle jest realne, że ty sobie kiedyś kupisz mieszkanie w Warszawie?
8: Myślę, że jest to nierealne.
11: No to jak tu wiesz, żyć, rodzinę zakładać?
8: Nie wiem, ale muszę się spieszyć na tramwaj, przepraszam. Tramwaj, nie, przepraszam, muszę biec, muszę biec.
2: Trzeba z milion na takie mieszkanie teraz wydać.
11: No to kredyt na 30 lat to jest tak 7 tysięcy miesięcznie.
2: No.
11: To, czy to jest, wiesz, do udźwignięcia? No jak...
14: Chyba, że jak zarabiasz, tam jesteś jakimś szefem banku, coś takiego, bo tylko wtedy.
11: No to jak?
14: Wiesz? No to właśnie nie ma.
11: Jak żyć, jak rodzinę założyć?
14: Nie wiem, na razie.
2: Nie wiem, co mam panu powiedzieć. No, chory po prostu ceny są, nie tylko za mieszkania, ale też najniższa krajowa, no to

0: Też, kurde, ile jest teraz? 3800? To ręki, ciężko wyrzutować za 3800 takie na rękę właśnie z tej najniższej krajowej. No to co, co można powiedzieć o mieszkaniach właśnie, skoro trzeba mieć milion teraz za takie w miarę normalne mieszkanie? Dla mnie to jest po prostu chore, tyle mogę powiedzieć.
1: 20 tysięcy to jak to zarobić na to?
2: No nie zarobić, w tych czasach nie zarobić.
1: No tak trzeba by z milion mieć na mieszkanie.
2: Nie, w Totka wygrać.
3: Albo za granicę pojechać.
1: Chociaż ostatnio za granicą to też już nie jest jakoś lepiej. No to jak to sobie radzić?
2: No nie radzić sobie, no. Państwo nam nie pomoże, bo nasze państwo ma wyjebane nas, za przeproszeniem. Ubogi człowiek, no niestety.
1: 6-7 tysięcy, żeby w ogóle cokolwiek myśleć miesięcznie trzeba mieć, a ile można zarobić?
2: 4 tysiące zarobisz. Jak 4 zarobisz, to już jest dobrze. Nie?
1: I to w stolicy, w Warszawie?
2: Tak, tak.
1: To nie jest no tak,
2: jak
1: że...
2: Jak masz zawodowe wykształcenie, to zarobki muszą się u nas przede wszystkim zmienić, bo jedzenie idzie w górę, wszystko w górę idzie, a zarobki niestety nie zmieniają się. Nie? Popatrzcie na, na tych najuboższych ludzi, nie? Niech rząd popatrzy na to wszystko, no bo innego wyjścia nie ma, nie?
3: Myślę, że jest ciężko po prostu tak tutaj sobie życie ułożyć.
1: Faktofonika.
2: Tak jest.
1: Wszystkiego dobrego. Dzięki.
2: Do widzenia.
4: Ponarzekaliśmy trochę, no to teraz będą takie konstruktywne pomysły, jak rozwiązać ten nabrzmiały problem.
5: Co ludzie powiedzą.
1: 20 tysięcy średnio za metr, już sobie życzą deweloperzy średnio w Warszawie. 20 tysięcy, kolejna pękła bariera.
6: Ale w Warszawie
1: bariera. Nikt
6: nie musi mieszkać, tu mieszkają bogaci ludzie z całej Polski, także wie pan, no stolica to stolica. Proszę pana, idzie taki kryzys, że ludzie będą żałować, że nie kupili jurtów. Jurt to jest taki, wie pan, namiot. Namiot. Tylko dobrze zorganizowany jurt jest lepszy niż spanie pod gołym niebem.
1: A, że takie myśli pan, że w namiotach ludzie będą mieszkać?
6: A wie pan, widział pan taki jurt? One są 1/3 wartości mieszkania, nawet 1/4. Przy tym samym metrażu. No. Teraz jest praca zdalna. Ludzie stracili szacunek do życia na prowincji. To jest absolutne wykolejenie umysłowe. Ludzie myślą, że miasto to jakieś jest ajwaj.
1: Niekoniecznie musi być apartamentowiec w Warszawie.
6: Apartamentowiec, proszę pana. No to jak mówią, pato deweloperka, bo 5 pokoi zrobił na 5 kawalerek. Rozumie pan, tak? A kogo to obchodzi? Nie mamy żadnej wolności. Ludzie mają, tu mają klapki, jak koń, patrzenie, jak to się nazywa, tunelowe myślenie.
1: Inne myślenie, out of the box, czyli,
6: out of the box. Ja
1: czyli niekoniecznie ten box taki mieszkaniowy, tylko jakaś właśnie, jurta, czy namiot, jakiś domek na działce, powiedzmy też.
6: No może, wie pan, chodzi o to, że ludzie zapomnieli, co to znaczy skromność i pokora. W ogóle nie mają ludzie, a z młodzi zwłaszcza roszczeniowi, o panie, te młode pokolenie musi chyba dostać po kościach, żeby się troszeczkę nauczyło.
1: Ale taka jurta to jest rozwiązanie, mówi pan rzeczywiście.
6: Proszę pana, w ogóle jurt to jest taki pewne umowne, no można zrobić go bardziej nowoczesnego, można go w ogóle później obudować go. Najlepszy jurt jest z Tadżykistanu, który tam kosztuje parę tysięcy dolarów. Mhm. I to jest na przykład 100 metrów kwadratowych. Ale ja panu powiem, on jest ciepły zimą. On ma warstwę wełny owczej. Mało tego, jak się pokłócisz z żoną albo rozwód bierzesz, robisz, demontujesz go i wyjeżdżasz w drugie miejsce.
1: No tak.
6: Ślimak.
1: No może.
6: Rozumie pan? Zaskoczyłem pana.
1: No może to jest jakaś opcja rzeczywiście.
6: Ja myślę, że to jest wielka opcja.
4: Życie w trybie koczowniczym ma mnóstwo zalet, natomiast młodzi ludzie często tego nie rozumieją. Nie brakuje takich tradycjonalistów, którzy wolą prowadzić osiadły, tradycyjny dla naszej cywilizacji tryb życia.
1: Kolejna bariera, 20 tysięcy. No to jak to żyć w ogóle z takim
7: tematem? Ciężko, pewnie praca, tak, kredyt, jakiś ten zapomoga, no i co, lecimy, tak? No myślę o tym już, no bo ja mam tam 19 już lat, tak, no i zaraz trzeba będzie się wyprowadzić, to trochę ta perspektywa mnie, szczerze powiedziawszy, przeraża. No, to jest jakby przerażające, jak to wszystko poszło w górę i aż ciężko o tym myśleć i nie wiem, co będzie, tak?
1: Właśnie jakby podchodzicie do tego, nie? Bo kiedyś tak było gdzieś tam to w zasięgu, nie?
7: No tak i sobie wyobrażę tą chatę, jak już za milion złotych, to już myślał już po prostu.
1: To jak ja kiedyś myślałem, to tak, to za milion to już był dom pod
7: dom, ogród, tak, nie wiadomo co, garaż.
1: A teraz za milion to jest tu...
7: Mikrokawalerka.
1: Na Pradze takie tam 40 parę metrów, z wykończeniem.
7: To jest straszne, bo się powiedziawszy, ale jakoś mam nadzieję, że jakoś Boża opatrzność pomoże też, znaczy oczywiście, tak. Też moja w tym rola, tak.
1: To właśnie rozmawialiśmy z takim panem, to on mówi, że że jurty może trzeba budować takie, że to taniej wychodzi, wiesz, w innej technologii. Takie coś ala namiot.
7: To my to bardziej tradycyjnie do tego podchodzimy razem z tym, to...

0: Raczej by się na jurtę nie zgodziła.
1: A, że twoja narzeczona?
0: Znaczy, nie, no jeszcze nie, ale no moja dziewczyna, tak. No
2: to... Powodzenia!
0: Dziękuję panu, wszystkiego dobrego.
2: No,
0: dziękuję panu.
2: Dzięki.
3: Ja obecnie mieszkam w mieszkaniu po babci i jestem zwolniony z jakichś większych opłat.
1: Jakbyś chciał kupić mieszkanie takie, gdzie rodzinę założyć, powiedzmy, tak. To trzeba mieć około 1 000 000 złotych, co najmniej tak w Warszawie. 1 000 000 złotych to jest rata 6-7 tysięcy miesięcznie. Trzeba wydać, żeby tylko w ogóle opłacić ratę kredytu.
3: Ja nawet nigdy tyle nie zarabiałem miesięcznie. Maksymalnie jakie pieniądze zarobiłem na raz, to było 5 tysięcy złotych w Polsce. Więc jak zarabiać, nie wiem, żeby spłacić takie mieszkanie. Uważam, że jest to kuriozalne.
1: No ale masz szczęście takie, że rzeczywiście
3: mam
1: gdzieś
3: szczęście,
1: tam...
3: Mam szczęście, tak, i jestem wdzięczny Bogu za taką sytuację, że tak jest, że mam gdzie mieszkać w Polsce. Ja mieszkałem przez kilka lat na Skłocie w Londynie i wyglądało to w ten sposób, że jeżeli był pustostan, to pustostan był przekazywany w ręce ludzi, którzy byli bezdomni. Następnie podłączaliśmy się za aprobatą miasta. Mieszkaliśmy tam na przykład pół roku i to była wspólnota międzynarodowa.
1: Że niektórzy już tak sobie też radzą, tak? Że po prostu jak tu nie stać na życie, to kombinują w taki
3: Dokładnie
1: sposób, tak?
4: W Warszawie jest 2 razy drożej niż jeszcze 6 lat temu. W 2020 roku mieszkania były średnio po 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Skumulowana inflacja w tym czasie, no to jest jakieś 50%. Ceny mieszkań wzrosły o 100%. No tak to wygląda. Wielu młodych ludzi w ogóle nie chce o tym słuchać, oni nawet nie chcą o tym myśleć i mają rację, no bo po co się denerwować?
5: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Czy to jest do udźwignięcia? Bo to 6-7 tysięcy miesięcznie trzeba by raty płacić, żeby takie mieszkanie sobie w miarę...
6: Nie jest, dlatego wszyscy wynajmują.
1: No i co, i całe życie wynajmować mieszkanie?
7: No chyba tak. A to żyję dniem dzisiejszym. Dzisiaj napiję się kolki. Tyle przynajmniej. Albo piwko.
1: A, czyli nie myślisz o tym, co tam jutro?
7: Nie ma co. Tylko się załamie człowiek niepotrzebny. Przy takich cenach to nie ma co się dziwić.
1: Czyli to już się takie marzenie nieosiągalne jakby stało, tak? Takie coś, co...
7: Nie chcę o tym myśleć.
1: Jak to wiesz, ogarnąć, rodzinę założyć, mieszkanie kupić?
8: No właśnie się nie da, ciężko. Albo się ma bogatych rodziców.
1: Albo się nie ma.
8: Albo się nie ma, wynajmuje się jak my.
1: A ile płacicie za wynajem?
8: 3300. Tak, 2 pokoje, kuchnia, łazienka.
1: Mhm, ale żeby kupić, no to już musielibyście mieć tak z milion.
6: No kupić tak, to tak. To...
1: No i co, ale to myślicie w ogóle o tym, żeby kupić mieszkanie, żeby...
6: Na razie jak coś nie jest osiągalne, no to ciężko o tym myśleć.
1: Całe życie w wynajmowanym mieszkaniu?
8: No sama, co innego zrobić? No jakbym miał pieniądze, to pierwsze bym mieszkanie sobie kupił, no oczywiście, ale...

0: bo się nie ma, wynajmuje się jak my.
1: A ile płacicie za wynajem?
0: 3300, tak, dwa pokoje, kuchnia, łazienka.
1: Mhm, ale żeby kupić, no to już musielibyście mieć tak z milion.
2: No kupić, no, tak, to tak, no. To...
1: No i co, ale to myślicie w ogóle o tym, żeby kupić mieszkanie, żeby...
2: Na razie jak coś nie jest osiągalne, no to ciężko o tym myśleć.
1: Całe życie w wynajmowanym mieszkaniu?
0: No osoba, co innego zrobić? No jakbym miał pieniądze, to pierwsze bym mieszkanie sobie kupił, no oczywiście, ale...

0: Umowane mieszkanie jak utrzymać.
1: To już w ogóle nie myślę. O emeryturze to już w ogóle nie myślę.
2: Aha.
1: No tak. No tak.
2: To co to będzie?
1: No to nie wiem, nie wiem. Ja o emeryturze w ogóle nie myślę. Koncentruję się na najbliższej przyszłości, prawda?
2: Jakieś dzieci, rodzina, coś.
1: No, nie planowałem tego jeszcze.
2: Nowa bariera pękła teraz w Warszawie. Właśnie deweloperzy już 20 tysięcy z metra średnio, nie? Czyli...
3: To ciekawe, bo ostatnio słyszałem, że ceny w Warszawie spadały.
2: Tak się ustabilizowały, ale też włączyli dużo takich, wiesz, droższych gdzieś tu bliżej centrum i nagle się okazało, że 20 tysięcy już średnio.
3: To właśnie kwestia średniej, a średnio 10 tysięcy na rękę zarabiamy w tym kraju, także przy takich zarobkach na pewno wszystkich stać na 20 za metr.
2: A średnio jak idzie człowiek i pies, to mają...
3: Trzy nogi. No średnio trzy, no bo człowiek dwie i pies cztery. Pojedziemy za granicę, to w Londynie pewnie jest 60 za metr, a doganiamy ich gospodarczo, także jak się wszystko rozwija, jak minimalna krajowa jest tak wysoka, jak jest, no to wszystko musi iść do góry.
2: Do ogarnięcia, nie załamujesz
3: się. Nie ma się co łamać, no to trzeba pracować, no i tyle. No to...
4: Nie ma złotego rozwiązania, trzeba ciężko pracować i tyle. Jest ciężej, ale trzeba się dostosować, nie można narzekać. Trzeba po prostu się wziąć do roboty i starać się dostosować do obecnych czasów.
5: No to jak to było kiedyś, a jak jest dziś? Akurat spotkałem człowieka, który dobrze pamięta ceny z lat 70. ubiegłego wieku. No więc będzie dobre porównanie.
6: Wie pan, ja mam 83 lata i pamiętam, kiedy na metr mieszkania pracowało się miesiąc. W 74 roku, kiedy ja się starałem, mieszkanie można było tak zwane własnościowe dostać od ręki. Zarabiało się około 3000 i 3000 metr mieszkania kosztowało.
2: No. To teraz się zarabia też tam 4-5, a mieszkanie 20 tysięcy za metr.
6: O i ta różnica. Mój tata, pochodzący ze wsi, miał 7 rodzeństwa plus rodziców i mieszkali w 2 izbach, czyli jaka była większa kuchnia i pokój, no i żyli. No.
2: Ale teraz młodzież nie chce tak żyć, widzi pan.
6: I mają rację, no nie po to mamy komórki, bajery, rowery, żeby żyć jak za tamtych czasów.
5: Taka ciekawostka. Niedawno w Warszawie sprzedało się mieszkanie za 21 milionów złotych. No, to był tak zwany penthouse z wielkim tarasem, z widokiem na miasto. 234 metry kwadratowe. No, to wychodzi jakieś 90 tysięcy złotych za metr. Takie mieszkania trochę podbijają tę warszawską średnią.
2: 20 tysięcy za metr w Warszawie średnio deweloperzy sobie życzą. Jak tu żyć? 20 tysięcy?
0: Rozwiązanie jest proste. Mieć bogatych rodziców.
2: A. Dziękuję.
5: Więc nie trzeba się tak bardzo przejmować tymi cenami, no bo jest rozwiązanie. Tym optymistycznym akcentem kończymy. Kolejne Co ludzie powiedzą już za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
7: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Na początek tragiczna informacja z Katowic. 45-letni górnik zginął w kopalni Murcki Staszic. Pracownika przygniotła bryła kamienia. Wypadek jest trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się zjawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. O narastającym napięciu na linii Warszawa-Kijów nasz reporter Michał Rawa.
1: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
2: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
1: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
0: A spór, przypomnijmy, dotyczy nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zdecydował o tym prezydent Zełenski. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialna za rzeź Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Dlatego ta decyzja wywołała ostrą reakcję polskich polityków. Kancelaria prezydenta tymczasem przekazała, że odebrała w poniedziałek order Orła Białego odesłany przez Zełenskiego. Trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Formalnie teraz musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera. Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zbrodnię w Mierzawie. Były policjant prewencji podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony został zatrzymany w poniedziałek po 12 w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
3: Czy coś mówił? Tak, przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
0: To jednak nie koniec pracy śledczych. Wciąż trwają szczegółowe oględziny.
3: Będziemy kontynuować czynności. To będą już głównie czynności procesowe, które będą realizowane pod nadzorem prokuratury rejonowej.
0: Przypomnijmy, w czterodniowej akcji poszukiwawczej brał udział prawie 300 funkcjonariuszy Straż Leśna oraz jednostki policji z sąsiednich województw, wspierane przez Komendę Główną. Przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się jutro. Wtedy też oficjalnie zostaną mu przedstawione zarzuty. Karol Nawrocki przybył do Turcji. Spotka się tam m.in. z prezydentem kraju, Recepem Tayyipem Erdoganem. Dwudniowa wizyta, która rozpoczęła

0: Też współpracę dwustronną, regionalną czy udział Polski w pracach grupy G20. Karol Nawrocki spotka się także ze żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego w Turcji. Śledczy zapowiadają przesłuchanie kilkudziesięciu osób, w tym prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła dwa śledztwa w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym. Rozdzielono sprawę oszustw finansowych byłego kierownika SOR-u tego szpitala, Dawida Kacprzyka, oraz kwestię nadzoru nad SOR-em i utworzenia na nim tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
1: Te dwa postępowania są wielowątkowe i będą dotyczyły różnych zachowań, różnych osób. Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków i to słowo kilkudziesięciu, to mówimy nie o więcej niż 20, tylko myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach.
0: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Jak dodaje, przesłuchani zostaną lekarze, pracownicy SOR-u oraz przedstawiciele warszawskiego ratusza.
1: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Nie jestem na tym etapie w stanie wskazać, kiedy to będzie. Natomiast będziemy chcieli uzyskać niezbędne dowody, między innymi z dokumentów, żeby wiedzieć, o co pytać pana prezydenta.
0: Prokuratura zajęła się sprawą Szpitala Południowego po informacjach medialnych. Wynika z nich, że był już członek Koalicji Obywatelskiej i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk. Zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u Szpitala Południowego. Miał w nim utworzyć też specjalną ścieżkę VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek Rafał Trzaskowski powołał nową Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. To jest dopiero część tego, co mam do powiedzenia, mówił po wyjściu z sali rozpraw poseł PiS Dariusz Matecki. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbiła się w poniedziałek pierwsza rozprawa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na Mateckim ciążą też zarzuty fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
2: Gdybym nie pracował w Lasach Państwowych, to bym nie miał o czym mówić. To jest po prostu odpowiedź na zarzuty, które kieruje prokurator Ślepokura. Moim zdaniem całkowicie niezasadne, tak samo jak w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Nie tyle niezasadne, co tam są ordynarne też kłamstwa, ale do tego przejdę w swoim czasie.
0: Mówił poseł PiS, jak dodawał jego obrońca Kacper Stukany, jego klient jest gotowy na długotrwały proces.
3: Taka jest specyfika tego, że jeżeli zarzuty są tak rozpisane i braki są tak poważne, no to trzeba mówić dużo, niestety. Czy ten proces potrwa długo? Myślę, że bardzo długo.
0: Przypomnijmy, Mateckiemu postawiono w sumie 6 zarzutów. Dotyczą one Funduszu Sprawiedliwości, prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Dariuszowi Mateckiemu grozi 10 lat więzienia. Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na Estrze w Zachodniopomorskiem. Traktory zjechały z trasy, potem jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
4: Urzędnik przyjechał z pełnomocnictwem od burmistrza do rozwiązania zgromadzenia. Powoływali się na ustawę prawo o zgromadzeniach. Policja jak najbardziej przychyliła się do tego. Zgodnie z ustawą to zgromadzenie w tym momencie uznano za rozwiązane i musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi. W jakim kraju żyjemy, że po prostu takie rzeczy załatwia się siłą, albo fizyczną, albo administracyjną.
0: Mówi jeden z protestujących rolników, Paweł Toporek. Rolnicy zapowiadają odwołanie od decyzji burmistrza do sądu, jednak na razie nie mogą legalnie kontynuować protestu. Przypomnijmy, blokada ruszyła w południe przy węźle Gryfino. Organizatorzy zgromadzenia, rolnicy z powiatu gryfińskiego i pyrzyckiego domagają się rozmów z rządem, by wypracować rozwiązanie gwarantujące opłacalność produkcji rolnej. Przyczyną najprawdopodobniej była zmiana temperatury. Z 28 piętra Warsaw Tower w centrum Warszawy odpadła szyba i runęła na chodnik. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo do groźnego zdarzenia doszło około 3 w nocy i ruchliwe zazwyczaj miejsce było puste.
5: Szyba w tym budynku wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został pojazd marki Fiat. Użytkownik tego pojazdu został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia.
0: Relacjonuje nadkomisarz Marta Sulowska ze stołecznej policji. Zarząd budynku zapewnia, że konstrukcja pozostanie w pełni bezpieczna, a incydent nie wpłynął na funkcjonowanie obiektu.
6: Wszystko jest zabezpieczone, było wszystko od samego początku już przez ochronę bardzo sprawnie zabezpieczone, zarówno ulica, jak i to miejsce zdarzenia. Alpiniści zostali bardzo szybko wezwani.
0: Mówi Daniel Miernik, specjalista od fasad z grupy HBRIF, z której jest właścicielem drapacza chmur. To nie pierwszy tego typu incydent w tym miejscu. We wrześniu ubiegłego roku z 11 piętra wieżowca spadła szyba, rozpadając się tuż obok ogródka kawiarnianego. Wtedy też nikomu nic się nie stało. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewnia Straż Pożarna. To początek lata, który już teraz pokazuje swoje burzliwe oblicze. Silny wiatr, burze, susza i pożary, tego spodziewają się strażacy. Mają jednak nadzieję, że w te wakacje nie powtórzy się jedna z najbardziej niszczycielskich nawałnic w historii Polski, która 9 lat temu szczególnie mocno dotknęła Kujawy, Pomorze i Bory Tucholskie. Szczegółem Dawid Orszewski.
7: Karol Smarz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy doskonale pamięta nawałnicę, która w 2017 roku nawiedziła przede wszystkim Pomorze, Kujawy i Bory Tucholskie. Zginęło 6 osób, w tym 2 harcerki. Silny wiatr niszczył domy i spowodował ogromne spłonięcie.

0: Ustoszenie w lasach.
1: Patrząc na tamtą skalę, cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. Pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
0: Na ekstremalną pogodę przygotowani są też harcerze, zapewnia komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP. Beata Barcińska podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej.
2: Przygotowujemy już nasze dzieci do tego, że jak jest gwizdek, to po prostu w kilka minut wychodzą.
0: Na Kujawach i Pomorzu ZHP zorganizuje ponad 75 form wypoczynku.
3: W wakacje skorzysta z nich około 5000 harcerzy. Zapinamy pasy, nie chodzimy po pojeździe, ostrożnie wsiadamy i wysiadamy oraz uważamy na parkingach. Dobre maniery obowiązują nie tylko przy stole, podobnie jest z właściwymi zachowaniami w czasie podróżowania. Warto przypomnieć dzieciom o zasadach tuż przed wyjazdami na wycieczki, obozy czy kolonie, uważa Paweł Gruszka z Lubelskiego Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego.
4: One są tam zainstalowane przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa. Wszelkie statystyki, również wypadkowe, pokazują, że pasażer, który jest przypięty w autobusie, ryzyko w przypadku jakichkolwiek zdarzeń, odniesienia obrażeń czy śmierci jest zdecydowanie mniejsze niż osoby, która w pasy nie jest zapięta.
3: Kierowca autokaru musi również przestrzegać czasu pracy, dlatego ważne jest pilnowanie czasu odjazdu i długości przerw w podróży.
4: Przestrzegajmy dzieci i wpajajmy im to przed wyjazdem, aby po autobusie w trakcie jazdy nie chodziły. Cały czas siedzimy na swoich miejscach, ponieważ jakiekolwiek chodzenie w autobusie jest bardzo niebezpieczne, bo w sytuacji hamowania dziecko poleci do przodu i może sobie zrobić dużą krzywdę. Proszę uprzedzić dzieci, żeby przed wyjściem z autobusu, gdzie widoczność wiadomo jest bardzo ograniczona, aby upewniły się, że na ten parking mogą bezpiecznie wysiąść. Także nie ma wybiegania z autokaru, tylko powinno być to wyjście bardzo rozważne, powoli, z upewnieniem się, czy wokoło mamy do czynienia z sytuacją bezpieczną. Prośba, aby pasażerowie zachowywali się w pojeździe na tyle spokojnie, dość cicho, aby nie dekoncentrować kierowcy, aby nie wprowadzać nerwowej atmosfery, jakichkolwiek napięć, które mogłyby wpływać na percepcję kierującego.
3: W szkołach już czekają na wakacyjny odpoczynek i odliczają godziny do zakończenia roku szkolnego, ale nie wszyscy mogą leniuchować w wakacje. Mowa oczywiście o uczniach szkół muzycznych. Wprawdzie nie będą mieć klasówek i odpytywań, ale muszą pozostać w reżimie ćwiczeń i grania na instrumentach. Dlaczego?
5: Ćwiczycie codziennie. Czy taka przerwa dwumiesięczna jest w waszym przypadku możliwa?
6: Nie za bardzo, niestety. Trzeba cały czas szlifować swoje umiejętności i nie możemy przerwać na dwa miesiące. Oczywiście przerwy krótsze są możliwe, natomiast im dłuższa przerwa, tym bardziej sprawia to, że wypadamy z wprawy. Na przykład osoby, które grają na instrumentach dętych, tracą zadęcie i dużo trudniej im jest rozpocząć ponowne granie.
7: Potem, żeby wrócić do formy, muszę dużo, dużo więcej ćwiczyć. Technicznie się traci mocno na jakichś dłuższych przerwach. W wakacje też gram dużo. Lubię grać na perkusji, więc nie mam problemu z jakimiś przerwami dłuższymi.
8: Na gitarze też gram, to też muszę ćwiczyć, żeby mi nie wyszły palce z wprawy.
9: Nawet najmniejsza przerwa potrafi mocno nas opóźnić w graniu na instrumencie.
3: Z członkami zespołu Baby on Board i licealistami ze Szkoły Muzycznej przy Sosnowej w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, witam bardzo serdecznie. Cześć, Rafale.
2: No, witam.
1: Rafale, masz problem z Patrykiem.
2: Tak, no.
1: Co tu się dzieje?
2: Znaczy się, no...
1: Co się dzieje? Ja jaki jest problem? Napisałeś do mnie zgłoszenie, prosisz o pomoc.
2: Mhm. Ja mam do niego...
1: Mów normalnie, żebym ja słyszał, o czym ty mówisz.
2: Halo.
1: Ja cię słyszę, Rafał. Ile masz lat, Rafale? Może od tego zaczniemy.
2: 37.
1: Czyli jesteś dorosłym facetem. Ile ma lat Patryk?
2: 27.
1: 27, dorosły. Jakżeście się poznali?
2: Poznaliśmy się na imprezie.
1: Coś więcej na ten temat?
2: Wiesz, ja jestem, nie jestem wylewny akurat pod tym kątem.
1: Czy może dlatego masz problem, co, Rafał?
2: Być może, no, nie
1: z
2: wiem.
1: Z Patrykiem.
2: No.
1: Poznaliście się na imprezie, ale bardzo. Jakiego rodzaju? Co to była za impreza?
2: A była 18 znajomej.
1: 18 znajomej. Przyłóż się do rozmowy ze mną, bardzo cię proszę. Piszesz, że on obiecuje, że się zmieni, a się nie zmienia. Co masz na myśli?
2: No, chciałbym, żeby był bardzo zainteresowany mną, temu kolegami.
1: To teraz ja nie wiem, czy wy byliście parą w ogóle? Jako facet z facetem w związku?
2: Tak, no, pół roku.
1: Pół roku. Mhm. Kto wyszedł z inicjatywą? Patryk czy ty?
2: Patryk.
1: Okej, okay, czyli to on zaproponował być razem i teraz on tworzy problemy.
2: Tak, no.
1: No dobrze, bo ty piszesz, że coś jest z nim nie halo. Musisz coś więcej mi powiedzieć.
2: Ja tak uważam, że coś jest nie na rzeczy, bo unika mnie.
1: Od jak dawna?
2: Od jakichś tam 3 tygodnie.
1: Czyli nie jesteście teraz parą. Byliście, nie jesteście, on cię unika, tak? Powiedział ci, że chce to zakończyć?
2: No, robimy jakiś tam przykładowo. Nie jest tak, że w ogóle odrzucam go, ale spotykamy się, ale to nie jest to.
1: Piszesz, że czas, by podjąć jakąś decyzję, dla ciebie ważną decyzję. To znaczy?
2: Znaczy się, no, chciałbym być pewny, czy on mnie chce, czy nie.
1: Napisałeś, no, czy walczymy, czy zamykamy ten rozdział raz na zawsze i zapominamy o sobie. Czyli on nie spełnia twoich oczekiwań.
2: Chciałbym po prostu kontynuować to, no ale nie wiem, z jego strony.
1: Czy ty go kochasz?
2: Tak.
1: A on powiedział ci kiedykolwiek, że czuje coś podobnego do ciebie?
2: No mówił mi, ale nie wiem, może to wygasło coś.
1: Okej. Okay. Poderwał cię, a teraz nie angażuje się dalej w ten związek. Dobrze to zrozumiałem? Ty mnie słuchasz, Rafał?
2: Tak, no.
1: Jesteś zainteresowany tą rozmową ze mną? Chciałbyś, żebym ci pomógł?
2: Tak, oczywiście, no.
1: A mam takie wrażenie, że grasz karty jednocześnie z kimś?
2: Nie, ja tu mam gdzieś mam te zasięg kiepski, mam to akurat, bo pracujemy na takich budowach, że...
1: Jaka jest sytuacja? Powiedz mi, dlaczego do mnie napisałeś? Co miało miejsce?
2: Chcę ten związek jakoś ratować, no. Po prostu,
1: no dobrze, ale co się wydarzyło?
2: Ja jestem zainteresowany nim, o mnie bardzo.
1: Nie powiedział ci, dlaczego to się nie układa? Nie powiedział ci, że proponuje, żebyście się rozstali?
2: Nie.
1: Okej. Okay. Mam zadzwonić do niego i co mam mu powiedzieć?
2: Żeby ratował to, co po prostu ja do niego czuję.
1: Dobra. Okej, okay, rozumiem, że więcej z ciebie nic nie wycisnę. Napisałeś do mnie zgłoszenie i nie masz mi nic do powiedzenia oprócz tego, co napisałeś. Dobra, czyli nieprzygotowanego Pawelca puszczamy na Patryka i pytamy, czy kocha Rafała. To trzymajmy kciuki za Rafała. Rafał pozostaje poza anteną, a ja dzwonię do Patryka.
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: kochaj albo rzucaj.
1: Halo.
2: Dzień dobry, do Patryka.
1: Dzień dobry.
2: Patryku, Paweł Pawelec, Radio Vox FM, z tej strony program Kochaj albo Rzucaj. O, i tyle.
3: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale nagraj wiadomość.
2: Tak myślałem, że się wystraszysz. No i widzę, że Rafał mi się rozłączył w tym momencie, bo pewnie też przeżywa tę chwilę. Zobaczymy, co da się zrobić w tym temacie.
4: Halo?
2: Dzień dobry, do Patryka.
4: Dzień dobry, tak jest.
2: Patryku, rozłączyłeś się przed chwileczką.
4: A bo w pracy jestem, wie pan.
2: Nie odbiera się telefonu, jeżeli nie można rozmawiać. Po co odebrałeś telefon? Ja się przedstawiłem, ty odłożyłeś słuchawkę. No dobra, ale nieważne. Miałem temat do ciebie, znaczy w sumie mam temat, tylko teraz naprawdę nie wiem, jak mam go poprowadzić, ponieważ Rafał w tej sprawie dzwonił, usłyszał, jak się zachowałeś i się rozłączył, bo jest pewnie załamany.
4: Może być załamany, no nie mówię, że nie.
2: Walczył o ciebie, wiesz? Paweł, poproś Patryka o to, by mi powiedział, miał odwagę. Czy walczymy o siebie razem, czy zamykamy ten rozdział raz na zawsze i dlaczego? On się czuje winny, on się czuje skompromitowany, on się czuje wykorzystany, oszukany. Nie wiem, czy to wiesz.
4: Może tak być, aczkolwiek chyba panu nie powiedział całej prawdy.
2: A czego mi nie powiedział?
4: No bo to on zaczął zdradzać.
2: Zdradzać? Sam nie wiem, co mam myśleć, wiesz, no ja zawsze proszę o prawdę, kiedy ktoś mi prosi o pomoc. Czyli to ty rozpocząłeś jakby ten związek z Rafałem, a Rafał tego nie uszanował i cię zdradził.
4: Dokładnie.
2: Ale raz czy więcej?
4: Ja wiem o razie, a ile razy było, no to tylko on o tym wie.
2: Ty go zostawiłeś, bo tego się nie mogłem dowiedzieć, czy po prostu odsunąłeś się na bezpieczną odległość, bo tego nie potrafiłem.
4: Odsunąłem się na bezpieczną odległość.
2: Ale powalczysz o ten związek z Rafałem, czy nie?
4: Muszę to przemyśleć, wie pan.
2: A na obecną chwilę, jak zadam pytanie, czy kochasz Rafała, Patryku, czy go nie kochasz, to co zrobisz? Jak mi odpowiesz?
4: No kocham go. Muszę z nim porozmawiać sam na sam i dojść do kompromisów.
2: No, czyli ty chcesz, moim zdaniem jest to jakiś sukces. Wiesz co, nie wiem, czy on odbierze telefon, bo jak usłyszał, że odłożyłeś słuchawkę, to mi się rozłączył. Więc zobaczymy, czy on odbierze ten telefon. Jeśli nie, to ja mu napiszę SMS-a, bo to jest raczej dobra informacja dla niego. Jeśli ty podejmujesz walkę o ten związek, a o to nam przecież chodziło, tak? Widzisz, nie odbiera. Więc ja mu wyślę SMS-a, napisałem mu, że odebrałeś telefon i mam mu coś do powiedzenia. Zobaczymy, czy po przeczytaniu SMS-a odbierze. Czy wy razem pracujecie na budowie?
4: No, pracowaliśmy, ale aktualnie no, pracujemy na innych budowach.
2: W porządku. Nawet nie jest ciekaw, co powiedziałeś.
4: Może stropleją, wie pan?
2: Stropleją? Nie, no to nie wiem, co jest ważniejsze. Czy związek z Patrykiem, czy strop? Zawsze ktoś go może zastąpić przecież na chwilę, nie? Ale
5: okej. Osoba, do której dzwonisz, ma wyłączony telefon, bądź jest niedostępna.
2: Patryk, sam mu powiesz.
4: Dobrze.
2: Że wciąż go jeszcze kochasz i żeby był bardziej szczery, jeśli prosi o pomoc. Bardzo cię o to proszę, bo to było głupie prosić mnie o pomoc, nie mówiąc mi prawdy.

0: prawdy, kłamiąc i rozłączać się i uciekać, kiedy ty się rozłączyłeś. Czekał na wygraną, nie interesowała go porażka. Gdy usłyszał, że jest porażka, bo się rozłączyłeś, to i on się rozłączył. Trzymaj się, cześć.
1: Do widzenia.
0: Trzymaj się, powodzenia.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: dla VIP-ów.
1: W wiadomościach też wielka akcja obrączkowania młodych orłów przednich.
0: To na Podkarpaciu. Szczegóły na koniec.
2: Jest wtorek, 23 dzień czerwca, godzina 6 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Górnik przygnieciony bryłą kamienia. Na początek tragiczny wypadek w kopalni Murcki Staszic.
0: Zginął 45-letni pracownik, który znajdował się w przodku chodnika odstawczego. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować.
1: Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Był to piąty w tym roku wypadek śmiertelny w całym polskim górnictwie.
0: Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów ani o sposobie odbywania dyżurów przez koordynatora SOR-u, mówi naszemu reporterowi Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów.
1: On również zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił wczoraj nowy skład tego gremium. Jego członkowie są spoza środowisk politycznych.
0: O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak do afery w placówce odnosi się twój rozmówca?
3: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo

0: Tragedia w kopalni Murcki Staszic.
1: Nie żyje górnik przygnieciony bryłą kamienia.
0: Jest nowa rada nadzorcza w warszawskim szpitalu południowym.
1: Jej były członek zapewnia, że nie wiedział o istnieniu pokoju.

0: Tego gremium. Jego członkowie są spoza środowisk politycznych.
1: O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak do afery w placówce odnosi się twój rozmówca?
2: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo

0: Który odpowiadał za zabójstwo kobiety w Monachium, opuścił zakład karny w Rzeszowie.
1: Minister Sprawiedliwości zdecydował, że wobec mężczyzny ponownie zostanie uruchomiona procedura ułaskawieniowa.
2: Teraz Piotr Peter będzie na wolności oczekiwał na decyzję w sprawie ułaskawienia przez prezydenta.
0: Mówiła Agnieszka Kłos ze służby więziennej w Rzeszowie.
1: Piotr Pytel od lat utrzymuje, że jest niewinny. Do zbrodni, za którą został skazany kilkanaście lat temu, przyznał się inny mężczyzna.
0: Planowali blokadę nawet na 2 miesiące, musieli zakończyć ją po około 4 godzinach.
1: Rolnicy, którzy wyszli na S3 w zachodniopomorskim, szybko musieli opuścić trasę, a te zablokowani wcześniej traktorami.
0: Zgromadzenie rozwiązał burmistrz Gryfina.
3: Urzędnik przyjechał z pełnomocnictwem od burmistrza do rozwiązania zgromadzenia. Powoływali się na ustawę prawo zgromadzenia. Policja jak najbardziej przychyliła się do tego. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi. Zastanawiam, w jakim kraju żyjemy, że po prostu takie rzeczy załatwia się siłą albo fizyczną, albo administracyjnym.
1: Mówił jeden z protestujących rolników, Paweł Toporek.
0: Rolnicy już zapowiedzieli odwołanie od decyzji burmistrza. Przypomnijmy, organizatorzy domagali się m.in. ograniczenia importu z Ukrainy i zmian w polityce rolnej.
1: Na Podkarpaciu zakończyło się obrączkowanie młodych orłów przednich. Przyrodnicy sprawdzili już wszystkie znane stanowiska lęgowe i zaobrączkowali łącznie 13 młodych osobników.
0: Najwięcej par z gniazdami odnotowano w Karpatach oraz w górach sanocko-turczańskich. Pojedyncze osobniki zauważono również w Bieszczadach oraz na Pogórzu Przemyskim.
1: Teraz trwają jeszcze kontrole miejsc, w których orły mogły przenieść swoje gniazda, mówi Marian Stój, podkarpacki koordynator Komitetu Ochrony Orłów.
4: Kontrolujemy jeszcze te gniazda, gdzie mogły zmienić miejsce gniazdowania, czyli stare gniazdo nie było zajęte i wtedy trzeba z terenu otwartego śledzić, gdzie ptaki lądują do lasu i będziemy jeszcze weryfikować właśnie takie miejsca do końca czerwca.
0: Przyrodnicy szacują, że w Polsce gniazduje około 35 par orłów przednich, a większość z nich występuje właśnie w Karpatach.
5: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: Upały zelżały.
7: Takie bardzo przyjemne dzisiaj temperatury, czyli okolice 25 stopni praktycznie w całej Polsce, więc ani się nie gotujemy, ani nie jest nam zimno.
6: No chyba, że w Resku jesteście w zachodniopomorskim, to 6 stopni było godzinę temu, to może być zimno.
7: Ale to było godzinę temu, ale w ciągu dnia będzie dużo cieplej, bo sporo słońca też dzisiaj na niebie. Deszczu praktycznie synoptycy nie przewidują, coś tam może się pojawić na południu.
6: Temperatury do 28 stopni w Rzeszowie.
5: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Najlepsza w Wielkopolsce i jedna z najlepszych w kraju, Adrianna Szwajkowska, okazała się czołową położną w ogólnopolskim konkursie Hipokrates.
9: Mam na imię Adrianna Szwajkowska, jestem położną.
8: W plebiscycie Hipokrates zajęła pani całkiem wysokie miejsce, najlepsze tutaj w regionie. Co to jest za konkurs i co to dla pani oznacza?
9: Dla mnie oznacza to przede wszystkim zaufanie pacjentów. Hipokrates tak naprawdę pokazuje medyków, tak, ich stronę i docenienie ich przede wszystkim naszej ciężkiej pracy.
8: To jest głosowanie właśnie pacjentów, tak?
9: Tak, pacjenci mogą jak najbardziej głosować na nas. I to właśnie dzięki nim tutaj w ogóle znaleźliśmy się w tym konkursie.
8: To jak wygląda taki pani typowy dzień, jeżeli może pani przybliżyć?
9: Taki typowy dzień na dyżurze składa się z 24 godzin. Zaczynamy zmianę o 7 do 7, albo od 7 do 19 i 19:07, czyli po 12 godzin w przypadku innych moich koleżanek. Normalny dzień wygląda w ten sposób, że zawsze od rana raport sobie zdajemy sobie ilość pacjentek, patrzymy, co się działo dzień wcześniej na dyżurze. Przede wszystkim opieka nad pacjentem, w dalszym ciągu sprawdzanie leków, uzupełnianie wszystkich przyborów na salach.
8: Pacjentek jest sporo, idzie z każdą nawiązać więź, żeby każda czuła się zaopiekowana.
9: Powiem tak, pacjentek jest dużo, aczkolwiek jakby porodów jest coraz mniej. W naszym szpitalu mamy taki wspaniały zespół specjalistów, że pacjentki chętnie u nas rodzą. Pacjentki czują się u nas zaopiekowane. Także myślę, że same superlatywy.
8: Takie historie, to też, bo oprócz tej wiedzy teoretycznej jest, wiadomo, potrzebna wiedza praktyczna, ale też myślę, że takie umiejętności rozmowy z pacjentkami, one dużo dają?
9: Tak, bo my jako położnicy

0: Że nie jesteśmy tylko położnymi. Jesteśmy też terapeutami, czasami fryzjerami, poprawiamy makijaże do zdjęć po porodach, wspieramy te pacjentki. Cały czas tak naprawdę są kompleksowo przez nas zaopiekowane, nie tylko położniczo.
1: Czego pacjentki boją się najbardziej przy porodach?
0: No przede wszystkim bólu. Bólu i strach, czy wszystko będzie w porządku.
1: Jak tutaj wygląda Pani rola, żeby właśnie ten ich strach trochę obniżyć?
0: Przede wszystkim, tak jak już Pan wcześniej wspomniał, więź. Trzeba jakąkolwiek relację z pacjentką nawiązać. Czasami jest to bardzo trudne, bo jeżeli już te skurcze są dość bolesne, to pacjentki niestety są trudne w kontakcie. No i trzeba taki ciepły, spokojny ton do nich przybrać przede wszystkim. Nasza rola jako położnych na bloku porodowym to jest przede wszystkim być przy tych pacjentkach, przyjąć poród, no i towarzyszyć w niefarmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia bólu, które u nas w szpitalu.

0: poporodowym to jest przede wszystkim być przy tych pacjentkach, przyjąć poród, no i towarzyszyć w niefarmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia bólu, które u nas w szpitalu.
1: Ducho poszło wyżej, to co sprawiło, że akurat pani jest najlepsza, tak własnym obiektywnym zdaniem?
0: Moim obiektywnym zdaniem, szczerze, ja zawsze staram się pacjentkę traktować tak, jak sama chciałabym być potraktowana. Czasami potrzebuję takiego ciepła, przytulenia, a czasami jak trzeba działać, to potrzebuję kogoś, kto mnie po prostu naprowadzi, co ja mam tak naprawdę robić. I zawsze kieruję się tym, co sama chciałabym, aby ktoś w czymś mi pomógł.
1: Pacjentki od którego momentu ciąży już tutaj przychodzą i mogą się czuć jakby zaopiekowane już przez panią?
0: Jeżeli chodzi o mnie w gabinecie, no to tak naprawdę od samego początku. A jeżeli chodzi w szpitalu, no to akurat ja pracuję na bloku porodowym, no więc stricte jakby do porodu, bądź jeżeli są jakieś komplikacje w ciąży typu nadciśnienie czy cukrzyca, gdzie trzeba wywoływać wcześniej te porody, no to takimi pacjentkami też wcześniej musimy się też na bloku porodowym zaopiekować.
1: Dużo mówimy o pacjentkach, ale one czasem przychodzą z kimś i no właśnie, czy zdarzają się takie historie, że na przykład, nie wiem, jakiś przestraszony pan również tutaj więcej czasem dopytywał niż sama zainteresowana?
0: Tak, jak najbardziej. No, tatusiowie są bardzo zaoferowani. Zawsze się uśmiechamy, jeżeli tata mówi, że my rodzimy, my jesteśmy, my chcemy, a tak naprawdę ja zawsze się pytam, ale ja nie chcę wiedzieć, co chce pan, tylko co chce żona, partnerka, bo to jej potrzeby w tym dniu są dla nas położnych priorytetowe. Tatusiowie oczywiście są i bardzo się cieszymy, jak są. Są bardzo pomocni. Wiele rzeczy, nie wiem, czy pomóc podnieść pacjentkę, czy podać wody, czy nakarmić po porodzie, czy przytrzymać maluszka po porodzie, tak, żebyśmy mogli się kompleksowo też po porodzie pacjentką zająć. Oni są no, niesamowicie pomocni, ale też są niesamowicie chaotyczni i czasami chcą za bardzo aż pomóc, co nie idzie w dobrym kierunku, bo denerwują położnych jakby nie denerwują, ale nasze rodzące denerwują, nie? I widzimy wtedy to, że no te mamy są niespokojne jednak, nie?
1: Zależy im i to jest najważniejsze. Tu, jeżeli chodzi o takie przygotowanie do porodu, no to na pewno jest wszystko wyjaśnione, jak to będzie się odbywało. Są jednak pewne sytuacje, kiedy no, dosyć ogólnie powiem trudne, czy takie często zdarzają się takie trudne historie, no i czy była w ostatnim czasie jakaś taka trudna historia, przed którą może warto przestrzec?
0: Trudne historie są. Jest to medycyna, jest to tak naprawdę blok porodowy. Jest to oddział zabiegowy. Tu się w sekundę cokolwiek może zadziać. Wszystko jest dobrze, poród idzie pięknie, jedna godzina, druga, trzecia, jest rewelacyjnie. Pozycje wertykalne, wszystkie możemy przyjmować z pacjentką, nic się nie dzieje. I nagle albo krwotok, albo czynność serca dzieciątka spada, tak? Czyli to tętno takie, o którym zawsze wszyscy mówią. I takie sytuacje to czasami są sekundy. Trzeba w sekundy podejmować decyzje, w sekundy reagować. Naprawdę niewiele czasu jest i każde ręce wtedy do pomocy się przydadzą. Przed czym przestrzec? Tak naprawdę nie da się. Nie da się z wyprzedzeniem na bloku porodowym czegoś zrobić. Mogą być jakiekolwiek wykładniki, aczkolwiek nigdy do końca nie wiemy, jak co się zakończy.
1: To może taką jedną poradę dajmy, albo kilka. O czym przyszłe mamy powinny pamiętać, aby ten poród był dla nich jak najmniej stresujący?
0: Przede wszystkim powinny pamiętać nie tylko o sobie, ale powinny też pamiętać o tym małym człowieku, który noszą pod sercem, że temu człowieczkowi też jest bardzo trudno, tak, że on też ten poród przeżywa. Tak naprawdę poród, ja zawsze moim rodzącym mówię, poród trwa tak naprawdę tylko chwilę w porównaniu do całego życia. A my kobiety jesteśmy tak silne, że na pewno sobie z tym świetnie poradzimy, świetnie sobie damy radę i dużo wiary w swoje siły.
2: Moją rozmówczynią była Adrianna Szwajkowska. Krok w przyszłość w Poznańskim Muzeum Instrumentów Muzycznych, jedna z najbardziej unikatowych kolekcji w Polsce, trafi do sieci i stanie się dostępna dla wszystkich. Wszystko za sprawą

0: digitalizacji.
1: Patryk Frankowski, Muzeum Instrumentów Muzycznych. Jestem kierownikiem tego oddziału Muzeum Narodowego.
2: Padają trudne słowa. Digitalizacja instrumentów muzycznych, w szczególności smyczkowych. Wyjaśnijmy, na czym to będzie polegało i przede wszystkim po co to się robi?
1: Jest tak dużo aspektów, że naprawdę trudno zacząć od jakiegoś najważniejszego. Myślę, że wszystkie są bardzo istotne. Raz, że musimy, no jakby naszym podstawowym zadaniem jako muzealnika jest zachowanie dla potomności, tak? I wiadomo, mamy różnego rodzaju zagrożenia, ale oprócz tego, że zachowanie, to też udostępnienie tego wszystkim, ponieważ no, na dobrą sprawę nasze zbiory jako zbiory narodowe są jakby zbiorami, no każdy podatnik jakby jest współwłaścicielem tych zbiorów i powinien mieć do nich dostęp, tak? Bo oczywiście w jakiejś tam ograniczone, dlatego robimy digitalizację po to, żeby właśnie raz, żeby zachować te obiekty, a potem, żeby można było przede wszystkim je bezinwazyjnie badać. To nam dają tomografy komputerowe, gdzie możemy zajrzeć, możemy pomierzyć wszystko z dokładnością do 0,1 mm, bo w takiej dokładności będziemy to wykonywali, gdzie można sprawdzić to, jakie przeróbki tam są, jak wygląda ten instrument w środku, przekroić, zobaczyć, jakie były zmiany. Do tego chcemy zarejestrować, żebyśmy mogli w pewnym momencie historii, tak mamy teraz, no bo uchwycić brzmienie tego instrumentu na ten moment. Oczywiście to się będzie zmieniało, będą inni muzycy, będą inne style muzyczne, ale mamy taką migawkę, można powiedzieć, taką kapsułę czasu, gdzie pokazujemy w danym momencie, w tym momencie po takich tych badaniach, tak ten instrument brzmi, zachowujemy go, pokazujemy i prezentujemy, bo to w otwartym dostępie, ponieważ będzie strona internetowa stworzona, gdzie będą te wszystkie instrumenty zaprezentowane, wszystkie dźwięki, które zostaną nagrane, skany zewnętrzne 3D, będzie można go obejrzeć z każdej strony z zewnątrz, ale również będzie można zajrzeć do środka. Czyli każdy ten element, no i to jest raz, oczywiście na pewno jest ciekawe dla każdego, bo myślę, że takie naturalne dla zwiedzającego muzeum jest otworzyć klapę fortepianu, a tam, gdzie na tego nie można, więc tu będzie można, a no, ma to olbrzymi potencjał badawczy dla wszystkich, którzy chcieliby badać, jeszcze raz sprawdzić, porównywać z innymi artefaktami, także myślę, że no, pożytku jest tego mnóstwo. Jeszcze są nawet takie muzealne, ponieważ no, z tych stworzonych plików można wydrukować nawet części instrumentów, czy też całe instrumenty, co na przykład jest fantastycznym pomocą dla osób z takich o szczególnych potrzebach, na przykład niedowidzących, niewidomych, gdzie mogą dotknąć ten instrument, wziąć do ręki i zobaczyć fakturę, sprawdzić gabaryty. To też, myślę, jest taki efekt dodatkowy, który wynika właśnie z tej digitalizacji.
2: I one docelowo będą tutaj wystawione na przykład.
1: Znaczy instrumenty są wystawione generalnie.
2: Takie, że będzie można na przykład je dotknąć.
1: Na przykład tak, możemy, myślę, że to też w to wchodzi w grę, że z tego, co przygotujemy, zdigitalizujemy, można wykonać, to się fachowo nazywa generalnie, jeżeli chodzi o inne dzieła sztuki, tyflografiki, ale no, w przypadku instrumentu możemy zrobić na przykład na drugą kartce 3D korpus, skrzypiec albo w różnym stadium ich rozłożenia i wtedy dać do ręki, żeby można było sobie to bezpiecznie sprawdzić z dokładnością do 0,1 mm, więc myślę, że to nawet pod palcem będzie nam trudno wyczuć.
2: Dlaczego smyczkowe akurat?
1: Dlatego, że najłatwiejsze są one z punktu widzenia właśnie takiego przygotowania do takiej digitalizacji, też czasu, bo wiadomo, mamy ramy czasowe. To są instrumenty, które no, chyba najczęściej są wykorzystywane współcześnie przez muzyków i ciągle one były w ten sposób wykorzystywane, one były ciągle utrzymane w takiej kondycji. Tak? Na przykład fortepiany stare, no to już trzeba olbrzymi problem. Problem jest, żeby je przystosować, bo one się zmieniały, jednak teraz używamy takich, można powiedzieć, maszyn Formuły 1, tak, a nie... A skrzypce na przykład są cenione stare instrumenty, dlatego one inaczej do nich podchodzono, inaczej je zachowywali lutnicy i po przeanalizowaniu naszej kolekcji stwierdziliśmy, że wszystko jest w ramach możliwie konserwatorskich, żeby wykonać właśnie taką digitalizację i wtedy możemy pokazać taki właściwie wzorcowy model, nie przy każdym instrumencie się da, ale tu możemy i no i z uwagi na wagę tej kolekcji, żeśmy się zdecydowali, że wtedy można to tak kompleksowo pokazać i jest to najlepsza kolekcja do tego, żeby właśnie zacząć od tego i wytworzyć standardy.
2: To jeszcze muszę zapytać o sam proces tej digitalizacji, czyli tak, po kolei jak to będzie szło? Bierzemy takie skrzypce, które mamy i co dalej się z nimi dzieje?
1: Jest to wieloetapowo, tak, najpierw przy robieniu tomografów musimy je zebrać ze strun, z wszystkich akcesoriów, bo tam nie może być metalu i tak dalej. I to jest pierwszy etap, jedzie na tomograf. Kolejnym etapem, jak wróci z tomografu, będziemy je przygotowywali do skanowania zewnętrznego, czyli wtedy już zakładamy odpowiednie struny, przygotowujemy lakier, tam trzeba niektóre powłoki odnowić. Po tym będziemy w kolejnym etapie, będą one rozgrywane. Jeden z naszych pracowników Muzeum Instrumentów Muzycznych jest skrzypcem.

0: Czynnym Michał Grzyszkowiak i on będzie te instrumenty rozgrywał i później mamy prawie miesiąc nagrań poszczególnych instrumentów przez 8 godzin dziennie, żeby je zarejestrować i jak będzie mieć pełen materiał, będziemy przygotowali wynikowy materiał, który do prezentacji właśnie na stronie internetowej do wykorzystania. W 2029 zostanie to udostępnione, no niestety to trwa. No, obiektów jest 170, które przygotowujemy, także no, jest to dosyć duża ilość pracy i też ograniczona liczba osób, bo mogą nad tym pracować jedynie osoby, no, które pracują nad tym. Nasi konserwatorzy i nie mamy aż tak rozbudowanego składu, żeby zrobić to szybciej.
1: Michał Grzeszkowiak, adiunkt Muzeum Instrumentów Muzycznych Muzeum Narodowe w Poznaniu.
2: Słyszałem, że to pan będzie rozgrywał te historyczne skrzypce.
1: Tak, to jest wielka gratka dla wykonawcy, dla mnie, który się zajmuje oprócz pracy naukowej jako muzykolog, też wykonawcą historycznym. Jestem skrzypkiem, który specjalizuje się w wykonawstwie historycznym, głównie muzyki XVII-XVIII wiecznej. O tyle jest to ciekawe, że część instrumentów, które mamy w swojej kolekcji, będzie przygotowana właśnie w tak zwanym sznycie barokowym, czyli z akcesoriami wszystkimi barokowymi. Te, które są późniejsze, będą przygotowane zgodnie z prawidłami epoki. No i przyjdzie mi te 170 ponad instrumentów doprowadzić do stanu używalności, co jest niesłychanie wielkim wyzwaniem, nawet dla czynnego, grającego skrzypka, no bo to każdy instrument niestety to jest inna materia, nie tylko techniczna, ale i brzmieniowa. I przy współpracy z konserwatorami, z lutnikami, którzy mają tu ogrom pracy nad tymi instrumentami, będziemy po prostu szykować te instrumenty do nagrań.
2: Nie znudzi się panu granie na skrzypcach?
1: No, nie znudziło mi się przez wiele, wiele lat, to się tutaj nie znudzi, natomiast faktycznie to będzie praca po 8 godzin przez prawie pół roku i też trzeba wziąć pod uwagę, że taki instrument musi być nagrywany w pewnych odstępach czasu, to znaczy musimy na nim pograć ileś godzin, potem on musi z powrotem wrócić do pracowni lutniczej, konserwatorskiej. Potem trzeba dokonać tych korekt, na które ja zwrócę uwagę jako wykonawca. No i ponownie będzie trzeba doprowadzić te skrzypce do stanu użytkowania. Instrumenty lutnicze, które mamy w stanach magazynowych, w gablotach, w magazynach, niestety wymagają dłuższego okresu grania. To jest tak, że te płyty rezonansowe, a więc drewno musi troszeczkę, kolokwialnie mówiąc, ruszyć, żeby ten walor brzmieniowy, który był pierwotnie, albo no już teraz współcześnie, można było wydobyć.
2: Na który instrument się pan najbardziej cieszy, że weźmie go pan do ręki i będzie mógł pan go ożywić?
1: No ja mam tu kilka instrumentów, które mam ograne, nie ukrywam, bo mamy takie instrumenty, które no tutaj mamy w muzeum, które ja mam przyjemność również doprowadzać do stanu używalności. Mamy instrumenty bardzo cenne, unikatowe, jak instrument ze szkoły włoskiej XVIII-wiecznej Guadagniniego. Ten instrument znam, więc nie jestem tak bardzo ciekawy, ale jest to znakomity instrument i bardzo mnie cieszy, że też będzie digitalizowany dźwiękowo. Mamy skrzypce.
3: A o szczegółach opowiedzieli Pawłowi Adamczewskiemu kierownik muzeum Patryk Frankowski i muzyk Michał Grzeszkowiak. Nie tylko interwencja, ale i przeciwdziałanie problemom. W Poznaniu powołano pierwszy w Polsce zespół behawioralny. Jego zadaniem będzie przekazywanie informacji o osobach, u których często interweniują policja czy ratownictwo medyczne.
4: Podmiot interwencji ratownictwa, czy to interwencji policji, czy zespołu ratownictwa medycznego, czy też innych służb, może być zaopiekowany. Właśnie chodzi o to, żeby to nie było tylko jednorazowe gaszenie zapałki, tylko przeciwdziałanie każdemu pożarowi, który może zaistnieć w przyszłości.
3: Mówi komendant Wielkopolskiej Policji nadinspektor Tomasz Olczyk. Po interwencji odpowiednie służby, na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, będą w stanie lepiej pomóc danej osobie lub rodzinie.
5: Mają poprawić i zawęzić współpracę między poszczególnymi służbami w zakresie działań profilaktycznych, ale również pomocowych wobec osób, które stwarzają potencjalne zagrożenie.
3: Tłumaczy Marek Skociński, dyrektor Wydziału Powiadamiania Ratunkowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poznańscy policjanci w zeszłym roku interweniowali 400 razy u tych samych osób.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
0: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
0: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
0: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów.

0: szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Reklama.
2: Jest 6.31, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
3: Jedna osoba ranna po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką w małopolskim Smęgorzowie.
2: Druga kraj.

0: Okej, ekstra! Więcej korzyści przy każdej wizycie! Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Reklama.
2: Jest 6.31, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
3: Jedna osoba ranna po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką w małopolskim Smęgorzowie.
4: Druga kraj.

0: objazd drogami lokalnymi.
1: Przed Sądem Okręgowym w Siedlcach ruszy dziś proces w sprawie pobicia ministra zdrowia w rządzie PiS, Adama Niedzielskiego.
2: Według śledczych do napaści miało dojść z powodu przynależności politycznej Niedzielskiego. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia.
1: Węgierski premier Peter Madziar nie zwalnia tempa, zapowiada, że jego kraj będzie miał nowego prezydenta do 20 sierpnia.
2: Kadencja obecnego prezydenta Tamasa Szulwoka opływa za niecałe 3 lata. Rządząca partia chce go odwołać poprzez zmianę konstytucji.
1: W węgierskim parlamencie partia Madziara dysponuje wystarczającą większością. Ma 141 ze 199 deputowanych.
2: Maksymalne ceny paliw na stacjach dziś minimalnie wyższe niż wczoraj. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,98, a cena diesla została ustalona na 6,11.
1: Ceny ropy są już bliskie wycenom sprzed wojny. Baryłka WTI o poranku kosztuje 73, a Brent 77 dolarów.
2: Zaglądam jeszcze na piłkarskie Mistrzostwa Świata. W dobiegającym końca meczu w grupie J Jordania remisuje z Algierią 1-1.
1: A więcej o mundialowych meczach i innych sportowych wydarzeniach powiemy w wiadomościach za godzinę.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Box FM.
5: Dzień dobry.
1: Cześć.

0: bardzo mi się to podoba, ta końcówka. Bo można sobie fajnie pośpiewać. 22 minuty do godziny 7. My o tej porze sprawdzamy, co dzieje się na świecie i co się dzieje w telewizorze, a aktualnie w telewizorze
1: 1-1, mecz dla koneserów. Jordania, Algieria, chyba na nawodnienie przerwa.
0: A
1: z tymi przerwami na nawodnienie na tych mistrzostwach, to jest tam naprawdę... No, mogliby napisać po prostu przerwa na reklamę. I uczciwie podejść do tego, a oni udają, że to jest tylko po to, żeby ci biedni piłkarze, bo im gorąco, żeby wodę się napili. A prawda jest taka, że to jest przerwa na reklamę i dowód dostaliśmy w nocy. Francja grała swój mecz, no i ten mecz odbywał się w warunkach monsunowych, jak to przeczytałem w jakiejś australijskiej gazecie. No im trzeba było go przerwać z powodu opadów deszczu i burzy, bo w Stanach jest taki przepis, że jak piorun w odległości 13 km od wydarzenia sportowego uderzy, to przerywamy to.
0: Okej, okay, czyli przerwali mecz.
1: No i była dłuższa przerwa, a oni mimo wszystko zrobili przerwę na nawodnienie, pomimo że lało jak z cebra i temperatury wcale nie były jakieś wysokie.
0: Czyli to potwierdza twoją teorię, że to nie jest wcale przerwane na nawodnienie.
1: Myślę, że przyszłość
0: piłki nożnej będzie taka, że będzie coraz więcej przerw na nawodnienie, że już przewodnieni będą.
1: Reklamy będą na koszulkach się wyświetlać cały czas.
0: Ale to będzie im ciężko, będą mieli cały ten osprzęt. Jeżeli chodzi o polskie, no bo wiadomo, Polski na mundialu nie ma, ale polskie podwórko.
1: Dzięki, że przypomniałaś.
0: A spoko. Polskie podwórko, Maryla Rodowicz. Wczoraj już słuchaliśmy, jak wspominała Igę Chwalińską, czyli znaną tenisistkę, a przyznała w Super Expressie, musi mnie zagrać ładna aktorka. Ponieważ powstanie film fabularny o pani Maryli Rodowicz i jak widać, pani Maryla jest bardzo skromna.
1: Skromna jest.
0: No tak, musi mnie zagrać ktoś ładny.
1: A jeżeli chodzi o Igę Chwalińską, to przeprosiła wczoraj. Stwierdziła, że się zestresowała dziewczyna, po prostu miała występ, była w innym świecie i przeprosiła dziewczynę.
0: No wiadomo, to jest jeszcze niedoświadczona osoba na tych scenach, na tych wywiadach.
1: Wiele można jej wybaczyć. Na szczęście jest skromna.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: 14 minut zostało do godziny 7, Algieria strzeliła gola, ale chyba na warze sprawdzają, chyba już uznali tego gola. Nie, dobra, my wracamy do rzeczy poważnych, czyli do budzenia.
3: No właśnie, dzisiaj kto padnie naszą ofiarą? Dzisiaj Kuba.
2: Kuba, tak. Kuba dzisiaj będzie naszą ofiarą, zgłosiła go Patrycja, bo mają przyjść i montować oczyszczalnię.
3: Mhm, no i co w związku z tym? My będziemy ją montować?
2: Tak, no co?
3: No ja na przykład nie mam pojęcia nic o oczyszczalni, jej montowaniu.
2: Ja kojarzę tę jedną w Warszawie, była taka czajka, ale to o tej to nie będziemy montować, bo ona strasznie śmierdzi. Dzwonimy w takim razie.
4: Halo.
2: Dzień dobry, panie Jakubie, my będziemy tak za jakieś, myślę, że 30 minut u pana tę oczyszczalnię montować.

0: No dobrze, dobrze.
1: Dobrze, wie pan, pan ma jakieś gumofilce może?
0: No coś tam się znajdzie.
1: Znajdzie się, a jaki pan ma rozmiar? Bo ja przepraszam, ja po prostu rano, nieżywy człowiek, zaspany, nic nie wziąłem ze sobą.
0: Nie wiem, no jakiś większy to jest.
1: No to dobrze, to nie, no dobra, ja mam rozmiar 44, to nie, no to będzie okej chyba. Dobra, dobrze, pan powie, ile tam jest, ile tam będzie roboty, jak pan to ocenia?
0: Jak to oceniam? No nie wiem.
1: No bo wie, no tak wie pan, bo ja nie wiem, jak czy ja mam dalej się umawiać, czy nie. Bo pan, to jest duża, czy mała oczyszczalnia?
0: No ale ja tej oczyszczalni nie widziałem nawet na oczy.
1: A jak to pan nie widział? To pan nie ma?
0: No nie mam.
1: A to, zaraz, to ja mam sam, ja mam przywieźć?
0: No raczej.
1: No ja myślałem, że to pan będzie miał, tylko mam zamontować. No. Ja napisane w zleceniu.
0: Nie mam, proszę to.
1: O Boże, dobra, to pan ma gotówkę jakąś, rozumiem, no to będzie dodatkowo płatne przecież, no ja nie będę, przecież jeszcze muszę odebrać, płacić.
0: Piątka to jest.
1: No oczywiście, że tak. Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Voxów.
2: Tak, brawo! Normalnie umysł po prostu myśliciela od samego rana.
0: Tak.
1: Nie umysł myśliciela, tylko Kuba się po prostu nie może już doczekać, aż mu zamontują tę oczyszczalnię, bo już tyle razy odwoływali, tak?
0: Przekładali w sumie, ale...
1: Patrycji możesz za ten telefon...
0: Akurat jestem po nocy i bym się nie kładł, tak by pasowało, że za pół godziny będziecie.
1: No nie, to spokojnie, oni przyjadą w tym momencie, kiedy ty sobie
2: słodko
1: zaśniesz.
2: Akurat nie będziesz mógł.
0: Gumofilce nie potrzebne.
2: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie.
1: Miłego dnia.
0: Super. Dziękuję bardzo.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
5: Yes! It is not that fun. That's not.

0: Algieria chyba to dowiezie.
1: A co?
0: Zostało 3 minuty, już doliczony czas gry jest. 2-1 prowadzą z Jordanią.
1: A, czyli raczej wygrają, no to wielkie brawa. Chociaż jeszcze nie ma co chwalić dnia przed zachodem
0: to
1: słońca,
0: prawda.
1: Jak to się pięknie poetycko mówi.
0: W ogóle wczoraj obejrzałem po raz pierwszy mecz na tych mistrzostwach, bo ja jakoś bojkotuję te mistrzostwa, bo są w nocy. Bo stwierdziłem, że są derby.
1: Tak.
0: Austria-Argentyna. Bo wiesz, oni mogą mieć wspólnych dziadków. Argentyna wygrała.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Box FM.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
5: Carrefour,
6: hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
11: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
10: Wspaniale się to ogląda.
11: A jak smakuje?
10: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Reklama. Sprawa wciąż jest analizowana.
19: Nadal nie wiadomo, czy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski.
18: Ulice w kilka minut zamieniły się w rwące potoki.
19: Przez Podhale przeszły błyskawiczne nawałnice.
18: Kielce znów będą stolicą mody.
19: Zbliża się Międzynarodowy Festiwal of Fashion.
0: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
19: Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski wciąż pod znakiem zapytania. Ta kwestia jest analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy.
18: Przypomnijmy, Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy.
19: Ale po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego, pojawiło się pytanie, czy do tej wizyty dojdzie.
18: O narastającym napięciu na linii Warszawa-Kijów już teraz nasz reporter Michał Rawa.
20: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
21: Więc Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
20: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki

0: swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
1: No, spór, przypomnijmy, dotyczy nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA, zdecydował o tym prezydent Zełenski.
2: Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca.
1: Przez tę część Podhala przeszła wczoraj gwałtowna nawałnica. Ulice zamieniły się w rwące potoki.
2: Ucierpiał też sąsiedni Poronin.
3: No takim przyszła taka pompa strasna. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
4: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Na szczęście nie mamy żadnych informacji o tym, żeby jakieś osoby ucierpiały.
1: A na miejscu z mieszkańcami i lokalnymi służbami rozmawiał Łukasz Bobek.
2: Na szczęście sytuacja już się uspokoiła. Dzisiaj na Podhalu nie ma w prognozach intensywnych opadów deszczu.
1: To jest dopiero część tego, co mam do powiedzenia, mówił po wyjściu z sali rozpraw poseł PiS Dariusz Matecki.
2: W Sądzie Okręgowym w Szczecinie ruszył wczoraj proces m.in. w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na Mateckim ciążą też zarzuty fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
5: Gdybym nie pracował w Lasach Państwowych, to bym nie miał o czym mówić. To jest po prostu odpowiedź na zarzuty, które kieruje prokurator Ślepokura. Moim zdaniem całkowicie niezasadne, tak samo jak w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Nie tyle niezasadne, co tam są ordynarne też kłamstwa, ale do tego przejdę w swoim czasie.
1: Mówił poseł PiS, jak dodał jego obrońca Kacper Stukan, jego klient jest gotowy na długotrwały proces.
6: Taka jest specyfika tego, że jeżeli zarzuty są tak rozpisane i braki są tak poważne, no to trzeba mówić dużo, niestety. Czy ten proces potrwa długo? Myślę, że bardzo długo.
2: Przypomnijmy, Mateckiemu postawiono w sumie 6 zarzutów, grozi mu 10 lat więzienia.
1: Kolejna rozprawa jutro.
2: W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę w Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, poseł PiS.
1: Początek minutę po 8 w Vox FM i na VoxFM.pl.
2: Na koniec jeszcze Kielce, które znów będą stolicą mody. Już za tydzień startuje tam Międzynarodowy Festiwal of Fashion.
1: To największe w Polsce święto niezależnych projektantów, które w tym roku upłynie pod znakiem żywiołów.
7: Spotykamy się tutaj na Festiwalu of Fashion dla tych młodych projektantów, którzy będą pokazywali swoje kolekcje. Myślę, że najważniejszą częścią tego festiwalu jest pokaz półfinałowy. 113 projektantów, którzy przywiozą swoje kolekcje do Kielc i będą tutaj pokazywać te kolekcje, a jury będzie miało nie lada orzech do zgryzienia, żeby wybrać tą finałową dwudziestkę.
1: Mówi dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury Artur Witajan. Festiwal rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 4 lipca.
8: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Niby nie jest zimno, bo nawet jest ciepło, bo 28 stopni dzisiaj na termometrach może się pojawić, ale jeżeli jesteście...
10: Niby nie jest zimno, bo jest ciepło.
9: Ale jeżeli jesteście w pracy, to może być wam zimno. Bo na przykład wasz kolega odpali klimatyzację.
10: A co że jest
9: no,
10: za zimno?
9: Nie, no zimno mi. No zimno mi, nie będę mówić, ale zaraz przejdę się chyba na spacer, bo jest dzisiaj i ciepło, i bezdeszczowo. Deszcz może się pojawić tak przelotnie na południu Polski.
8: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: Ale ona już była odpalona, jak ja tu przyszedłem.
9: Tak?
10: No.
9: No to jakoś na zimno. Julia Hen, dzień
10: Konrad
9: dobry.
10: Konrad Piwowarski, 5 minut po 7.
11: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: 12 minut po godzinie 7 i ty to włączyłeś?
1: No bo mi się pojawiło, że to włączyłem, no. Transmisja na żywo trwa, razem ze mną ogląda tę transmisję aktualnie 31 osób.
0: Słyszycie? Słyszycie takie kopytkowanie tam? Takie...
1: To nie jest kopytkowanie.
0: Słyszycie? No. Co to jest?
1: To jest pustułka złodziej.
0: Co?
1: Pustułka. Taki ptak.
0: A,
1: taki to... soku.
0: Okej, okay, no to mogło tam nie być kopytkowania.
1: Nie ma kopytkowania i jest po prostu kamera na gniazdo i aktualnie, o, już 29 osób ogląda ten kanał. Nie wiem, dlaczego mi się to pojawiło.
0: No muszę powiedzieć, że jest bardzo niszowy, skoro 29 osób.
1: Ale tutaj ktoś napisał na przykład, mam ją w karcie przypiętą, siedząc w pracy, żeby w ramach odpoczynku przyłączać sobie na nią, czekam, aż będzie się odzywać. Turbo słodziaczek. To Joanna napisała na przykład w komentarzu. Jeżeli

0: ktoś aktualnie też Pustułkę ogląda, to tam pozdrówcie Vox FM w komentarzach, dobrze?
1: 13 minut po godzinie 7. Możecie też pozdrowić Vox FM, na przykład, jeżeli będziecie dzisiaj składać życzenia swoim tatom, bo... ważne święto.
0: Dzień Ojca, moi drodzy, dzisiaj. Ja wiem, że wśród naszych słuchaczy jest wielu młodych ojców, dlatego tak się postanowiliśmy troszeczkę pozastanawiać. Jaka jest najbardziej ojcowa rzecz na świecie?
1: Tak, teraz też myślę, jaka jest najbardziej... Czyli co takiego musi mieć każdy ojciec? Przychodzi na świat dziecko i po prostu ty się tym stajesz,
0: no, tak? Wąs na przykład, tak? To od razu. Wąs mi się od razu z ojcem kojarzy, że nagle dziecko się rodzi i ojcu taki wąs się robi. Nagle, no musi. Przynajmniej musi być jeden taki etap w życiu.
1: Nie, a mi to się kojarzył takie robocze klapki. Takie strasznie zniszczone klapki.
0: No wiadomo, no.
1: Ale w których można wychodzić, na przykład te śmieci wynieść albo coś takiego.
0: Tak, a do klapek skiety. No skarpety z klapkami muszą być. Każdy ojciec na plaży.
1: I właśnie przyszedł SMS od Adama. Pasata w kombi.
0: 609 869 869. Co musi mieć każdy ojciec, albo co musi mówić każdy ojciec, dajcie znać. A my mamy taki zestaw ojcowski, właśnie klapki. Do tego skarpety.

0: minut po godzinie 7. Dzisiaj 23 czerwca, czyli Dzień Ojca. Proszę nie zapomnieć do ojców zadzwonić, odwiedzić, kupić skarpetki, bo wiadomo, to jest chyba najlepszy prezent na Dzień Ojca.
1: Ewentualnie krawat.
0: Ewentualnie. Ale my pytamy o to, co musi mieć każdy ojciec. Piszecie do nas na 6098 69 869.
1: Chyba pojawia się cierpliwość, albo anielska cierpliwość. To jest taka najczęstsza odpowiedź, która się pojawia. Rzeczywiście.
0: Tam bez przesady.
1: Może się to przydać.
0: Każdy ojciec musi mieć własny bęben. Mhm. Taki SMS przyleciał.
1: Każdy ojciec musi mieć wiertarkę i zestaw kluczy. No i wkrętarka jeszcze też, wiadomo. No.
0: I do tego, moim zdaniem, jeszcze powinien mieć taką szufladę z kablami, w których nie ma pojęcia, do czego, że jaki kabel służy, ale ona istnieje.
1: Tak, taka szuflada tak zawsze się pojawia z wiekiem. Ja przyznaję, ja też mam swoją szufladę z kablami.
0: Już?
1: No oczywiście.
0: O ja.
1: I to już od 10 lat mam. Każdy kabelek gdzieś, a nie, to się przyda na później. To ten kabelek na pewno będzie potrzebny jeszcze.
0: Jak wy macie pomysł, co takiego powinien mieć albo mówić każdy ojciec, 6098 69 869, ale nie sposób nie zgodzić się z Danielem.
1: Tak, bo Daniel, no, zaskoczył nas trochę. Bardzo oczywistą odpowiedź nam dał. Jaka to była odpowiedź, Daniel?
2: Cześć, witajcie. No, moja odpowiedź to jest taka, że każdy ojciec musi mieć przynajmniej jedno dziecko.
1: No tak. No, no tak. Brawo. Ale no, rzeczywiście, ja bym na to nie wpadł.
0: A ty, Daniel, jesteś ojcem?
2: Tak, jestem ojcem.
0: A masz dziecko?
2: Właśnie jednego dziecka.
0: A, masz właśnie jedno.
1: Czy dostałeś już życzenia albo prezent?
2: Życzenia, tak, dostałem życzenia od córki.
0: A w jakim wieku córka?
2: 21 lat.
0: A, no to już, prawda, życzenia, to już nawet skarpetki by się należały za 21 lat wychowania.
2: Tak, dokładnie.
1: To słuchaj, to skarpetki i do tego klapki, i to nie byle jakie, bo kuboty od Radio Vox FM wędrują do ciebie.
2: Dzięki wielkie, dzięki.
1: Tylko jeszcze jedno pytanie mam, Daniel.
2: No, słucham.
1: No bo skoro każdy ojciec musi mieć dziecko, to co z ojcem Mateuszem?
3: Pierwsza zmiana.
2: No nie wiem,

0: cześć, z tej strony Kamila. Każdy ojciec musi mieć dużo, bardzo dużo włosów, żeby później mógł przez swoją córeczkę osiwieć i wyłysieć. Pozdrawiam!
1: Ale może jakby jeździł na ryby, to nie musiałby wyłysieć sprzęt wędkarski, żeby móc sobie odpocząć.
2: Co musi mieć każdy ojciec, zwłaszcza taki nowoczesny, na przykład selfie sticka, taki nowoczesny ojciec musi mieć, żeby na wakacjach zdjęcia całej rodzinie później wysyłać.
1: To jest super. Mój tata taki ma. Każdy ojciec ma coś wspólnego z Ryśkiem Piwkiem, bo ma strasznie suche żarty.
2: No właśnie i w ten oto sposób przechodzimy do suchego żartu Ryśka Piwka. Właściwie pytania na razie.
3: Jak rozpoznać doświadczonego pracownika?
1: 609-86-9869.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
11: I dokąd wtedy jedziemy?
10: No nie wiem.
11: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
10: A, dobry komona.
11: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama.
1: 7:30 w Radiu Vox FM. Czas na wiadomości, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
12: 4 osoby trafiły do szpitala. Rozpoczynam od najnowszych informacji z małopolskiego Smęgorzowa.
13: Jak wiecie z wiadomości Vox FM, nad ranem zdarzyło się tam samochód osobowy i ciężarówka. Na miejscu są duże utrudnienia.
14: Droga krajowa nr 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
12: Informuje kapitan Hubert Ciepły z małopolskiej Straży Pożarnej.
13: Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
12: ZUS weryfikuje zwolnienia wystawione przez 3 wielkopolskich lekarzy. W minionym roku wystawili blisko 57 tysięcy zwolnień.
13: W przypadku stwierdzenia uchybień grozi im odebranie prawa do wystawiania zwolnień na okres do 12 miesięcy. Jeden z lekarzy już otrzymał taką decyzję.
12: Nie żyje dwoje dzieci w wieku 2 i 4 lat. Zmarły w aucie we francuskim Carpentras. Według francuskiej prokuratury powodem ich śmierci był upał.
13: Wczoraj termometry na zachodzie Francji pokazały 43 stopnie. Upał dotarł też do aglomeracji paryskiej. Zapowiedziano anulowanie części kursów podmiejskich pociągów.
12: Fala ekstremalnych upałów nadciąga także nad południowo-zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych.
13: Temperatura ma się zbliżyć do 40 stopni Celsjusza i zagrozi milionom mieszkańców aglomeracji Los Angeles i kibicom piłkarskich mistrzostw świata.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Kolejne reprezentacje zapewniły sobie awans do 1/6 finału piłki.

0: Piłkarskich mistrzostw świata.
1: Udało się to Argentynie, która 2-0 wygrała z Austrią. Dwa trafienia zaliczył Lionel Messi, który został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju.
0: A z awansem także Francja, która 3-0 pokonała Irak. Pewna gry w fazie pucharowej jest też Norwegia, która 3-2 wygrała z Senegalem.
1: W zakończonym przed chwilą spotkaniu Jordania przegrała z Algierią 1-2.
0: Ogromne zaskoczenie w świecie tenisa.
1: Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku, Marketa Wondrousowa, została zawieszona na 4 lata.
0: To kara za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku. Zmiany na ławkach trenerskich w klubach piłkarskiej ekstraklasy.
1: Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka. Zastąpił na tym stanowisku Bruno Baltazara.
0: Z kolei z Pogoni Szczecin został zwolniony Tomasz Berg.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Od rana z Vox FM.
4: 28 minut i będzie 8, Rysiu.
5: Jak rozpoznać doświadczonego pracownika?
4: 6098 69 69 SMS-em poproszę.

0: 20 minut do godziny 8. Nie pożałujecie na pewno pytania od Rysia.
1: Jak rozpoznać doświadczonego pracownika?
0: Po tym, że nie dostaje już podwyżek.
2: To smutna odpowiedź bardzo. Doświadczony pracownik pracuje za 2, wypłatę bierze za 3, a urlop za 4.
0: Mhm. Może po tym, że nic nie potrafi.
2: Odlicza już dni do emerytury.
0: Pracuje wolniej od nowego.
2: No i przede wszystkim najczęściej pojawiająca się odpowiedź jest taka, że potrafi się schować, bo dobrego pracownika ciężko znaleźć.
3: Suchary Pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak rozpoznać doświadczonego pracownika? Potrafi wyglądać na zajętego. Pozdrawiam.
3: Suchary Pana Ryśka.
4: Wszystkie ryśki to porządne.

0: Słuchajcie, lato coraz bliżej. Nie, już jest lato, nawet wakacje coraz bliżej. O to chciałem powiedzieć.
1: Właśnie, już prawdziwe, nawet kalendarzowe lato się zaczęło.
0: Tak, a wakacje się zaczynają lada moment. Sezon festiwalowy w związku z tym w pełni, te openery, wszystkie ludzie jeżdżą.
1: Ale nie tylko openery, są też koncerty z Vox FM, na przykład w najbliższą sobotę we Władysławowie. Zapraszamy na koncert Blanki, ale nie tylko, będą DJ-e, będzie dobra zabawa.
0: Wielkie
1: lato.
0: Otwarcie w wakacji i przywitanie lata właśnie odbędzie się we Władysławowie, chociaż ja żałuję bardzo, że na jeden festiwal się nie wybrałem, bo taki się odbył w niedzielę.
1: A jaki to festiwal?
0: Festiwal Sernika.
1: O.
0: W Sernikach. Przecież to musiało być cudowne wydarzenie.
1: No musiało, ale czy masz informację, czy to był Sernik z rodzynkami, czy bez?
0: Chyba wygrał bez, tak mi się wydaje, widziałem po zdjęciach, ale nie próbowałem, nie było mnie tam, ale to jest moje marzenie w przyszłym roku pojawić się na festiwalu Serników, Sernika w Sernikach, to jest Lubelszczyzna.
1: O ja!
0: Ja muszę tam być, ja muszę tam być.
1: Ale czemu oni tego bardziej nie reklamują? Tak, jakieś takie kurcze, drogie festiwale to reklamują gdzieś w telewizjach i w ogóle.
0: No właśnie, to jest lepsze niż Opole jakieś, żeby to Opole, festiwal Sernika, to jest coś, na czym trzeba być.
1: Zdecydowanie. 12 minut do godziny 8. Dzisiaj wtorek, 23 czerwca. Pytaliśmy, co powinien mieć każdy ojciec.
0: Cały czas możecie do nas pisać i dzwonić na 609-869-869. Każdy ojciec powinien mieć latarkę, to Rembi napisał. Mi świeci czy sobie?
1: No właśnie nie. Powinien mieć dwie latarki, żeby móc świecić i jemu, i sobie.
0: Dobre. Dobre, to jest bardzo dobry pomysł, ale jest też SMS, który mam wrażenie ojciec napisał.
1: Mhm.
0: Każdy ojciec musi mieć po prostu rację.
2: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
1: Ale proszę tutaj matkom ich chleba nie odbierać.

0: stary, niezniszczalny, sprany t-shirt. Co to powinien mieć każdy ojciec.
1: 698 69 69, dajcie znać. 5 minut zostało do godziny 8. To Vox FM.

0: o pierunach. Gabry Ponte, Lumix, Precioso. 3 minuty zostały do godziny 8, tak w Vox FM. Wita ten poranek.
1: Każdy tata powinien mieć w swoim portfelu zdjęcia dzieci, aby przypominały mu o tym, przez kogo nie ma pieniędzy.
0: No właśnie, pojawił się też SMS o tym, że każdy ojciec powinien mieć pełen portfel, żeby dawać te pieniądze dzieciom.
1: O, jak najbardziej, tutaj się zgadzam. Mam nadzieję, że mój tata słucha. Już tam przygotowuję prezent z okazji Dnia Ojca.
0: To ty powinnaś prezent z okazji Dnia Ojca przygotować jemu.
1: Co?
0: No chyba tak to działa, tak
1: no
0: mi się
1: wydaje.
0: No bez
1: przesady, ja go uczyniłam ojcem. To chyba mi powinien podziękować, tak?
0: To jest bardzo skomplikowane działanie matematyczne, muszę sobie to rozrysować. Na szczęście będzie teraz chwila wiadomości, Vox FM przed nami. A co powinien mieć każdy ojciec? Możecie pisać i dzwonić na 609-8669-869.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
3: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
3: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet, z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub podpudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
3: Reklama.
15: Dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie.
16: To ruch prokuratury.
15: Kolejne aresztowanie po gali UFC przy Białym Domu.
16: W tle planowanie ataku.
15: Za chwilę też poranna rozmowa w Vox FM.
16: Zapraszam, Jan Wróbel.
0: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
16: Prokuratura wszczęła 2 śledztwa, to w sprawie warszawskiego Szpitala Południowego.
15: Śledczy zajmą się oszustwami finansowymi byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka.
16: Ale też ścieżką VIP w tej placówce, która miała dotyczyć polityków Koalicji Obywatelskiej.
15: Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa, który był w siedzibie prokuratury okręgowej w Warszawie. Dzień dobry, Michale.
17: Zgadza się, dzień dobry. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy

0: się oszustwami finansowymi byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka.
1: Ale też ścieżką VIP w tej placówce, która miała dotyczyć polityków Koalicji Obywatelskiej.
0: Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa, który był w siedzibie prokuratury okręgowej w Warszawie. Dzień dobry, Michale.
2: Zgadza się, dzień dobry. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy wielowątkowe, dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem. Chodzi o kwestie klasyfikacji pacjentów na SOR-ze oraz finansowe.
3: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
2: Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
1: Michał Rawa, dziękujemy.
0: Dwie kolejne osoby aresztowane w związku z planem ataku podczas gali UFC przy Białym Domu.
1: Z ustaleń śledczych wynika, że plan zakładał przeprowadzenie ataku dronami, co miałoby wywołać panikę.
0: Wcześniej w związku z planowanym atakiem postawiono zarzuty już pięciu osobom.
1: A z nami już Jan Wróbel i jego gość. Zapraszamy na poranną rozmowę Vox FM. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia, a pytanie o ordery. No teraz jest taki ping-pong, ci oddają, tam ci oddają, ci buczą, tam ci buczą. Po co nam to było?
5: No, przede wszystkim dlatego, że pan prezydent Wołodymyr Zełański nazwał jakąś jednostkę wojskową imieniem ludobójców.
4: I trzeba było skrytykować, ale to z odbieraniem orderu powoduje, że teraz jeżdżą ordery po prostu kurierami przez granicę.
5: Panie redaktorze, to postępowanie, wie pan, po pierwsze myślę, że to, że pan Kuczma, który o ile się nie mylę zlecił zabicie dziennikarza, oddał order, nie sądzę, żeby temu orderowi jakoś bardzo zaszkodziło. To pierwsza sprawa.
4: Jeszcze prezydent ukraiński, prawda?
5: No to...
4: Przypomnę.
5: Tak. No to zdecydował się oddać, to dobrze chyba. To po pierwsze. A po drugie, pan prezydent Karol Nawrocki dał Wołodymirowi Zełenskiemu 2 tygodnie ponad na to, żeby to odkręcić. Przecież to był jeden ruch. Można było to zrobić na różne sposoby. Nawet media opisywały, w jaki sposób rozważano, żeby to zrobić. Ale tam po prostu nie było woli do tego, żeby takie coś zrobić, żeby naprawić ten gigantyczny błąd i taką zupełnie niepotrzebną skazę w stosunkach polsko-ukraińskich, no to skoro oni nie byli tym zainteresowani, to znaczy, że to bardzo dobrze, że Wołodymyr Zełański takie konsekwencje poniósł, bo chciałbym tylko zauważyć, że jedyną osobą, która poniosła de facto konsekwencje, jest Wołodymyr Zełański. Wciąż są żołnierze ukraińscy, którzy ćwiczą na polskich poligonach, wciąż przez Jasionkę idą tony transportów wojskowych i wciąż ponad 1 milion obywateli Ukrainy, którzy musieli uciec przed ruską nawałą, może w Polsce funkcjonować i żadna z tych grup nie jest tutaj w jakimkolwiek stopniu pokrzywdzona, czyli tam, gdzie mamy realne interesy, współpracujemy, a tam, gdzie pan Zełański nie potrafił wycofać, to ponosi konsekwencje.
4: Będzie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powołał ją Rafał Trzaskowski. Zapowiada, że teraz to już będzie dobrze, bo nie ma tam osób związanych z ugrupowaniami politycznymi. W poprzedniej radzie był m.in. pani wiceprezydent Warszawy.
5: Myślę, zajmująca się sztuką chyba i kulturą. Był pan burmistrz Ursynowa, absolwent Kolegium Humanum i kolega Marcina Kierwińskiego i był też pan profesor Jerzy Sieńko, kolega Bartosza Rukowicza.
4: No być czyimś kolegą to jeszcze nie jest jakieś chyba obciążające, natomiast...
5: No, proszę pana, szczególnie jak pan chce się w Warszawie do szpitala dostać, to nawet pomaga.
4: Rozumiem, to celny strzał, ale niech pan powie, czy to jest rozwojowa taka akcja, że w ogóle rady nadzorcze będą oczyszczone z osób powiązanych z ugrupowaniami politycznymi i jak wy przyjdziecie do władzy, tak właśnie będzie.
5: Mam dla pana złą wiadomość, bo pan pewnie sobie wyobraża, że ta rada nadzorcza to przychodzą mędrcy, zastanawiają się, jakby tu ponadzorować, co by zrobić, żeby taki szpital południowy był lepszy, a mi się wydaje, że to wygląda tak, że się zbiera raz na kwartał, dostają od biura rady nadzorczej dokumenty do podpisania, krótka dyskusja, zjedzą poczęstunek, wypiją kawę i wracają.
4: No tym bardziej widzę, że rady nadzorcze powinny być zdemokratyzowane dla wszystkich, żeby każdy mógł w życiu chociaż z pół roku być w radzie, wypić, zjeść, podpisać, coś zarobić.
5: Zgadzam się, wydaje mi się, że takim społecznym członkiem rady nadzorczej tego szpitala powinien zostać Patryk Słowik, który stąd niedawno wyszedł, bo chyba tyle dla poprawy zarządzania tym szpitalem, co Patryk Słowik, to nikt nie zrobił.
4: Może wystarczy mu jakieś tam małe papiery, piersię, bo wie pan, jak wejdzie do jakiejś rady, to ludzie powiedzą, że robił to dla zysku, a to bardzo dobry i uczciwy dziennik.
5: Może wystarczy karta wstępu do saloniku.
4: Więcej trafnych uwag o Polsce i polskim systemie ochrony zdrowia już w internetowej kontynuacji naszej porannej rozmowy Radia Vox FM. Zapraszamy.
0: Dalsza część rozmowy Jana Wróbla do śledzenia na voxfm.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
7: Pogoda przystopowała.
8: Z czym przystopowała? Z deszczami?
7: Z deszczami.

0: morzami i upałami, ale spokojnie, ona się rozkręci jeszcze.
1: Trochę strach, bo podobno 30 tam...
0: 9.
1: Ojej.
0: 40. Temperatury, ale... które aktualnie są we Francji, mogą się pojawić w okolicach weekendu albo tuż po weekendzie w Polsce.
1: No właśnie, to nie dzisiaj. Dzisiaj do 28 stopni. Opadów raczej nie przewidują synoptycy, chyba że na południu.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.

0: No złota nie musi nosić, ale co musi mieć? Prawdziwy ojciec. Moi drodzy, dzisiaj mamy wtorek, 23 dzień czerwca, Dzień Ojca, także pamiętajcie o tym, żeby zadzwonić, dać prezent, złożyć życzenia.
1: Dobry słuch powinien mieć, a nie być przygłuchawy, to pisze Robert, bo chyba ma problem ze... Ty nie jesteś ojcem. Bo jak zapytam, tato, czy masz stówkę, on udaje, że nie słyszy.
0: 679-869-869, dzwonicie też do nas.
2: Na weekend byłem u córki, bo studiuję we Wrocławiu, a my jesteśmy z Gorzowa. I daje mi portfel i mówi, na dzień taty, nie? A ja wiem, a czemu nowy portfel? Bo z twojego się słabo pieniędzy wyciąga.
1: Zawsze lepiej mieć dwa niż jeden, tak? Każdy ojciec powinien mieć wielki pęk kluczy od wszystkiego. Od bramy, od furtki, od piwnicy, od strychu, od garażu i tak dalej.
0: Ja uważam, że każdy ojciec powinien mieć zasięg Wi-Fi w toalecie. Też taki SMS przyleciał.
1: No to prawda, co on ma robić? Etykietki z szamponów
0: czytać?
1: Wszystkie
0: już zna na pamięć.
1: No właśnie.
0: Jest też taka teoria, że każdy ojciec powinien czasami mieć wywalone.
1: Ale co wywalone?
0: Wszystko.
1: Aha! Okej, okay, powinien mieć jeszcze pilot od telewizora i bojowe zadanie dla swoich dzieci.
0: O, bojowe zadanie musi być, zwłaszcza w weekend o godzinie 8 rano, no to jest konieczność. Jest jeszcze głos od Marka.
3: Dzień dobry, tu Marek. Każdy ojciec powinien zrobić...
4: Pierwsza zmiana w radiu!
1: Od rana z Vox FM. To wszyscy ojcowie!
0: 698-698-69. Co jeszcze powinien mieć prawdziwy ojciec? Dajcie znać, dzwońcie, piszcie, a my mamy dla was, drodzy tatusiowie, zestaw ojca, klapki i skiety.
1: 15 minut po godzinie 8 gramy dalej.

0: Cześć, z tej strony Grzegorz. Każdy tata powinien mieć jakieś swoje powiedzenie. Na przykład u mnie to jest, tylko nie mówcie mamie, okej? Pozdrawiam.
1: Albo w drugą stronę, idź zapytaj mamę.
2: Tak, tak. Każdy tata powinien mieć jakieś powiedzenie albo takie dziwne przysłowie. Na przykład, o, srały muchy, będzie wiosna. Tylko to akurat moja mama mówi, ale no,
1: 609,
2: takie głupoty.
1: 869, co powinien mieć każdy ojciec?

0: piszecie i dzwonicie?
1: Ojciec... Dzień dobry, z tej strony Grzesiek. Prawdziwy ojciec powinien mieć samochód z pełnym bakiem. Bo jak córka pożycza samochód i potem oddaje po weekendzie, to mówi, tato, jakaś pomarańczowa lampeczka się pali. Nie wiem od czego. Pozdrawiam serdecznie. Tatusiów.
0: No, ale jakiś komentarz?
2: No, tatusiowie na szczęście są i wiedzą, co zrobić z tą lampeczką, więc bardzo się cieszymy. Co powinien mieć ojciec? Ojciec po urodzeniu dziecka ma brzuch.
0: No, prawda. Szymon Solingen napisał z kolei, każdy ojciec musi mieć bałagan w garażu, a potem kazać ci coś znaleźć, potem idziesz i mu mówisz, że tego nie ma, on idzie do garażu, przekłada 100 rzeczy i mówi, no przecież to na wierzchu leży. No przecież.
2: Dlaczego każdy ojciec jest taki sam? To mnie zastanawia.
0: Nie wiem, a jeszcze jeden SMS, tym razem Arek z Tychów. Każdy ojciec musi mieć wypierdziane stare spodnie z dresu, flanelową koszulę, aby spędzać wolne weekendy na kanapie do tego jeszcze.
3: Pierwsza zmiana.
2: No i jeszcze takie skarpetki, które nigdy nie powinny już znaleźć się na stopach.
0: Tutaj był też taki SMS o tym, że pewien ojciec dziurawił specjalnie, żeby dzieci nie podbierały skarpetek.
2: 22 minuty po godzinie 8. Jeżeli wiecie, co takiego prawdziwy ojciec powinien mieć, to piszcie 6098 69 89.

0: rodziców w szkole.
1: Oj, nie! Dlaczego chcesz im to zrobić? To nie!
0: No, żeby się zaangażowali trochę w życie.
1: Jest też SMS taki, że się wszyscy mylą w odpowiedziach. Ojciec musi mieć kasę na pępkowe. No bo ja.
2: Pierwsza zmiana. Reklama.
3: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek.

0: sklep Biedronka.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę

0: zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę

0: Niektórzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alior.bank.pl.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od 1,99 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: 8.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
5: Zarzut usiłowania zabójstwa 6-miesięcznego dziecka usłyszał 27-latek, który rzucił niemowlęciem o podłogę.
6: Do zdarzenia doszło w powiecie augustowskim. Pogotowie zawiadomiła matka dziecka.
7: 27-letni ojciec dziecka rzucił nim o podłogę. Po interwencji matki, która wezwała pogotowie ratunkowe, poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala.
5: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel.
6: Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, grozi mu nawet dożywocie.
5: Od jutra cena kursu reedukacyjnego dla kierowców, którzy prowadzili pojazd po alkoholu lub narkotykach, wzrośnie 5-krotnie.
6: Dwudniowy kurs będzie teraz kosztował 2,5 tysiąca złotych. Zajęcia obejmują 2 8-godzinne spotkania w grupach liczących do 15 uczestników.
5: Kryzys paliwowy dotarł na Syberię. W obwodzie omskim sprzedaż benzyny zostanie ograniczona do 40 litrów na samochód. Zakazana została sprzedaż paliw do kanistrów.
6: Ograniczenia mają związek ze skutecznymi atakami Ukrainy na rosyjskie rafinerie.
5: Młodzi Brytyjczycy tęsknią za Unią Europejską.
6: Z sondażu przytoczonego przez dziennik Guardian wynika, że 60% Brytyjczyków między 18 a 28 rokiem życia zagłosowałoby za wejściem Wielkiej Brytanii do wspólnoty.
5: Nie chciałoby tego zaledwie 9% ankietowanych. Dziś mija 10 lat od referendum w sprawie Brexitu.
4: Dwadzieścia 8 minut do godziny 9, a my gramy dalej Disturb, The Sound of Silence.

0: Tomek z tej strony. Ja wam powiem nie, co powinien mieć każdy ojciec, ale co każdy ojciec chciałby mieć. Otóż każdy ojciec chciałby mieć święty spokój.
1: No to proszę sobie zrobić garaż i tam spędzać swój święty spokój. Jaki protip dla wszystkich tych, czyli taka porada, którzy dzisiaj będą swoim ojcom składać życzenia i na przykład nie mają prezentu.
2: Okej, rozumiem, że to mówisz z własnego doświadczenia, bo ciebie znam.
1: Kochany tato, wiem, że jestem twoim największym prezentem, dlatego no nic już nie mogłam kupić, co byłoby lepsze ode mnie. Dziękuję.
2: Prawdziwy ojciec powinien mieć chęć chrząkania i kasłania o 5 rano, tak żeby wszystkich obudzić.
1: I chrapania.
2: No, wiadomo.
1: Klasa. Każdy ojciec musi mieć swój garaż. To jest bardzo ciekawe. To też powinni, tak jak na przykład z urzędu dają jakieś śpioszki dzieciom małym, to ojcu powinni garaż.
2: Kolejny SMS na 609-86-9869. Prawdziwy ojciec powinien mieć córkę, która uczy go przekraczania granic, że tatuaż i kolczyk w buzi to nie tragedia.
1: Ojeju, ja zawał mam.
2: No i bardzo, bardzo słuszny SMS. Każdy tato powinien mieć brata i szwagra, żeby pomagali mu realizować głupie pomysły.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Głupie pomysły jego córki albo syna, to też dodajmy.

0: funkcjonalności też w tej stronie. Ja myślę, że każdy ojciec powinien mieć dobrą kondycję, bo pamiętam, jak moje dzieci zaczęły chodzić, to ja zacząłem biegać maratony codziennie.
1: No, trudno to złapać.
2: Brawo! 14 minut do godziny 9. Każdy ojciec powinien mieć mnóstwo niepotrzebnego badziewia, które kiedyś się przyda.
1: A to, to nie jest badziewie, tak? Jak to się kiedyś przyda, to nie jest badziewie. Te kabelki, one na pewno się do czegoś przydadzą.
2: Właśnie, myślę, że nie jeden ojciec się obraził, tak?
1: Na badziewie. To pudełko na śrubki. Przecież te śrubki, no zobaczycie. Wy wam się oczy otworzą, jak mi się zamkną.
2: A z nami jest Marian. Cześć, Marian.
3: Witam.
2: A co według ciebie jeszcze, tak jak nam napisałeś, powinien mieć każdy ojciec?
3: No oczywiście przygotowany kotlik. Gdy widzę, że córka dzwoni, od razu wchodzę w aplikację bankową i plika muszę podać.
1: Czy już dzwoniła dzisiaj z życzeniami?
3: Nie, jeszcze nie.
2: A, no to czyli jeszcze blika i nie puściłeś dzisiaj, ale chcę powiedzieć,
3: nie, południu na pewno dostanie.
2: Chcę powiedzieć, że ty jesteś naprawdę złotym ojcem, że już nie trzeba ci dwa razy się napraszać, tylko...
3: Nie. Po prostu... Już tyle się nasłuchałem, że...
1: Zaakceptowałeś rzeczywistość, tak?
3: Jestem przygotowany.
2: Nie, no to jest po prostu cudowne. A na co, córka, na głupoty czy na jakieś konkretne rzeczy?
3: Oczywiście, że na głupoty.
1: Słuchaj, w związku z tym, że jesteś takim wspaniałym ojcem, to z okazji Dnia Ojca mamy dla ciebie prezent, taki zestaw prawdziwego taty, czyli klapki, a do tego skarpety.
3: Super, dziękuję bardzo. Mogę kogoś pozdrowić?
1: Śmiało.
3: Oczywiście pozdrawiam kolegów z pracy, córkę na pierwszym miejscu i całą Lubawę.
4: Pierwsza zmiana.

0: Za 3 minuty godzina 9, to już czas, żeby wziąć się do pracy.
1: Myślisz?
0: Naprawdę, tak. Już przestańcie się obijać.
1: Ale że już teraz? Ale dlaczego tak wcześnie?
0: Ale co to, jak wcześnie?
1: Ja bym poczekał przynajmniej do 12, żeby się wziąć do pracy.
0: No dobra, przekonałeś
1: mnie. Szef jeszcze zobaczy, że się wziąłeś do pracy o godzinie 9, później będzie oczekiwał, że jutro też o 9 się weźmiesz do pracy.
0: Masz rację. Nie, to w ogóle mija się z celem.
1: No właśnie, spokojnie. Kawa, przerwa.
0: Ci, którzy na przerwie śniadaniowej, to witamy, zapraszamy, proszę korzystać jak najdłużej.
1: Kanapeczka, jakieś delicje, to spokojnie można jeszcze sobie pozwolić.
0: Ojeju, dobrze, że ciebie mamy, bo jeszcze byśmy mieli wyrzuty sumienia.
2: Pierwsza zmiana.
1: Polecam się, a oczywiście do kawy i delicji polecam Radio Vox FM.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Reklama. Marian Gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja, on lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety. Laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
10: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
11: No to w czym problem?
10: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
11: No i?
10: No i obawiam się, że nie zdąży.
11: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
12: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
17: Decyzja najpewniej jeszcze dziś.
18: Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce pod znakiem zapytania.
17: Przyznał się do winy.
18: Policja zdradza kulisy zatrzymania Dariusza R. podejrzewanego o zabójstwo teścia.
17: W wiadomościach także niezwykłe wyzwanie pogranicznika z Podkarpacia.
18: Chce przejechać na motocyklu przez 10 państw.
1: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
17: Na początek jednak ważne informacje dla kierowców. Po zderzeniu autobusu i samochodu autobus osobowego nie przejezdna w stronę Warszawy jest trasa S8, to w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego.
18: Poszkodowany został 16-letni pasażer osobówki. Autobus miał zabrać dzieci. W pojeździe znajdowali się jedynie kierowca i opiekunka. Nic im się nie stało.
17: Policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.
18: Jeszcze dziś w Kijowie ma zapaść decyzja w sprawie ewentualnego przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego do Polski.
17: Wizyta ukraińskiego prezydenta na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku stoi pod znakiem zapytania.
18: To po zaostrzeniu relacji między Warszawą a Kijowem prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego.
17: Bo Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski.
19: Nowym elementem sporu jest fakt, że prezydent Nawrocki, jak twierdzi jego kancelaria, nie został zaproszony na gdańską konferencję, a Polskę reprezentować ma premier Donald Tusk.
1: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
19: Mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Ważnym kontekstem jest też to, że wczoraj wieczorem do pałacu dotarł order Orła Białego, odebrany prezydentowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Mimo wszystko, ukraińskie media apelują do prezydenta Ukrainy o przyjazd, argumentując, że konferencja ma kluczowe znaczenie dla przyszłej odbudowy kraju po wojnie. Media zaznaczają również, że decyzja nie została jeszcze podjęta i jest analizowana po specjalnej naradzie z udziałem prezydenta.
18: Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzewanego o zbrodnię w Mierzawie. Były policjant miał zabić swojego 80-letniego teścia i ciężko ranił teściową.
17: W ręce policji wpadł wczoraj po kilkudniowej obławie.
8: Czy coś mówił? Tak, przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
17: Mówi komendant wojewódzki policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
18: W czterodniowej akcji poszukiwawczej brało udział prawie 300 funkcjonariuszy. Przesłuchanie Dariusza R. najpewniej dzisiaj.
17: Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewniają strażacy. Silny wiatr, burze, susza i pożary, tego spodziewają się w najbliższych tygodniach.
18: Mają jednak nadzieję, że nie powtórzy się jedna z najbardziej niszczycielskich nawałnic w historii Polski, która 9 lat temu szczególnie mocno dotknęła Kujawy, Pomorze i Bory Tucholskie.
20: To był sierpień, czyli też piękny wakacyjny okres, gdzie nawiedziła nas wtedy do dziś największa nawałnica w historii ostatnich tak naprawdę kilkunastu lat. Pierwszej doby przyjęliśmy niemal 1000 zgłoszeń, także patrząc na tamtą skalę cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. My oczywiście pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
17: Przyznaje Karol Smarz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Podczas nawałnicy zginęło 6 osób. Zniszczenia w lasach były ogromne. Ponad 3000 kilometrów, 10 europejskich państw i 2 motocykle z bogatą historią.
18: Takie wyzwanie podjął Kamil Ślusarczyk, pogranicznik z Podkarpacia, który z żoną wyruszył w niezwykłą podróż przez Europę.
17: Starszy chorąży przemierza trasę na legendarnej WSK i zabytkowej Hondzie, ale wyprawa ma nie tylko motocyklowy charakter.
21: Podróżnicy mają 2 główne cele. Będzie to włoska przełęcz Passo dello Stelvio oraz dotarcie do Monte Cassino. Na polskim cmentarzu wojennym złożą kwiaty, a do Muzeum Pamięci drugiego Korpusu Polskiego na Monte Cassino przekażą symboliczny ringraf. To złota odznaka pamiątkowa Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
18: Mówił Piotr Zakielarz ze Straży Granicznej. W ubiegłym roku Kamil Ślusarczyk przejechał trasę wzdłuż polskich granic.
22: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Rower, rolki, bieganie, to wszystko dzisiaj możecie przedsięwziąć.
23: Bo jutro może być za późno.
0: A jutro będzie zła pogoda? Jutro będzie mróz?
23: No będzie coraz cieplej. Jutro już ma być 30 stopni na zachodzie, pojutrze 32, po pojutrze ma być 33, 34, a w sobotę 35, 36, niedziela 37.
0: No w związku z tym nie idźcie dzisiaj do sauny, bo niedługo już sauna będzie w całej Polsce.
23: Dzisiaj raczej bez opadów, mogą one się pojawić jedynie przelotnie.
22: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.

0: Julia Hren.
1: Konrad Piwowarski.
0: Dzień dobry.
1: 5 minut po godzinie 9.
2: Pierwsza zmiana. Od teraz Vox FM.

0: Ze złych informacji Paweł Pawelec dalej na urlopie i jeszcze tak będzie przez 2,5 tygodnia.
1: To jest najgorsza informacja szczególnie dla nas, tak. Bo my musimy pracować i oglądać jeszcze jego Instagrama, jak tak, on tam coś wrzuca.
0: Tak, zaczął wrzucać jakieś storiesy z wakacji.
1: No, ja się na to nie zgadzam.
2: Ale, proszę się nie martwić, tak. Nie smucić się, miałam bardzo dobre informacje.
1: Dobrze, nie smucimy się, tak? Co tam?
2: Będą podwyżki.
1: A gdzie?
2: No pensji podwyżki.
1: Tak? Tak, no
2: jak? W Polsce.
1: Chyba w sklepach podwyżki
2: nie,
1: będą.
2: Nie, podwyżki wypłat od 1

0: 1 lipca. Serio mówię.
1: Mhm. A dla
0: nie
1: kogo?
0: Nie jest żart.
1: Kto jest wykluczony może z tego, z tej puli?
0: No, większość ludzi.
1: A, no właśnie.
0: Ale nie tak wszyscy. Mhm. Nie. Lekarze czego? Będą zarabiać więcej.
1: Czy ty musisz tak robić? Słuchaj, to ludzie we wtorek nas słuchają, żeby humor mieć lepszy, a ty co robisz?
0: Ale specjaliści dostaną ponad 1000 zł podwyżki. Od 1 lipca.
1: Teraz
0: będą
1: się cieszę.
0: 3 miliony i 1000 zł.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Lekarze w sumie też mogą się zgłaszać na naszej aplikacji, bo tankujemy na wakacje. Vox FM to nasza aplikacja, tam się zgłaszajcie.

0: To coraz bardziej tak mnie zaczynają interesować.
1: Tak? No. Ale dlatego, że już coś tam się klaruje?
0: No już tam, no Messi dwie, Mbappé, do tego jeszcze Haaland wczoraj postrzelali sobie chłopaki dosyć mocno. I ja wiem, że te drużyny, które tam występują, że ich jest 183 i coraz bardziej jakoś mnie to wciąga. Na początku bojkotowałem.
1: No ale halo, było tak się wszyscy śmiali z Curaçao.
0: No.
1: I proszę bardzo. Curaçao, tak ostatnio bramkarz bronił, niespodziewanie. Ale mówimy o Mistrzostwach Świata nie bez powodu, ponieważ jest ktoś, kto zna wynik.
0: Tak?
1: Prawie każdego meczu, właściwie 80% meczów, które jeszcze się nie odbyły.
0: 4 na 5? No to nieźle.
1: Tak, dokładnie. I jest to rybka Swimbappe.
0: Jak to Swimbappe?
1: Rybka Swimbappe, tak się nazywa. Ona mieszka w akwarium w jednym z biurowców w Kanadzie, w Toronto. Aha. I oni jej kładą takie, jak przed meczem, dwie flagi. Po prawej stronie flaga jednej drużyny, po lewej drugiej. I w którą ona popłynie, to ta drużyna ma wygrać. I w 80% się sprawdza.
0: A, dobra, bo ja już myślałem, że ona im mówi.
1: Rybka mówi?
0: No właśnie nie może, bo przecież głosu nie mają.
2: Pierwsza zmiana.

0: sobie świecisz czy mi?
1: To jest jedyny tekst, jakim można zacząć dzisiejszy program, no bo dzisiaj, szanowni państwo, 23 dzień czerwca, dzień wszystkich tatusiów. Wszystkiego dobrego będziemy im dzisiaj życzyć. 100 lat w zdrowiu, w szczęściu, pociechy z dzieciaczków. Wspaniałych współprowadzących.
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry, cześć! Klaudusia, no właśnie, sobie świecisz czymi?
2: Oczami.
1: Sobie świecisz...
2: Sobie świecisz czymi, wiadomo! Wielki uśmiech w stronę wszystkich tatusiów dzisiaj, drodzy państwo, bo 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Tatusiów, którzy potrafią dojeść po swoich dzieciach. Którzy dojadają te skórki, żeby dzieci zjadły środek. O, za tych tatusiów dzisiaj.
1: Tak jest. Zjesz to, czy mam wyrzucić? To wszystko, te teksty. 609-86-9869. Jak chcecie ucałować swoich tatusiów, to jak najbardziej jesteśmy do waszej
2: dyspozycji. Ja przy okazji całuję swojego i do mojego męża, ojca moich dzieci również, wielki buziak.
1: Dzień dobry!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
6: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
5: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
7: Wcale się nie poddają!
8: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
5: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
9: Ogień zszedł z oczem góry.
5: Awatar, ogień i popiół.
8: Dajemy do walki!
5: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Z kołem cenka? Super cenka. Jakob Skronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz z kołem.
11: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
14: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
15: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
16: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
17: Do salonów Ciche Zasada wjechał.

0: nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach Poznań Centrum i pod Poznańskim Przeźmierowie.
1: Reklama. Otwieramy przed Wami świat wiadomości z Poznania już teraz w Radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. To ma być historyczny moment dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest list intencyjny w sprawie powstania wielkopolskich zakładów pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. To efekt połączenia dwóch ważnych spółek, fabryki HCP i wojskowych zakładów motoryzacyjnych.
2: Jesteśmy w WZMOTach specjalistami od serwisu i remontowania czołgów Leopard i Abramsów. Również dochodzą kolejne kompetencje, czyli umiejętność produkcji, wysokiej klasy specjaliści w spawaniu, w obróbce mechanicznej.
1: Mówi Grzegorz Szkaradek, prezes HCP i WZMOT. Tak zwany ceglosz od paru lat miał problemy finansowe. Grunty pod zakładem sprzedano Agencji Rozwoju Przemysłu, której Cegielski musiał płacić wysoką dzierżawę. Porozumienie wypracowano po obradach okrągłego stołu, który zaproponowali związkowcy.
3: Mamy gwarancje ustne, że wszyscy, którzy już przejdą do nowej firmy, no będą mieli gwarancję pracy w nowej firmie. Wiadomo, że trzeba będzie się rozwijać, nowych pracowników pozyskać i liczymy na to, że załoga Cegielskiego, załoga WZM, Stomil, WSK będzie utrzymana, a nawet w większej ilości.
1: Mówi Eryk Szajbe ze związków zawodowych w Cegielskim. Fuzja ma się zakończyć w przyszłym roku. Rzeźba Wiedźmy wróciła na Chwaliszewo. Wcześniej była tam jako tymczasowa instalacja. Teraz jest pomnikiem i zostanie na stałe. Dzieło Alicji Białej przedstawia pierwszą udokumentowaną ofiarę procesów czarownicy w Polsce. W 1511 roku mieszkanka Chwaliszewa miała otruć wodę używaną do ważenia piwa i została skazana na śmierć przez spalenie. Rzeźba jest wzrostu przeciętnej kobiety, a patrząc na nią można zobaczyć swoje lustrzane odbicie. Wakacje w Poznaniu jak co roku będą pełne kulturalnych wydarzeń. Ich hasło przewodnie to pełne poruszenie, mówi dyrektorka Estrady Poznańskiej Małgorzata Kępa.
4: Naszym zadaniem było zrobienie programu jak najbardziej przekrojowego. Dla nas jest bardzo ważne, żeby to nie było coś top popularności, ale top jakości.
1: A więc będą osiedlowe koncerty, spektakle, warsztaty, pokazy filmowe, spacery i pikniki. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Harmonogram znajdziecie na stronie internetowej Estrady Poznańskiej.
5: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. kapral-car.pl.
1: Dzisiaj w Poznaniu popołudnie zdecydowanie bardziej słoneczne niż przedpołudnie. Na termometrach do 26 stopni Celsjusza, więc minimalnie chłodniej niż wczoraj. Mamy za to słabszy wiatr, ciśnienie dość wysokie, minimalnie spada. Ale to nie koniec upałów w stolicy Wielkopolski. W weekend nawet 38 stopni według aktualnych prognoz. A na ulicach Poznania nadal duże utrudnienia na autostradowym węźle Poznań-Krzesiny. Nadal zamknięta ulica Paderewskiego w związku z remontem muzeum i zmiany w organizacji ruchu na Mogileńskiej tutaj.
5: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. kapral-car.pl

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
3: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku,

0: Sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
5: 107.4
4: Vox FM Poznań.
5: Vox FM Poznań.
6: Jest podejrzany o zabójstwo teścia w świętokrzyskiej Mierzawie. Były policjant Dariusz R. ma dziś zostać przesłuchany. Utrudnienie na SS-ce pod Tomaszowem Mazowieckim, jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Nadciąga tropikalny upał. W sobotę i niedzielę miejscami temperatura sięgnie 40 stopni.
7: Na zegarze 10:00 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
6: Prawdopodobnie dziś zostanie przesłuchany i oficjalnie usłyszy zarzuty, a chodzi o Dariusza R. Były policjant prewencji jest podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Przypomnijmy, został zatrzymany wczoraj w pobliżu miejsca zbrodni w świętokrzyskiej Mierzawie po 4 dobach intensywnych poszukiwań. Przesłuchanie zatrzymanego mężczyzny najpewniej rozpocznie się dopiero po zaplanowanej na dziś sekcji zabitego 80-latka, mówi prokurator Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
8: Najprawdopodobniej jeszcze rano będzie dokonywana sekcja zwłok w Krakowie tego 80-latka pokrzywdzonego w tej sprawie i być może po sekcji zwłok prokurator wróci do Jędrzejowa i będzie przesłuchiwał podejrzanego.
6: Sąd zastosował wobec zatrzymanego 2-tygodniowy areszt. Prokuratura będzie wnioskowała o jego przedłużenie do 3 miesięcy. Poważne utrudnienia na SS-ce pod Tomaszowem Mazowieckim. Między węzłami Czerniewice i Wólka Jagielczyńska zdarzyły się autobus i samochód osobowy. Ranny został 16-letni pasażer Volkswagena. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Wyznaczono objazd. Nadciąga tropikalny upał. Miejscami słupki rtęci pokażą nawet 40 stopni i nie chodzi o południową Europę, a południową i zachodnią Polskę. Według prognoz IMGW apogeum wysokich temperatur przypadnie na najbliższą niedzielę i poniedziałek. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
9: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku, w rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry, gdzie prognozowane jest nawet 40 stopni w cieniu. Podobne temperatury prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek. Fala gorąca obejmuje również znaczną część Europy. We Francji czerwony alert obowiązuje już w ponad połowie departamentów, a w kilku miastach odnotowano ponad 43 stopnie. Z kolei we Włoszech najwyższy stopień alarmu wprowadzono m.in. w Rzymie, Mediolanie i Florencji, gdzie służby apelują o ograniczenie aktywności na zewnątrz i unikanie przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia.
6: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Prawie 150 milionów złotych ma kosztować wylanie fundamentów pod terminal pasażerski Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę z wykonawcą na przeprowadzenie tych właśnie robót. To przejście od etapu projektowania do namacalnych prac, tłumaczy minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
10: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
6: Spółka CPK rozważa zwiększenie początkowej przepustowości lotniska do 44 milionów pasażerów rocznie, a prace przy budowie portu zgodnie z zawartą umową mają rozpocząć się we wrześniu. W wiadomościach teraz o tym, że wiek to tylko liczba. W wiadomościach o prawdopodobnie najstarszej brydżystce w Polsce. Pani Danuta Skonieczna z Białej Podlaskiej ma 94 lata i właśnie wzięła udział w Mistrzostwach Polski w brydżu. Seniorka od kilkudziesięciu lat gra w bialskim teamie i jak sama podkreśla, prawdopodobnie dzięki brydżowi jej głowa jest nadal sprawna.
11: Od młodości tak jakoś grałam. Do tej pory gram. Poruszę

0: się nie mogę chodzić, nie mogę nawet w ręku trzymać kart, ale głowa jest w porządku.
1: 94-letnia brydżystka ma na koncie niezliczoną liczbę zwycięstw i kolekcję pucharów.
2: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Nawet już tutaj wspominał 40-stopniowe upały.
1: No, będzie się działo, będzie gorąco.
4: Będzie gorąco, jeszcze aż tak gorąco w Polsce nie jest, słuchajcie, 27 stopni. To jest taki maks, jeżeli można mówić o jakimkolwiek maksie na dzisiaj. I te 27 stopni będzie w Rzeszowie i w Lublinie i w Krakowie. Najchłodniej 21 stopni w Gdańsku, 20 stopni w Koszalinie.
3: Nawadniajcie się, bo deszcz dzisiaj synoptycy nie prognozują. W nocy też ich nie będzie, jutro też bardzo słoneczny dzień. Wysuszy nas troszeczkę ta pogoda. W czwartek też bez deszczu, bez chmur nawet można powiedzieć. Podobnie w piątek, w sobotę, w niedzielę i tak prognozują. W nocy też ich nie będzie, jutro też bardzo słoneczny dzień. Wysuszy nas troszeczkę ta pogoda. W czwartek też bez deszczu, bez chmur nawet można powiedzieć. Podobnie w piątek, w sobotę, w niedzielę i tak dalej.

0: Lato.
1: Lato.
0: Vacation tak zwane.
1: 23 czerwca, przypominamy, dzisiaj jest Dzień Ojca. Kto jeszcze nie złożył życzeń, kto jeszcze nie napisał wiadomości, kto jeszcze nie zadzwonił, no to jest świetny moment, by to zrobić. Mało tego, można to zrobić również za pośrednictwem Voxa.
0: Na przykład Klaudia napisała.
1: Nie ja.
0: Twoja imienniczka. Mhm. Dzień dobry, chciałabym podesłać życzenia dla mojego taty Łukasza. Wszystkiego najlepszego, kocham cię bardzo.
1: Przesyłamy. Piękne życzenie. Przesyłamy.

0: Safama.
1: Ale można by było Paso Doble do tej piosenki zatańczyć na przykład. Takie Eye of the Tiger.
0: Co takiego zatańczyć?
1: Paso Doble, to jest taki taniec towarzyski. Zresztą, Areczku, gdybyś ty oglądał ten mój taniec z gwiazdami, to ty byś wiedział.
0: Nie, no zaczyna się, tak?
1: Nie, to jeszcze się nie zaczyna, to się zacznie jesienią.
0: To czekaj, będzie ale najnowszy, to jeszcze kawał czasu, a to już o tym będziemy mówić?
1: Ale
0: to...
1: już trąbią, wszystkie plotkarskie już tutaj są domysły. Słuchaj, już trochę wiadomo, kto zatańczy, już trochę, jeszcze do końca nie wiadomo, ale już jakieś tam ploty chodzą. Słuchaj, opowiedzieć ci?
0: O, dobra.
1: Udawaj, że jesteś zainteresowany.
0: Tak, poproszę.
1: Udawaj, że ci się bardzo podoba i jesteś naprawdę podniecony. Posłuchaj.
0: Naprawdę? I co było dalej?
1: Helena Englert.
0: Nie wierzę.
1: Mandaryna, znacie Every Night?
0: Żartujesz chyba.
1: No naprawdę. Znacie Every Night? Zatańczy w Tańcu z Gwiazdami.
0: No.
1: Andrzej Rosiewicz.
0: Wow.
1: Nieoficjalnie też mówi się, że Izabela Kuna. Ta
0: co
1: aktorka,
0: ty gadasz?
1: No, i Tomasz Adamek, o tego będziesz kojarzył.
0: A, Tomasz Adamka znam,
1: będzie
0: tak,
1: tańczył.
0: Tak. No to ten
1: będzie
0: pięść
1: tańczył.
0: Też, tak.
1: Obejrzysz ze mną następną edycję? I jeszcze być może w jury troszkę tam pozmieniają. Tutaj
0: co
1: dzisiejszy superaczek donosi.
0: Naprawdę?
1: Że być może Ewę Kasprzyk z Agatą Kuleszą zamienią.
0: Niesamowite.
1: Nic tu jeszcze nie potwierdzone. Podobno Edward Miszczak, sam jakby producent, sam zainteresowany, jeszcze do końca nie wie. I w zasadzie to on tego nie chce, ale bierze pod uwagę opinie innych, bo oni by tam Ewę Kasprzyk wymienili.
0: To ja mam jedną uwagę.
1: No.
0: Jako specjalista chciałbym zaznaczyć, najważniejsze w tańcu jest to, żeby nie deptać partnerce po palcach. I z taką wiedzą.
1: Jakiego mądrego, jak dobrze posłuchać? Ty Tańca z Gwiazdami nie musisz oglądać.
0: No, dziękuję, dziękuję.
1: Już przetańczyłeś. Jak?
0: Idę na mecz.
1: Eruption i One Way Ticket. Nigdzie nie idźcie, zostańcie z nami i posłuchajcie.
0: Tak jest.
1: Ale to będzie dobre.
0: Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów.
1: 20 po 10.

0: Ostatnim notowaniu bestlisty, drodzy państwo.
1: Oby takich wyników nie było na waszych świadectwach na koniec roku, ale w bestliście to bardzo dobry wynik, miejsce pierwsze.
0: Najlepsze. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam głosujemy, albo w naszej radiowej aplikacji. Modelki i Włodarski śpiewają Lecimy na kluby, jachty, wyspy.
1: A żeby lecieć na kluby, jachty, wyspy, to trzeba mieć zatankowany samochód.
0: O to to!
1: To to to! I to też możecie zrobić w naszej aplikacji, się okazuje. A szczegóły już teraz posłuchajcie.
2: Autopromocja. Na wyjazd na Mazury, w góry,
3: a może nad morze.
2: Tankuj z VoxFM na wakacje.
3: Otwórz apkę VoxFM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
3: Tankuj z VoxFM
2: na wakacje.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z

0: radiatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z

0: Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
2: Dni Zwarzęca 27 i 28 czerwca. Polana przy Strzeleckiej. Carla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bounce DJ, Małgorzata Ostrowska i ich troje. Codziennie od 12 bezpłatna rodzinna strefa frajdy. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zwarzęc. Partnerzy strategiczni Agrobex, Clip Group, Dekenik, Hydrogas, Stena Recycling, Zwarzęckie Przedsiębiorstwo Komunalne, UTAL. Patroni medialni prosto z ratusza, Radio SK, Telewizja STK, Tygodnik Zwarzęcki.
3: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark, codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
4: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama.
11: Będzie o przygotowaniach Lecha Poznań do sezonu, w tym wydaniu Wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Kierowca autobusu wymusił pierwszeństwo na tramwaju. To wstępne ustalenia po wczorajszym wypadku. Na skrzyżowaniu Serbskiej i Naramowickiej w Poznaniu. Doszło do niego przed 13.
12: Tam doszło do zderzenia autokaru z tramwajem linii numer 3. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, funkcjonariuszy kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi.
11: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. W wyniku zdarzenia ranne zostały 4 osoby.
12: Kierowca autokaru, motorniczy, a także dwóch pasażerów tramwaju. Według wstępnych ustaleń nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba. Ze względu na stan zdrowia motorniczego i kierowcy autobusu na ten moment nie zostali oni przebadani na zawartość alkoholu w organizmie.
11: Poważne utrudnienia w miejscu wypadku trwały ponad 4 godziny. Kierowcy stali tam w gigantycznych korkach. Teraz ruch odbywa się już normalnie. To ostatnie dni, by skorzystać z miejskiej pływalni Atlantis na osiedlu Batorego przed przerwą technologiczną. Ta potrwa od przyszłego poniedziałku do 19 lipca. W tym czasie będą tam trwały prace konserwacyjne. Do dyspozycji pozostają inne poznańskie baseny. Jeszcze sport na koniec tego wydania Wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM. Sparingi ze słowackim Żelezjarne Podbreżowa i czeskim Bohemians rozpoczną przygotowania Lecha do nowego sezonu. Mistrzowie Polski do końca tygodnia zostają w Poznaniu. Później udają się na dwutygodniowy obóz do Wronek, by jak najlepiej przygotować się do spotkań o Super Puchar Polski i o Ligę Mistrzów z duńskim Aarhus.
13: To jest rywal, którego obowiązkowo trzeba przejść. Nie można się go bać. Szczególnie, że jest to drużyna, która nie uniknęła problemu
10: problemów po tym sezonie. Straciła swojego najbardziej bramkostrzelnego zawodnika. Wykruszyły im się najważniejsze postacie w defensywie.
11: Mówi Michał Korek z redakcji serwisu sportowy Poznań.pl. Do klubu trafił na stałe już Luis Palma, a dołączyli do niego bramkarz Mateusz Lis oraz irański skrzydłowy Alahier Sayed Manesh. To jednak nie koniec ruchów transferowych przy bułgarskiej.
10: Środek pola jest najbardziej kluczowy i to on rozpala emocje na rynku transferowym. Myślę, że Lech przychyli

0: się do tego, co się będzie działo na środku obrony. Ze względu na to, że nie jest pewna przyszłość Antoniego Milicza, również nie wiadomo, co się stanie na lewej obronie.
1: Pierwszy mecz ligowy to starcie z Krakowią 25 lipca. Do sezonu szykuje się także Warta Poznań. Zieloni swój pierwszy mecz w pierwszej lidze również zagrają 25 lipca. Będzie to wyjazdowe spotkanie z Polonią Bytom. Ten zespół miniony sezon zakończył na 10. miejscu w tabeli pierwszej ligi.
2: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. kapral-car.pl.
1: Na razie nie za dużo słońca na niebie, to ma się zmienić po południu. Na termometrach do 26 stopni dzisiaj, a kierowców ostrzegam przed sytuacją na Wildzie. Tutaj mamy 3 awarie sygnalizacji, 2 skrzyżowania Hetmańskiej z Rolną i z 28 czerwca, a także Dolna Wilda Chłopowskiego.
2: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Skup aut, złomowanie, auto.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji.

0: tylko. Pokochaj niskie ceny. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
2: Z kołem cenka? Super cenka. Jakobs Kronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz z kołem.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
5: Reklama.
6: 107.4
7: Vox FM.
5: Vox FM.
7: Poznań.
8: Biały Dunaj sprząta i liczy straty, to po powodzi błyskawicznej na Podkalu. Sprawa trafi do mediacji, chodzi o pobicie Adama Niedzielskiego, byłego ministra zdrowia. W Europie Zachodniej czerwony alert powodem fala tropikalnych upałów.
9: Dawid Osysko zaprasza na wiadomości Vox FM. Jest 11. Posłuchajmy.
8: A na początek wielkie sprzątanie w Białym Dunajcu i liczenie strat po powodzi błyskawicznej. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu, aby rzeka wylała i zatopiła całą ulicę Miłośników Podhala. W szczytowym momencie było na niej wczoraj pół metra wody, informuje Krzysztof Leja z Zakopiańskiej Straży Pożarnej.
10: Odnotowaliśmy łącznie 35 zdarzeń, w tym zalanych piwnic w budynkach to 21. Działania łącznie na obiektach to było w 23 miejscach zdarzenia. Łącznie około 140 strażaków brało udział w działaniach, 35 pojazdów Straży Pożarnej.
11: Jeśli chodzi o szacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze, bo tak to wygląda, że te drogi rolnicze całkowicie porwało.
8: Dodaje Marcin Kandera, wójt gminy Biały Dunajec. Strażacy w tej górskiej miejscowości dziś nie mają już kolejnych wezwań. Sprawa pobicia Adama Niedzielskiego idzie do mediacji. Takie są informacje z sądu w Siedlcach, w którym ruszył dziś proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Obrona wnioskowała o mediację, na to zgodził się też Niedzielski, którego pełnomocnikiem jest adwokat Andrzej Ważny.
12: Sąd w związku ze zgodnym wnioskiem stron postanowił skierować sprawę do postępowania mediacyjnego.
8: To postępowanie zostanie przeprowadzone latem i odbędzie się prawdopodobnie w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Przypomnijmy, pod koniec sierpnia ubiegłego roku szef resortu zdrowia został pobity przez mężczyzn, gdy wyszedł z restauracji w Siedlcach. Napastnicy uciekli, ale jeszcze tego samego dnia wieczorem sami zgłosili się na policję. Po protestach rolników w województwie zachodniopomorskim czas na Podkarpacie. Przedstawiciele Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś chcą złożyć wniosek o zgodę na protest przy polsko-ukraińskiej granicy. Plantatorzy domagają się m.in. dopłat do paliwa i nawozów oraz wsparcia dla gospodarstw, które, jak podkreślają, ucierpiały w związku z wojną na Ukrainie.
13: Sytuacja jest bardzo ciężka, najgorsza od wielu, wielu, wielu lat. Nikt nas nie wspomaga, nikt nas nie chce wysłuchać. Pan minister nas ignoruje, no ale my walczymy o swoje. Daje nam to prawo, konstytucja Rzeczypospolitej, mamy te prawa do protestów, do wyrażania swojego niezadowolenia z postępowania rządu i Ministerstwa Rolnictwa.
8: Mówi Roman Kondrów, lider Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś. Rolnicy zapowiadają, że jeśli nie otrzymają zgody na protest, będą odwoływać się od decyzji władz gminy. Do Polski zbliża się fala upałów, a kraje Europy Zachodniej już teraz mierzą się z wysoką temperaturą. Najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów obowiązuje w 54 departamentach Francji, czyli w ponad połowie kraju. Wczoraj padły tam rekordy temperatur, a w kilku miejscach odnotowano ponad 40 stopni Celsjusza. Rekord padł m.in. w Bordeaux. Termometry pokazywały tam prawie 42 stopnie. W okresie upałów rośnie liczba tragicznych wypadków w wodzie. Od początku minionego weekendu utonęło we Francji około 20 osób. W kalendarzu 23 czerwca, czyli Dzień Ojca, ojcowie podejmują nowe wyzwania i coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi na urlopie rodzicielskim. Impuls, by bardziej zaangażować się w opiekę nad dziećmi, dała m.in. zmiana prawa w kwietniu 2023 roku.
14: Wydłużenie urlopu rodzicielskiego skutecznie zmobilizowało część ojców do tego, żeby z niego skorzystać. Przypomnę, że od 3 lat każdy z rodziców ma po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla siebie. Nie da się go przenieść, a niewykorzystana część przepada. Kiedyś tata na rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień.
8: Mówi Małgorzata Korba z Lubelskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie ZUS-u można znaleźć informacje, jak skorzystać z takiego urlopu.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Ciepło i to bardzo ciepło. 27 stopni to maks, jeżeli chodzi o

0: programu jest Erste Bank Polska.
1: Ciepło. I to bardzo ciepło. 27 stopni to maks, jeżeli chodzi o

0: to samo pokazują, no.
1: Zobacz, zgadzają się
0: bez
1: dzisiaj.
0: Bez rozbieżności.
1: 32 również w piątek.
0: Tak, ale w sobotę 36.
1: Tak, a w niedzielę nawet 38.
0: 38? No to dużo. To już bardzo dużo.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Czapki na głowę, dużo wody.
0: No tak, ale co my zrobimy z tymi stopniami? Przecież to tyle tych stopni to trzeba w słoiki pakować i na zimę zatrzymać trochę.
1: Tak, albo po prostu wykorzystać pogodę, gdzieś pojechać. No. My możemy zatankować przy okazji, słuchajcie.
0: Dokładnie, to wszystko w zamian za wasze plany wakacyjne, którymi dzielicie się w naszej nowej aplikacji w zakładce konkursy. Tam jest takie coś, co trzeba kliknąć.
1: Formularz to się nazywa.
0: Tak, to się nazywa formularz o nazwie Vox tankuje na wakacje.
1: Dokładnie tak. Napiszcie, pochwalcie się swoimi planami, a potem my dzwonimy i tankujemy.
0: Dawid Tosy leci do domu, dziękujemy za poranne wiadomości.
4: Dziękuję, że tankowaliście energię dla mnie. Małgorzata Łukowska będzie w południe.
0: Dziękujemy.
1: Jej też zatankujemy. Dziękujemy bardzo.
0: Dzień dobry wszystkim.
4: Do usłyszenia.

0: Alama i Malevin Room. Takie rzeczy można znaleźć w pokoju.
1: Można.
0: Znajdźcie teraz telefon, bo...
2: Tankuj z Box FM na wakacje.
1: Podzwonimy. To właśnie teraz będziemy tankować.
0: Robimy tutaj klik i dzwonimy. Słuchajcie, jeżeli zgłaszaliście się w naszej aplikacji, nowej aplikacji Box FM na waszych smartfonach, to sprawdźcie telefon. Być może właśnie dzwonimy do was, do ciebie,
1: jak
0: drogi
1: słuchaczu,
0: słuchaczko.
1: Jak to właśnie wasz telefon teraz dzwoni, to na pewno dzwoni Box FM. Tak. Także śmiało odbierajcie.
0: Oczywiście.
1: Mamy bardzo dobre informacje do przekazania.
0: To nie teściowa. To,
1: o wakacjach pogadamy.
0: Dokładnie. Halo, dzień dobry. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Słyszymy się? Halo? Halo?
3: Strasznie.
0: O, coś strasznie cię przerywa. Halo, halo.
3: Teraz lepiej?
0: Teraz
1: jesteśmy w domu.
0: Bajunia.
1: Cześć.
0: Cześć, Karol. Z tej strony Klaudia Wasiluk, Arek Sikora. Vox FM do ciebie dzwoni.
3: Cześć. Witam serdecznie.
0: Wiesz, dlaczego dzwonimy?
3: Domyślam się.
0: Słuchaj, napisałeś nam tutaj w zgłoszeniu, że jedziesz z żoną w Bieszczady na 5 dni
1: motocyklem.
0: Skąd taki pomysł?
1: Klucz.
3: Dokładnie. Zdałem prawko w tamtym roku, stwierdziłem, że muszę gdzieś żonę zabrać, bo wcześniej byłem ze swoimi znajomymi na wyprawie na Mazurach, a teraz zabiorę żonę po prostu na wyprawę taką, no po prostu Bieszczady, tak? Pojeździć, pozwiedzać, zobaczyć, jak tam jest pięknie.
1: Karol, twoja żona na 5 dni jest w stanie spakować się w taką wielką walizę, czy zmieści się w malutko...
0: Plecaczek na motor, nie?
1: Ja to bym na 5 dni pewnie pakowała.
3: Powiem szczerze, wszystko we dwoje spakujemy w jeden duży tylny kufer, także mam nadzieję, że się pomieścimy.
0: Ja cię kręcę, to jest wyzwanie.
1: To jest wyzwanie.
0: To jest wyzwanie. Jedyne, co możemy zrobić, to zdjąć wam problem tego paliwa z głowy. I to zrobimy. Karolku, tankujemy wam do pełna. Nawet parę razy do pełna, bo w motor mniej wchodzi. Na wakacje. Proszę bardzo.
3: No troszeczkę mniej.
0: Paliwko leci do ciebie.
3: Dziękuję serdecznie. Nie spodziewałem się, że w ogóle zadzwonicie, no ale jestem bardzo przeszczęśliwy. Dzięki.
0: A to weź jakiś okrzyk radości. Hurra, yeah i tak dalej.
3: Dzięki, hurra.
1: Niewymuszone szczęście. Pięknie dziękujemy.
2: Tankuj z Box FM na wakacje.
0: Komu jeszcze? Komu? Zgłaszajcie się w aplikacji Box FM.
1: A teraz 20 po 11. Jamal i Polisman w rytmie hitu.

0: brzmi jak thriller?
1: Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
7: Lordzie, witamy na salonach.
8: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
7: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
9: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
10: Dni Zwarzęca 27 i 28 czerwca. Polana przy Strzeleckiej. Karla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bounce DJ, Małgorzata Ostrowska i ich troje. Codziennie od 12 bezpłatna rodzinna strefa frajdy. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zwarzęc. Partnerzy strategiczni Agrobex, Clip Group, Dekenik, Hydrogas, Stena Recycling, Zwarzęckie Przedsiębiorstwo Komunalne, UTAL. Patroni medialni prosto z ratusza, Radio SK, Telewizja STK, Tygodnik Zwarzęcki.
11: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: Reklama. Kolejne wydanie wiadomości z Poznania.

0: Radio Vox FM na 107,4. Czas zacząć. Natalia Krystek, zapraszam. Przejazd kolejowy na Naramowickiej znowu będzie zamknięty. Od poniedziałku będzie tu remont. To oznacza objazdy dla kierowców, ale także dla komunikacji miejskiej. Autobusy pojadą Łużycką, Umultowską, Krygowskiego i Dzięgielową. Utrudnienia potrwają około miesiąca. Z Wildy na Wolę przeniosą się historyczne zakłady Hipolita Cegielskiego. Wczoraj podpisano list intencyjny, który mówi o połączeniu HCP z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. Oznacza to, że Ceglosz opuści teren przy ulicy 28 czerwca 1956 roku. Nieruchomość należy do Agencji Rozwoju Przemysłu, której HCP musiał płacić czynsz przekraczający możliwości finansowe spółki.
1: Te dochody były hipotetyczne, bo rosły faktury, rosły zobowiązania HCP-u w stosunku do nas, a pieniędzy nie było. W związku z tym każdy rozwiązanie, które pozwoli nam uzyskać jakieś przychody w przyszłości, to jest dobre.
0: Mówi wiceprezes ARP Marek Zaleśny. Ceglosz na Wildzie działał od ponad 100 lat. To tu zaczęły się robotnicze protesty 28 czerwca 1956 roku. Nawet 8 tysięcy złotych na gromadzenie deszczówki mogą dostać mieszkańcy Wielkopolski. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele oraz użytkownicy nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny.
2: Będą to dotacje przekazywane na zakup, na montaż, na rozbudowę instalacji służących do zbierania wody, czyli łapania tej deszczówki lub wody roztopowej. Będą to również elementy, które pozwolą nam magazynować wodę, czyli na przykład zakup szczelnego zbiornika, bądź retencjonować wodę w gruncie poprzez na przykład montaż studni chłonnych i drenaży.
0: Powiedziała nam Agnieszka Lewandowska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Nabór wniosków ruszył wczoraj. A teraz fantastyczna wiadomość dla miłośników plażowania. Ruszył sezon kąpielisk w Poznaniu. Za nami pierwszy weekend plażingu, podczas którego jeziora przyciągnęły tłumy poznaniaków spragnionych ochłody. Na miejscu przez całe wakacje będą na Was czekać ratownicy.
3: A więc będzie można się kąpać bezpiecznie. Zapraszamy nad Rusałkę, nad Jezioro Strzeszyńskie i na dwa kąpieliska nad Jeziorem Kierskim. Jedno w Krzyżownikach, drugie w Kiekszu. Będą one czynne od 10 do 18. Będą one czynne do pierwszego weekendu wrześniowego.
0: Mówił Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Do Waszej dyspozycji jest też już kąpielisko Tropicana w Owińskach. A co do basenów letnich, możecie już korzystać z tego w Parku Kasprowicza. Chwiałka otworzy się pod koniec miesiąca.
4: Sponsorem programu jest firma Capral Car. Capral-car.pl.
0: Na razie pochmurne niebo nad Poznaniem, ale to się ma zmienić po południu i to diametralnie. Wtedy też temperatura będzie najwyższa do 26 stopni. Wiatr słaby, ciśnienie mamy wysokie. Uwaga na drogowców!

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Vox FM.
3: To jest dzień.
1: Codziennie od 4.

0: Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach Poznań Centrum i pod Poznańskim Przeźmierowie.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Pozbądź się wilgoci Rasa Dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.
8: To pewne. Niskie ceny są

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik, doświadczenie, któremu możesz zaufać.
5: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark, codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4.

0: Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
1: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
2: Reklama.
3: 107.4
2: Vox FM Poznań.
3: Vox FM Poznań.
4: Prawdopodobnie nie przyjedzie do Polski. Więcej o decyzji prezydenta Zełenskiego powiem już za chwilę. Chcą aresztować byłego komisarza Unii Europejskiej. To po politycznym skandalu. Kończy się odbudowa domu w Wyrykach. Budynek zniszczył sojuszniczy pocisk.
5: Na zegarach 12, w studiu Radia Vox FM witamy Małgorzatę Łukowską.
4: Dzień dobry.
5: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
4: Gorąco na linii Kijów-Warszawa. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego jest wciąż niepewny. Prezydent Ukrainy dziś ma podjąć decyzję w sprawie wizyty w Gdańsku, a chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu orderu Orła Białego, a tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki w reakcji na nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Wyłącznie zepchnięcie na dalszy plan bieżącej polityki obu państw może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich, przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
6: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy, że ukraińscy politycy, klasa komentująca nie chce wyznać, że na Wołyniu odbyła się czystka etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, sposób bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający, porównujący pozycję Ukrainy do jakiegoś takiego rozkompresowanego dziecka. W ten sposób też jest nie do akceptacji.
4: Konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek. Litwa zadeklarowała dziś, że może podjąć się roli mediatora w sporach między Warszawą a Kijowem. Jest nakaz aresztowania byłego polityka Unii Europejskiej Dimitris Avramopoulos. Komisarz do spraw imigracji jest zamieszany w skandal Qatargate. Przypomnijmy, podejrzani powiązani z Parlamentem Europejskim przyjmowali pieniądze w zamian za realizację interesów Kataru. W zeszłym roku belgijskie władze wezwały byłego komisarza do złożenia zeznań, ale bez skutku. W wydanym wczoraj oświadczeniu Avramopoulos przekonywał, że zarzuty wobec niego są całkowicie bezpodstawne. A Ministerstwo Obrony Narodowej odbuduje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk. We wrześniu ubiegłego roku podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie został uszkodzony. Resort obrony zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z odbudową, a poszkodowana rodzina nie zapłaci za to ani złotówki. Na szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
7: Dom został trafiony przypadkowo pociskiem w trakcie likwidacji rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Na początku tego roku gruzowisko uprzątnięto i ruszyła budowa. Dziś ściany już stoją, a na horyzoncie widać termin zakończenia prac.
8: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
7: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku. Ministerstwo Obrony Narodowej po raz kolejny zapewniło, że Skarb Państwa przejmie pełną odpowiedzialność za inwestycje i pokryje wszystkie koszty związane z odbudową. Rodzina ma obecnie zapewnione mieszkanie zastępcze.
4: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Liczył ponad 230 cm długości i ważył prawie 100 kg. Gigantycznego suma na stawach w Starym Sączu złowił nasz słuchacz Arek. Zanim ryba trafiła na brzeg, musiał się z nią mocno siłować.
9: Hol trwało około 40 minut. Holowałem go blisko 400 metrów do brzegu. Po dokładnych wymiarach sum mierzył 236 cm. No i tak szacowana waga około 90 kg mógł mieć. Ciężko było. No jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony.
4: Ryba, dodajmy, trafiła z powrotem do stawu. A 3 lata temu w tym samym stawie pan Arek złowił innego suma, który również liczył prawie 2,5 metra. To miejsce słynie z tych dużych okazów.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Kolejne reprezentacje zapewniły sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Udało się to Argentynie, która 2-0 wygrała z Austrią. Dwa trafienia zaliczył Lionel Messi, który został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. Z awansem też Francja, która 3-0 pokonała Irak. Pewna gry w fazie pucharowej jest też Norwegia, która 3-2 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Jordania z Algierią. Koszykarka Connecticut Sanne Brittney Grinder z historycznym rekordem w ciągu swojej sportowej kariery zanotowała 878 bloków, o jeden więcej niż Małgorzata Dydek, która liderką była od 2008 roku.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: I my wam coś zdradzimy i musimy tutaj chyba wyjść naprzeciw, bo nasza Małgosia jest dzisiaj smutna. Zróbmy jej pogodoskop. Weź tam, Klaudiusia, weź tam.
10: Proszę bardzo, coś
5: ładnego i weź tam wyczytaj.
10: Gosia, chcesz być dzisiaj wagą?
4: Nie, tata jest wagą.
10: Tak,
4: no dobrze. Wszystkiego najlepszego przy okazji.
5: Dzięki, córcia.
10: I już jest dzień zrobiony, co ja będę w pogodoskopie szukać. Już jest dom. No.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: A jak ktoś, przepraszam, ma dzisiaj taki zły dzień jak ja, to jest tylko jedna recepta na to. No zostać z Voxem i z tą parą tutaj i będzie...
10: I rzuci jakiś kieszonkowy tetusiu za takie ładne słowa.
4: 5 zł.
10: To kasy 20 co najmniej.
5: A teraz się zastanawiam, czy to dobrze, że u nas taka rodzinna atmosfera w firmie.
4: Pieniądze, pieniądze.
10: Z rodziną najlepiej na zdjęcia.
5: Dzień dobry. Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: I give you my heart, Mr. President.
1: Brzmi ten numer trochę jakby był z innej planety, bo jest naprawdę bardzo dobry.
0: A przenieśmy się troszeczkę w takie właśnie rejony UFO, kosmici i tak dalej.
1: Naukowcy mają najnowsze ustalenia.
0: O, to jest mocne.

0: To jest naprawdę mocne.
1: O,
0: słuchajcie, oni wiedzą, co zjedliby kosmici po wylądowaniu na Ziemi. I teraz tak. Można się zastanawiać, czy kosmici w ogóle istnieją, ale po co, skoro już naukowcy wiedzą, co by zjedli, gdyby wylądowali na Ziemi?
1: Mało tego. Nawet obliczyli, ile kalorii powinni jeść kosmici.
0: No bo to wszystko zależy od tego, jaki kosmita by wylądował na Ziemi. Bo no. Tak, jeżeli byłyby to szare i zielone ludziki, no to zakładasz wagę tak od 25 do 40 kilo mniej więcej, no to wiesz, że one potrzebowałyby diety o potężnej gęstości kalorycznej. Ale jakby to były reptilianie, no to tutaj ich podstawowe zapotrzebowanie przekroczyłoby 3000 kilokalorii. I to w całkowitym bezruchu. A jak wysokie humanoidy, Arek,
1: no.
0: To przy wadze rzędu 80-100 kilo, albo 100 kilo,
1: to no tyle to by ważyły?
0: Nawet 4000 kilokalorii.
1: Niesamowite.
0: I do tego w ogóle UFO jeszcze upodobały sobie krowy, słuchaj, wyczytałam.
1: Że krowy jedzą? A to kiedyś było, że podlatuje statek kosmiczny i taki promień spada na krowę i krowa.
0: Tak, ale im nie chodzi wcale o steka, ani nic takiego.
1: Nie?
0: Krowy są
1: mleko.
0: Dla nich cenne, ponieważ ich żołądki to gigantyczne, biologiczne reaktory wypełnione unikatowymi bakteriami trawiennymi.
1: Aha.
0: To naukowcy ustalili.
1: Nic nie rozumiem, ale to naukowcy, także to musi być prawda. Najważniejsze jest to jedno zdanie. Naukowcy wiedzą, co zjedliby kosmici. Dajcie mi tych naukowców, bo ja sam czasem nie wiem, co ja bym zjadł.
0: Pora taka obiadowa, to może się pozastanawiamy, co na obiad.
1: No właśnie, jakaś krowa.

0: Dirty Talk od Ale Farmana i Rena Millera w Vox FM.
1: Dwójeczka.
0: Dwójeczka.
1: To jest dwójeczka. Drugie miejsce w bestliście oczywiście.
0: Będąc dokładnym, żebyście sobie nie wyobrażali czegoś innego od razu, bo to można różnie to można zinterpretować.
1: Nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że to jest miejsce drugie w ostatniego notowania i możecie też głosować nie tylko na naszej stronie, ale również, powiedz Areczku,
0: w aplikacji możecie głosować.
1: Właśnie, widzisz, no.
0: Już teraz wszystko wiemy chyba, nie?
1: Tak, wiadomo.
0: Już nie ma niedopowiedzeń.
1: Nie, nie, nie, nie.
0: Super. Hity kolejne za moment.
2: Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
4: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
5: No to w czym problem?
4: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
5: No i?
4: No i obawiam się, że nie zdąży.
5: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
6: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz w

0: Wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu w Jerzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
0: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
0: jest! Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Reklama.
10: Już teraz przed Wami najnowsze wydanie wiadomości z Poznania na antenie Radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Ponad 56 tysięcy zwolnień niezgodnych ze swoją specjalizacją wystawiło w rok 3 wielkopolskich lekarzy. ZUS bada, czy dopuścili się nadużyć. Wielkopolska jest jednym z regionów z najwyższą liczbą L4 w Polsce. Średnio każdy lekarz w naszym województwie wystawia ich prawie 160. Dwóch chętnych na stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji przebudowy areny. Obie oferty mieszczą się w budżecie miasta.
11: To ważny etap, bo program funkcjonalno-użytkowy to przedprojektowy dokument, który wraz z kosztorysem inwestorskim będzie podstawą do wystąpienia o dofinansowanie tej inwestycji i też przeprowadzenia postępowania przetargowego na projekt i realizację.
10: Mówi Paulina Nowicka, szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich, i dodaje, że arena ma stać się nowoczesnym obiektem, nie tracąc przy tym swojego unikatowego charakteru.
11: Docelowo arena zyska nowy standard technologiczny i funkcjonalny. Zależy nam na tym, by jednocześnie zachować charakterystyczną zabytkową bryłę i dostosować arenę do współczesnych wymagań. Według wstępnych założeń ten budynek powinien pomieścić od 3,5 do 4,5 tysiąca osób.
10: Równocześnie do Rady Miasta trafił projekt uchwały dotyczący umorzenia udziałów w MTP i powrotu areny pod własność Poznania. To otworzy urzędowi drogę do starań o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dalszych prac projektowych i samego remontu. Ochroniarze strzegą bezpieczeństwa plażowiczów nad Rusałką i na Strzeszynku. To wynajęta przez POSIR firma.

0: będą pojawiać się na kąpieliskach w weekendy do końca wakacji. Jednak o to, by plażing przyniósł Wam i Waszym bliskim tylko miłe wspomnienia, musicie też zadbać sami.
1: Przede wszystkim wybieramy strzeżone kąpieliska, to jest podstawowa zasada, jeżeli spędzamy czas nad wodą. Jeżeli pływamy na jednostkach pływających, pamiętajmy o środkach ratunkowych, zawsze musi być tyle środków ratunkowych, ile jest osób. Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, jeżeli jesteśmy w wodzie i na wodzie.
0: Wyjaśnia Katarzyna Samler z Policji Wodnej w Poznaniu. Wszystkie poznańskie kąpieliska są już otwarte. Możecie także korzystać z pływalni letniej w Parku Kasprowicza, czyli obok wspomnianej już dziś areny. Drugi odkryty kompleks basenowy Chwiałka otworzy się pod koniec miesiąca.
2: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. kapral-car.pl.
0: A pogoda plażingowi będzie bardzo sprzyjać. Dzisiaj na termometrach 26 stopni i słoneczne popołudnie nas czeka. No i tak do końca tygodnia znowu coraz cieplej. W niedzielę niewykluczone nawet 38 stopni Celsjusza. Na ulicach Poznania utrudnienia. Nadal Paderewskiego jest zamknięta w związku z remontem elewacji muzeum. Nadal utrudnienia są także na autostradowym węźle Poznanie-Krzesiny. Tam część wjazdów i zjazdów jest zamknięta. Robią się duże korki w godzinach szczytu.
2: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. kapral-car.pl
3: 107,4 Vox FM Poznań.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.

0: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
4: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
5: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
6: Dni Zwarzęca 27 i 28 czerwca. Polana przy Strzeleckiej. Carla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bounce DJ, Małgorzata Ostrowska i ich troje. Codziennie od 12 bezpłatna rodzinna strefa frajdy. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zwarzęc. Partnerzy strategiczni Agrobex, Clip Group, Dekenik, Hydrogaz, Stena Recycling, Zwarzęckie Przedsiębiorstwo Komunalne, UTAL. Patroni medialni prosto z ratusza, Radio SK, Telewizja STK, Tygodnik Zwarzęcki.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30M Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Reklama.
14: 107.4
13: Vox FM. Vox FM Poznań.
15: Są zarzuty dla nożownika z Mierzawy. Były policjant odpowie za zabójstwo. Zamiast Zełenskiego premier Ukrainy Julia Swyrydenko przyjedzie na konferencję do Gdańska. Poznaliśmy najlepsze uczelnie w Polsce. Już za chwilę w wiadomościach nowy ranking perspektyw.
16: Na zegarach 13 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
15: Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał zarzuty. Dożywocie grozi 49-latkowi, którego po 4-dniowej obławie zatrzymali wczoraj policjanci. Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co wiemy o tym byłym policjancie i motywach zbrodni.
17: Według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie leczył się i przyjmował leki psychotropowe. Winę za wszystkie swoje niepowodzenia zrzucał na innych. Nie miał niebieskiej karty, choć według naszych ustaleń jego żona kilkukrotnie uciekała z domu po awanturach. Podobnie było w dniu tragedii. Dariusz R. po tym, jak żona pojechała do pobliskiego domu swoich rodziców, ruszył za nią. Na miejscu zastał jednak zamknięte drzwi. Do środka dostał się, wybijając okno. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Uderzył go kilka razy nożem, a potem zadał cios teściowej. W tym czasie żona wybiegła z domu i schowała się w pobliskich zaroślach. Zabójca nie mógł jej znaleźć. Następnie wsiadł na hulajnogę i uciekł. Po zgłoszeniach od sąsiadów, którzy widzieli go w okolicy, policjanci otoczyli teren i zatrzymali 49-latka w pobliżu jego domu. Nie stawiał oporu, był wycieńczony i od razu przyznał się do zabójstwa.
15: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. To już pewne. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Ukraińska premier Julia Swyrydenko oświadczyła w internetowym wpisie, że to ona będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol

0: Wrocki, po tym jak jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk zaznacza, że konferencja i tak się odbędzie, a on nie przyłoży ręki do podsycania napięć.
1: Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że przygotowaliśmy 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny.
0: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w czwartek w Gdańsku. Potężny huk i pożar w powiecie skierniewickim. W miejscowości Zapady doszło do wybuchu gazu w budynku mieszkalnym. W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie osoby, mówi Bartłomiej Wójcik ze Straży Pożarnej w Skierniewicach.
2: Prawdopodobnie przyczyną była instalacja gazowa w kuchni. Zasilana butlą 11-kilogramową. Doszło tam do wybuchu i pożaru. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Mężczyzna w wieku około 40 lat i kobieta w wieku około 40 lat.
0: Na miejscu cały czas pracują strażacy, ratownicy medyczni i policja. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński ex aequo najlepszymi uczelniami w Polsce. To wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektyw. Radości z powrotu na jego szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak.
3: Skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy, nie wypada tego nie zrobić Uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły.
0: A w czołowej piątce rankingu znalazły się też Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Godzinę temu się nie udało, ale już teraz to nie odpuścimy.
6: Teraz się uda, koniecznie podogoskop. Nawet ja mam taki dobry humor,
0: ale ja wam powiem lepszą rzecz. Dzisiaj tak podogoskop trochę na moment na bok, bo dzisiaj jest noc świętojańska.
5: Świętojańska.
0: Tak. Jak nie mylisz, no co kupały, bo to dwa różne święta. Tak, dzisiaj tak. W nocy panie puszczają wianki, żeby znaleźć miłość. Tak. Szukamy dzisiaj kwiatu paproci.
5: A panowie skaczą przez ognisko, panowie.
6: Też!
5: No, tak.
6: Tak,
5: tak
6: się żeby mieć dzisiaj.
0: Dużo powodzenia, to wystarczy się umyć po prostu.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
5: Tak, no to umyć
0: się... Bo się wchodzi do wody po prostu, się zmywa wszelkie niepowodzenia.
5: A skakanie przez ognisko załatwia depilację. Tak, tylko ten...
6: Nie o to chodziło, ale można też teraz zaliczyć.
5: A co w pogodoskopie?
0: Dobra, który znak? Wodnik?
6: Dawaj.
0: Czeka cię dziś mała przeprowadzka, wodniku. Albo zmienisz biurko, albo w twoim domu pojawią się nowe, lepsze meble.
6: Kto to wymyślił?
0: Ja to wywróżyłam, a nie wymyśliłam. Po prostu ja wróżę.
6: Wszystko jasne. Tak. Wróż, bitka
0: Gosia.
6: A baran
0: dzisiaj żartom i psikusom nie będzie końca. Aby taka atmosfera panowała w twoim otoczeniu cały dzień.
6: Świetne
0: drogie
6: barany. Bądźmy dzisiaj wszyscy baranami.
5: Dzień dobry.
6: Niech dobry humor nas nie opuszcza.

0: złap oddech i wymyśl sobie trzy życzenia. Albo nawet możesz ich więcej.
1: No dobra.
0: Słuchaj, szykuję się.
1: Ale mogę mówić, czy nie?
0: Możesz.
1: Kurczę, to teraz
0: chyba,
1: nie wiem.
0: Chyba, że chcesz jeszcze pomyśleć.
1: Nie, wiesz co, nie. Ja
0: powiedz mi na koniec.
1: Ja zostawię to tak dla siebie, nie?
0: No. A, w ten sposób. Dobra.
1: Tak.
0: Bo słuchajcie, szykuje się wspaniała okazja do tego, by te wszystkie życzenia właśnie sobie pomyśleć. Noc spadających gwiazd. I to nie jedna. Od 22 czerwca, czyli od wczoraj, do 2 lipca będzie można zaobserwować spadające gwiazdy na niebie. One się nazywają czerwcowe botydy, słuchajcie.
1: Botydy?
0: No.
1: Botydy!
0: Tak. I będą lecieć z prędkością jedynie 18 km na sekundę.
1: Czyli tak. Czekaj, razy 60?
0: No, tak trochę.
1: Nie, to dużo.
0: Trochę szybko jednak.
1: To szybko.
0: Kocyk, taki plan, albo jakiś leżak, daleko gdzieś od miasta, żeby było ciemno, no i cała lista życzeń. Myślę, że to jest idealny plan na nie jeden wieczór.
1: Mnie namówiłaś, ale nie mówcie swoich życzeń, bo jest taki przesąd. Jak się powie, to się nie spełnią.
0: W serduszku głęboko schowajcie. I spełniajcie sobie sami, nie?
1: Dokładnie. Tak. No i się spełnia.
0: Tak,
1: one się nie spełniają, tylko je trzeba spełniać,
0: tak
1: te marzenia. Ale mądre te radio.
0: Nawet zobacz, Nicki, Jamie i Enrique się zachwycili. Dobra, gramy.

0: To Sissy Catch.
1: To Sissy Catch.
0: Hotel.
1: Dokładnie tak. A teraz posłuchajcie uważnie, bo sprawa jest poważna. W Luboniu, tu jesteśmy, działa mafia truskawkowa.
0: Dokładnie tak.
1: Działa mafia truskawkowa.
0: Wyobraźmy sobie stoiska z truskawkami. Takie, gdzie można kupić truskawki. I z jednej strony widzicie te piękne, czerwone, które aż kuszą, żeby je tylko chapnąć i zjeść. A z drugiej śmierdzące. No. Masłem, serem, zgniłym.
1: Pani Agata z Lubonia pisze, od paru lat ktoś nieustannie próbuje usunąć nas z rynku, niszcząc nasze domki handlowe, polewając je kwasem mazłowym, który daje niewyobrażalny smród, właśnie tak jak mówiłaś.
0: Zjełczałe masło,
1: wymieciny, tak. W tym roku również ktoś nas nie oszczędza. Sprawa oczywiście zgłoszona na policji. Tutaj piszemy z ogromną prośbą o pomoc we wskazaniu

0: Piszemy z ogromną prośbą o pomoc we wskazaniu sprawcy wandalizmu. Jest nagroda 5000 zł. Także szukać tego mafiozę.
1: Ja tu już nawet wiedziałam, że podwoili, już nawet

0: Masz przesady.
1: Wszyscy kochamy truskawki, ich jest za mało. Nie można tak niszczyć komuś truskawków.
0: Oczywiście, że nie można.
1: Weźmy sobie, dajmy po szepułce na zgodę i niech ten, zapomnienie. Jest takie staropolskie przysłowie, zjedz z wrogiem kubiałkę truskawek.
2: Autopromocja.
3: Na wyjazd na Mazury, w góry,
2: a może nad morze.
3: Tankuj z Vox FM na wakacje.
2: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
3: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
2: Tankuj z Vox FM
3: na wakacje.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
7: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany.

0: sklep Biedronka.
1: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
4: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
3: No racja, on lubi w technologię.
4: No lubi, lubi.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary.
8: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Reklama.
3: Sprawdźmy, co słychać w Poznaniu. To są wiadomości z miasta w Radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Obaj kierowcy byli trzeźwi. To nowe ustawienie.

0: 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Reklama.
2: Sprawdźmy, co słychać w Poznaniu. To są wiadomości z miasta w Radiu Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Obaj kierowcy byli trzeźwi. To nowe ustawienie.

0: szpitalu.
1: Zarówno kierowca autokaru, jak i motorniczy byli w momencie zdarzenia trzeźwi. Na szczęście wszystkie cztery osoby, które wczoraj w wyniku tego wypadku trafiły do szpitala, nie odniosły poważnych obrażeń.
0: Mówił Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Według wstępnych ustaleń to kierowca autokaru wymusił pierwszeństwo na skrzyżowaniu. Na razie jednak nie ma mowy o oficjalnych zarzutach. Mosina, Krotoszyn, Pleszew i Kalisz z najgorszą jakością powietrza w Wielkopolsce. Tak wynika z analiz Polskiego Alarmu Smogowego. Niepokojące dane dotyczą całego kraju.
2: Pogorszenie się jakości powietrza my obserwujemy już od roku 2023. Niestety ten trend poprawy jakości powietrza, który widzieliśmy przez dekadę, wydaje się, zaczyna się odwracać. Przynajmniej tak to w tej chwili po dwóch latach wygląda.
0: Mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Mosina wróciła do rankingu w kategorii największej liczby dni smogowych w roku. Zastępca burmistrza Adam Ejhorst jako główną przyczynę wskazuje długą i mroźną zimę. Mieszkańcy są zmotywowani do wymian starych pieców.
3: Złożonych zostało niespełna 1500 wniosków, z czego 1000 zostało zrealizowanych na sumę przekraczającą 18 milionów złotych. Jesteśmy pierwszą gminą w powiecie, jeżeli chodzi o ilość złożonych wniosków, i piątą w całym województwie.
0: Gmina Mosina wymienia systemy ogrzewania także w budynkach komunalnych, tylko w 10% polskich miast. Badana jest jakość powietrza. I jeszcze nietypowa propozycja kulturalna w tym wydaniu wiadomości z miasta Radia Vox FM Poznań. Darmowe bluesowe koncerty odbędą się w specjalnym pociągu parowym i na stacjach kolejowych. Przed nami 34. edycja Blues Express.
4: W 50% to są fani bluesa plus myśli z kolejnictwa, a w drugiej części to są wczasowicze z okolicznych jezior.
0: Mówi dyrektor imprezy Henryk Szopiński. Blues Express startuje w Poznaniu 4 lipca.
5: Sponsorem programu jest firma Capral Car. Capral-car.pl.
0: Pogoda dzisiaj w Poznaniu zdecydowanie nie bluesowa, wręcz przeciwnie. Całkiem radośnie zaświeciło nam słońce, wyszło zza chmur i zostanie z nami do końca dnia. 26 stopni na termometrach to dzisiejsze maksimum. W nocy temperatura spadnie do 16. Jutro jeszcze troszkę urośnie i w kolejne dni będzie rosła tak, że w niedzielę nawet 38. Drogowcy dzisiaj pracują na węźle Poznanie-Krzesiny, na Mogileńskiej, a także na Czereśniowej, Krzywoustego, Kołątaja, Bukowskiej i na wiadukcie na Witosa.
5: Sponsorem programu jest firma Capral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. Capral-car.pl.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
14: Została nam już tylko apteczka.
13: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
14: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
13: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
15: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
13: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
15: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
16: Adamet, z pasji do rozwoju.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 zł za kilogram. Tak, złoty 49.

0: 3,99 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
10: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
9: Wspaniale się to ogląda.
10: A jak smakuje?
9: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
11: Reklama 107.4
12: Vox FM Poznań.
13: Zamiast prezydenta wizyta ukraiński premier Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję do Gdańska. Zakupy na chińskich platformach już nie takie tanie. Unia Europejska podnosi podatek. Cisza i spokój na katowickim uniwersytecie. Czym jest Green Campus, powiemy już za chwilę.
14: Czyli w wiadomościach Vox FM o godzinie 14, które już teraz ma dla was Małgorzata Łukowska.
13: Wołodymyr Zełenski powinien przyjechać do Gdańska, tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to nie on, a szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju po wojnie. To efekt napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiego orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Wicepremier Kosiniak-Kamysz nie ukrywa rozczarowania postawą Zełenskiego.
15: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą gospodarcze były jak najlepsze.
13: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Szef rządu zapowiedział, że przygotowano 200 porozumień i umów. Symboliczne spadki na stacjach benzynowych. Ministerstwo Energii opublikowało maksymalne stawki na paliwa za środę. I tak litr popularnej 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł i 97 groszy. Litr 98 6 zł i 68 groszy. W obu przypadkach to taniej o grosz w porównaniu do dzisiejszych cen. Bez zmian pozostanie stawka za diesla. Za litr tego paliwa zapłacimy maksymalnie 6 zł i 11 groszy. Tymczasem rząd zastanawia się nad zakończeniem programu ceny paliw niżej jeszcze w czerwcu. Więcej o tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
16: Rząd planuje stopniowe powracanie do cen rynkowych. Pierwszy krok zresztą już wykonał. 16 czerwca przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy, a cały program ma obowiązywać do końca czerwca. Pytałem o to ministra energii, który stwierdził, że sytuacja na światowych rynkach jest taka, jak zakładał rząd, wprowadzając program.
17: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
16: Mówi Miłosz Motyka. Ministerstwo zastrzega, że gdyby sytuacja w ciśnienie Ormus uległa zmianie, możliwy jest powrót do działań osłonowych.
13: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Unia Europejska podnosi podatek na paczki spoza wspólnotę. Zmiany, które wejdą w życie 1 lipca, odczują przede wszystkim fani okazji na zagranicznych platformach zakupowych, bo do tej pory przesyłki o wartości do 150 euro były zwolnione z cła. Od lipca każda kategoria towarów w paczce zostanie objęta zryczałtowaną opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł, mówi profesor Radosław Mącik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
18: Będzie naliczana odnośnie każdej grupy towarowej oddzielnie według klasyfikacji, czyli jeśli państwo będziecie kupowali różne produkty, które będą inaczej zaklasyfikowane, to od każdej grupy zostanie pobrany ten ryczałt 3 euro.
13: W praktyce oznacza to, że jeśli w jednej przesyłce zamówimy produkty z różnych grup, na przykład koszulkę i obudowę do telefonu, to zapłacimy wielokrotność tej kwoty, w tym przypadku 6 euro.
18: Jeśli ktoś kupowałby 3 case'y do telefonu komórkowego, to zapłaci jedną taką opłatę, ale jeśli powiedzmy będzie to sukienka,

0: a z którejś z tych platform i coś innego, to należy się liczyć z tym, że jeśli będą 3 grupy towarowe, to się zapłaci 9 euro.
1: Nowe zasady, zdaniem unijnych urzędników, mają ukrócić nieuczciwą konkurencję i zapewnić lepszą kontrolę bezpieczeństwa towarów wpływających na rynek. Na koniec w wiadomościach jeszcze Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, gdzie otwarto Green Campus. To strefa spotkań, relaksu i edukacji ekologicznej. Zadbane miejsce uporządkowano i zasadzono rośliny. Pojawił się też ekomural, którego głównym elementem jest wiatrak symbolizujący transformację.
2: W dzisiejszych czasach powinniśmy się nastawić na wszystkie ekologiczne inicjatywy.
3: To jest taka oaza ciszy w środku aglomeracji śląskiej?
2: Uważam, że tak.
4: To jest rzecz, której na pewno brakowało u nas na uczelni.
3: W czym to miejsce studentom pomoże?
4: Myślę, że w integracji, taka wymiana doświadczeń między studentami, którzy się też nie znają.
1: Otwarcie Green Campusu to pierwszy etap rozwoju tej przestrzeni. W planach jest też m.in. uruchomienie ekonomicznego laboratorium edukacji klimatycznej.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Jest pięknie, bo niby tak. Jest upał, a nie ma upału. Takie rzeczy! Proszę Państwa, lato wita nas naprawdę w najlepszy z możliwych sposobów. 12-13 stopni pokażą termometry tej nocy. Chłodniej delikatnie w Zakopanem, bo tam dyszka. Podobnie zresztą nad morzem. Nigdzie nic nie pada. Jutro w całym kraju bardzo dużo słońca. Na termometrach bardzo podobne wartości do tych dzisiejszych. Od 32 w Zielonej Górze do 23 w Suwałkach, czyli odwrócona wartość, ale oczywiście wszędzie bardzo, bardzo, bardzo... Mówiłem już, że dużo słońca, że bardzo, bardzo dużo słońca. Bardzo.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: A dzisiaj, wtorek, 23 czerwca, pamiętacie o swoich tatuśkach? No właśnie, bo nikt, nigdy nikt nie pamięta. Dzisiaj Dzień Ojca, wszystkim ojcom życzymy wszystkiego dobrego, bo to jest taki czas, kiedy jak już się jest ojcem, to się Dzień Ojca obchodzi.
7: Dzień z Fox FM.
6: W przeciwieństwie do tego, gdy się jeszcze ojcem nie jest, bo wtedy każda okazja i każdy toast pity za to, żeby kolejny Dzień Ojca nie był naszym dniem, jest dobry. Dzisiaj jest Dzień Wędkarza, w Dniu Ojca, przypadek nie sądzę. Życzymy udanych połowów wszelakich. Ingrid, Mamma Mia, Weekend Halo to London, wtorkowe popołudnie i program To Jest Dzień. Super, że jesteście. Gramy.

0: Ależ to dobrze gra, to jest weekend! Halo, tu Londyn, a nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek, Lądek Zdrój, zawsze bawi. Ten dowcip jest tak stary z misia, ale on jest po prostu zawsze dobry. To co mi pan nic nie mówi, przecież ja muszę iść sprawdzić. Dzisiaj jest dzień wędkarza w Dniu Ojca. Ale Dzień Ojca, 23 czerwca w kalendarzu świąt nietypowych, to jest także Międzynarodowy Dzień Wdów. Miłe panie, mam nadzieję, że daje wam to troszeczkę do myślenia. No właśnie, bo kim jest taki ojciec? Ojciec to jest taki człowiek w domu, co się tak niby kręci, niby się po włosach drapie, jak ma włosy. Dwa albo jeden, to wtedy nie ma się po czym drapać, znaczy ma, ale to nie chodzi wtedy o włosy. I to tak chodzi, tutaj pójdzie, tu zobaczy, tam zobaczy, no i to wiadomo. Ale nikt nie docenia do momentu, w którym gościa nie zabraknie w domu, bo wtedy nikt już na zakupy nie pójdzie, nie przypilnuje i tak dalej, i tak dalej. No powiedzcie mi, że nie mam racji, powiedzcie, że nie mam racji. Pytanie jest otwarte, kim jest ojciec? Kim jest tata? Co to za w ogóle osoba? Kto to jest? Dawajcie 609-2x8-69, zrobimy dzisiaj definicję takiego ojca, wiecie, takiego ojca, takiego, no, z włosami.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ale nie na głowie oczywiście, tylko na plecach. Daddy Yankee, Snow Cone, Kalma, Kung's Never Going Home, za chwilę w temacie ojca.

Klasyka, a ojciec 609 2 razy 869. Są propozycje. Ojciec to jest osobisty bodyguard swojej córeczki. Taka jednoosobowa armia. Prawda to, jak masz syna, to pilnujesz tylko syna. A jak masz córkę,

To jest Kungs Never Going Home. Kim jest ojciec? W dniu ojca. Takie padło nierozważne z mojej strony pytanie. 6092x869. No bo o matce łatwiej powiedzieć. Wiadomo, matka siedzi z tyłu. Cytując

Prawda, to prawda. A druga sprawa jest taka, że jak nie zjadłeś, ojciec zawsze zjadł. Nawet jak niedobre, a zwłaszcza wtedy, jak już tak powoli tam wychodziło, prawda, to tam zjadł, żeby przypadkiem nie wyrzucić, coś tam się zawsze uratowało. O, pisze, już się zaczęło. Ktoś pisze, tu się nie zgodzę. W moim domu ojciec był najważniejszy. Był całą siłą, która trzymała wszystko w jednym. Zaraził mnie miłością do ludzi, muzyką i magią, którą kryją w sobie jego książki do dziś i z tym, co wszystko jest w życiu najważniejsze. Najważniejsze, ale najważniejsza jest miłość. O, to kochana, czy kochany, nie wiem, ale to chyba kochana, bo to chyba ona. Jak ty miałaś takiego ojca, być może nawet masz takiego ojca, no to szczere zazdro. Kim jest ojciec? 609-869-869. Ojciec to ten, co kocha i wychowuje, powinien być dzień taty. No to ja się akurat zgadzam. Kombi pokolenie, David Guetta.

0: To Doda i Smolasty o tym, że nie żałuję. To prawda, 28,5 minuty mamy po 14. W dniu ojca pytanie, kim jest ojciec? 609-2x8-69 pisze ktoś, ojciec to mój guru. O, wyczuwam maturzystę, bo guru napisane bez błędów.
1: Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
1: Reklama.
0: Na zegarach 14.30 czas posłuchać, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Małgorzata Łukowska zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości.
6: Uważajcie na utrudnienia na Krajowej 63 na Mazowszu. Droga między Sokołem Podlaskim a Siedlcami jest całkowicie zablokowana. Ma to po czołówce dwóch samochodów osobowych. W wypadku ranne zostały 4 osoby, w tym dziecko. Na miejscu pracują jeszcze służby, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla 27-letniego nożownika z Krosna. Prokuratura skierowała do sądu pismo w tej sprawie. Mężczyzna w niedzielę zaatakował kobietę przy ulicy Legionów. Ranił ją w głowę i ręce, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury.
7: Jak ustalono w toku śledztwa, pokrzywdzona z napastnikiem znali się przed zdarzeniem. Podejrzany przyznał się do

0: Rzymie, Florencji, Mediolanie, Wenecji czy Weronie. Słupki rtęci pokazują tam 39 stopni Celsjusza, miejscami nawet 41. A to nie koniec piekielnej aury, bo w czwartek fala upałów obejmie już cały obszar Włoch.
1: Dlatego śpiewamy z ziemi włoskiej do polskiej, bo do nas też to idzie. WW Heaven is a Place on Earth, modelki włodarskiej. O tym, że lubicie jak lato, lubię ten tytuł.

0: Chodźcie, ściągajcie, jak nie macie wstyd, a ja dzwonię.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
3: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. Karlik.dacia.pl.

0: I restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
1: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Reklama.
4: Otwieramy przed Wami świat wiadomości z Poznania już teraz w Radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. To ma być historyczny moment dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest list intencyjny w sprawie powstania wielkopolskich zakładów pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. To efekt połączenia dwóch ważnych spółek, fabryki HCP i wojskowych zakładów motoryzacyjnych.
5: Jesteśmy w WZMOT-ach specjalistami od serwisu i remontowania czołgów Leopard i Abramsów. Również dochodzą kolejne kompetencje, czyli umiejętność produkcji, wysokiej klasy specjaliści w spawaniu, w obróbce mechanicznej.
4: Mówi Grzegorz Szkaradek, prezes HCP i WZMOT. Tak zwany ceglarz od paru lat miał problemy finansowe. Grunty pod zakładem sprzedano Agencji Rozwoju Przemysłu, której Cegielski musiał płacić wysoką dzierżawę. Porozumienie wypracowano po obradach okrągłego stołu, który zaproponowali związkowcy.
6: Mamy gwarancje ustne, że wszyscy, którzy już przejdą do nowej firmy, no będą mieli gwarancję pracy w nowej firmie. Wiadomo, że trzeba będzie się rozwijać, nowych pracowników pozyskać i liczymy na to, że załoga Cegielskiego, załoga WZM, Stomil, WSK będzie utrzymana, a nawet w większej ilości.
4: Mówi Eryk Szajbe ze związków zawodowych w Cegielskim. Fuzja ma się zakończyć w przyszłym roku. Rzeźba Wiedźmy wróciła na Chwaliszewo. Wcześniej była tam jako tymczasowa instalacja. Teraz jest pomnikiem i zostanie na stałe. Dzieło Alicji Białej przedstawia pierwszą udokumentowaną ofiarę procesów czarownic w Polsce. W 1511 roku mieszkanka Chwaliszewa miała otruć wodę używaną do ważenia piwa i została skazana na śmierć przez spalenie. Rzeźba jest wzrostu przeciętnej kobiety, a patrząc na nią można zobaczyć swoje lustrzane odbicie. Wakacje w Poznaniu jak co roku będą pełne kulturalnych wydarzeń. Ich hasło przewodnie to pełne poruszenie, mówi dyrektorka Estrady Poznańskiej Małgorzata Kępa.
7: Naszym zadaniem było zrobienie programu jak najbardziej przekrojowego. Dla nas jest bardzo ważne, żeby to nie było coś top popularności, ale top jakości.
4: A więc będą osiedlowe koncerty, spektakle, warsztaty, pokazy filmowe, spacery i pikniki. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Harmonogram znajdziecie na stronie internetowej Estrady Poznańskiej.
8: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. kapral-car.pl.
4: Dzisiaj w Poznaniu popołudnie zdecydowanie bardziej słoneczne niż przedpołudnie. Na termometrach do 26 stopni Celsjusza, więc minimalnie chłodniej niż wczoraj. Mamy za to słabszy wiatr, ciśnienie dość wysokie, minimalnie spada. Ale to nie koniec upałów w stolicy Wielkopolski. W weekend nawet 38 stopni według aktualnych prognoz. A na ulicach Poznania nadal duże utrudnienia na autostradowym węźle Poznań-Krzesiny. Nadal zamknięta ulica Paderewskiego w związku z remontem muzeum i zmiany w organizacji ruchu na Mogileńskiej tutaj.
8: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. Kapral-car.

0: promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 7:05.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl.

0: Lordzie, witamy na salonach.
1: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie Nowak.
0: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem, modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
2: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
3: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Smorabiński wyjątkowa oferta na miejskie SUV-y. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorabiński. Poznań, Obornicka 235.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach Poznań Centrum i pod Poznańskim Przeźmierowie.
6: Reklama.
7: 107 i 4.
6: Vox FM. Vox FM Poznań.
8: Śmiertelny wypadek na drodze pod Tarnowskimi Górami. Nie żyje dwóch kierowców. Szereg nieprawidłowości w szpitalach wykazała je kontrola NIK. Tacierzyńskie jest coraz modniejsze. Dlaczego ojcowie coraz chętniej zostają z dziećmi w domu, powiemy już za chwilę.
9: Czyli w wiadomościach Vox FM o godzinie 15. Najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Małgorzata Łukowska.
8: Tragiczny wypadek na Śląsku. Od tego zaczynamy wiadomości. W miejscowości Brynek w powiecie tarnogórskim na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się dwie osobówki. Kierujący pojazdami zginęli na miejscu. Ranne zostały trzy osoby, w tym dwoje dzieci. Trwa ustalanie przyczyn tego wypadku, mówi Kamil Kubica z policji w Tarnowskich Górach.
10: Z nieustalonych jak dotąd przyczyn doszło do zderzenia pojazdu osobowego marki Audi z osobową Toyotą. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła 29-letnia mieszkanka Tworoga, która podróżowała Audi, a także kierujący Toyotą, 37-letni mieszkaniec Zabrza. Do szpitala przytomne trafiły pasażerki pojazdu. Były to dziewczynki w wieku 5 i 11 lat oraz 38-letnia pasażerka Toyoty, mieszkanka Zabrza.
8: Na miejscu wypadku pracuje prokurator. Droga jest zablokowana i tak będzie do późnego wieczora. Policja kieruje na obiad. Echa afery w Szpitalu Południowym. Wstępne wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tzw. kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin w ciągu miesiąca, to prawie 17 godzin na dobę. Premier Donald Tusk chce teraz, aby rekomendacje przygotowali ministrowie sprawiedliwości i zdrowia.
11: O tym będzie także kontrola NIK-u, ale patrzę na pana ministra Żurka, panią minister zdrowia też, żebyście wspólnie przygotowali rekomendacje tak, aby przede wszystkim uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia. Bo to jest niedopuszczalne.
8: A to efekty afery wokół Szpitala Południowego we Warszawie. Dawid Kacprzyk, były już radny i do niedawna członek Koalicji Obywatelskiej, jako koordynator SOR-u miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Sondaż Instytutu Badań Polster dla SuperEkspresu wykazał, że respondenci winą za tę sytuację obarczają głównie dyrekcję placówki. Wskazało tak 42% pytanych. Film Ku przestrodze i apel mazurskich ratowników. Zabawa motorówką na jeziorze Niegocin o mało nie zakończyła się tragedią. O szczegółach nasza reporterka Anita Zalewska.
12: Ratownicy MOPR-u udostępnili Ku przestrodze film, na którym widać, jak w sobotę na jeziorze Niegocin sternik motorówki wykonuje gwałtowne manewry, a pasażerka nagle wypada za burtę.
13: A wypada pani.

0: szczegółach nasza reporterka Anita Zalewska.
1: Ratownicy MOPR-u udostępnili ku przestrodze filmy, na którym widać, jak w sobotę na jeziorze Niegocin sternik motorówki wykonuje gwałtowne manewry, a pasażerka nagle wypada za burtę.
2: Wypada pani.
1: A pasażerka nagle wypada za burtę.
2: Wypada pani.

0: Było się dobrze, ale było o krok od tragedii.
1: A to była nasza reporterka Anita Zalewska, dziękuję. Tata z dzieckiem w domu. Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. W Polsce liczba pobierających zasiłek systematycznie rośnie. Czasy wyraźnie się zmieniają, zauważa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. A o szczegółach wie nasz reporter Dawid Olszewski.
2: Powoli zmienia się model rodzicielstwa, zauważa Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u. Ojcowie coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi na urlopie rodzicielskim.
3: To między innymi efekt zmian wprowadzonych w związku z dyrektywą Work-Life Balance, które zachęcają ojców do większego zaangażowania w opiekę nad dziećmi.
2: Z uprawnień rodzicielskich korzysta pan Adrian, tata trzech córek.
4: Miałem na dziecko, tam jest chyba 2 tygodnie urlop ojcowski.
5: Powinno się coś zmienić?
4: Też jakieś urlopy, ale lepiej płatne, na przykład 100%.
2: 4 lata temu z urlopu rodzicielskiego skorzystało ponad 3,5 tysiąca ojców. W ubiegłym roku już 57 tysięcy.
1: Urlop rodzicielski trwa ponad 40 tygodni, jest wspólny dla obojga rodziców. Ojcom przysługuje też urlop ojcowski, a w szczególnych przypadkach również część urlopu macierzyńskiego.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: No lato, proszę Państwa. Tej nocy 12-13 stopni niemal wszędzie, deszcz w Zakopanem oraz nad samym morzem. Nigdzie nic nie pada. Jutro także bardzo dużo słońca, od 32 stopni na termometrach w Zielonej Górze, przez 28 w centrum do 23. Tyle pokażą termometry w Suwałkach, Olsztynie, Gdańsku oraz w Koszalinie. Z każdym kolejnym dniem powiedziałbym nawet trochę cieplej, ale kulminacja przyjdzie w weekend, bo w sobotę Zielona Góra, troszeczkę też Wrocław, Gorzów Wielkopolski, 37 i to zostanie do niedzieli. Ładnie, co?
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Chciałem powiedzieć, że ochłodzenie od przyszłego poniedziałku, ale jeżeli 30 stopni można uznać za ochłodzenie, to tak, ochłodzenie. 5 minut po godzinie 15, wtorkowe popołudnie i fantastyczny czas. Program to jest dzień już bardzo przedwakacyjny, przedurlopowy.
8: Z Vox FM.
7: Żeby nie było żadnych wątpliwości. Grajmy. The Colors, Italo Disco, Tarzan, Boy, Promienie. Za chwilę dzień dobry.

Lubię, jak ten pan tam śpiewa. Dla mnie róże, dla ciebie wzi. Tarzan Boy, promienie. 13 minut mamy po godzinie 15. Weselny klimat nam się troszkę zrobił, ale sezon mamy weselny, chociaż za chwilę powinien ustąpić, no bo wiadomo, w lipcu nie ma R. Dobra, proszę państwa, ważne rzeczy, bo tak, tankowanie oczywiście w aplikacji Vox FM, jak macie, to macie, a jak nie macie, to niedobrze, bo powinniście mieć, jak macie, to super. No i tam wchodzicie i tam możecie sobie zatankować do pełna, później ja dzwonię i mówię, okej, to ja wam również zatankuję.

do pełna. Takie rzeczy, tak na wakacje, wiecie. Jesteśmy w tygodniu przedwakacyjnym, za chwilkę przerwa, za chwilkę właśnie wakacje, ale po wakacjach wracamy do szkoły, a jak wiadomo, żeby wrócić do szkoły, to trzeba najpierw dobrze spędzić wakacje, a żeby dobrze spędzić wakacje, to trzeba później... Wiecie, o co chodzi. Uwaga! Jest ranking najlepszych szkół technicznych w tym naszym pięknym, nadwiślańskim kraju. Wygrywa trzeci rok z rzędu Politechnika Warszawska. Proszę Państwa, serdeczne gratulacje. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie za, Politechnika Gdańska, Wrocławska i ex aequo Politechnika Łódzka i Politechnika Śląska. Dziękuję bardzo. To są najlepsze uczelnie techniczne w kraju. Nie pytajcie, co badali, po prostu coś tam sobie zbadali i tak im wyszło. Bardzo fajnie, niewiele mam wspólnego, ja jestem taki trochę mało techniczny, ale mam kolegów z Politechniki i mówili mi, że na Politechnice...

techniczne w kraju. Nie pytajcie, co badali, po prostu coś tam sobie zbadali i tak im wyszło. Bardzo fajnie, niewiele mam wspólnego, ja jestem taki trochę mało techniczny, ale mam kolegów z Politechniki i mówili mi, że na Politechnice...

Calvin Harris i Disciples, How Deep Is Your Love pyta, jak głęboka jest twoja miłość? Oj, bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. SpaceX, wiecie, że testuje nową kapsułę transportową? Naprawdę. Chcą wysłać ludzi w kosmos. Przeprowadzili pierwszy lot testowy swojej najnowszej kapsuły, nazywa się Starfall. Ma transportować ładunki na orbitę i z powrotem. No i wystartowała dzisiaj z jakiegoś kompleksu na terenie przylądka Canaveral przed godziną 13 czasu polskiego. Jak czytam, to ma być zupełnie nowy rozdział w rozwoju technologii powrotu ładunków z orbity na Ziemię. A przepraszam bardzo, a czy szłoby przetestować taki system w jedną stronę, ale z Ziemi w kosmos? Bo miałbym i kilka rzeczy, i kilka osób do wysłania. Grubson na szczycie, Los Lobos, La Bamba już za chwilkę.

0: To brzmi tak weekendowo i tak letnie, że już bardziej się nie da. Hugo Yellow oczywiście, moving to the sun, czyli o tym, że zawsze warto podążać w kierunku słońca, że się tak wyrażę, jest w kierunku czego. 28 minut po 15, za 2 minuty 15.30 wiadomości, także sportowe.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od ActiveLab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.
0: Punktualnie 15.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma oczywiście Małgorzata Łukowska.
13: Ewakuacja 400 osób i dwugodzinny paraliż lotniska w Pyrzowicach. Powodem był bagaż zostawiony bez opieki na pierwszym piętrze portu. To już druga taka sytuacja w tym miesiącu, mówi rzecznik lotniska Piotr Adamczyk.
14: Ponownie apelujemy do podróżnych o niepozostawianie bagaży bez opieki na terenie lotniska. Bezpieczeństwo to nasz priorytet. Każdy porzucony bagaż wymusza reakcję służb ochrony, co najczęściej skutkuje ewakuacją części pyrzowickiego lotniska i opóźnieniami.
13: Za pozostawienie bagażu bez opieki grozi mandat w wysokości 500 zł. Obaj kierujący byli trzeźwi. To nowe ustalenie policji w sprawie wczorajszego wypadku u zbiegu na Ramowickiej i Serbskiej w Poznaniu. Poszkodowane były 4 osoby, 2 pasażerów tramwaju i obaj kierujący, mówi Michał Wiszewski.

0: Oto czego swoim tatom życzą najmłodsi?
1: Mało pracy, dużo materiału do oglądania,
2: pokoju i pieniędzy.
3: Życzę mojemu tacie dużo relaksu w wakacje.
0: Niektóre źródła wskazują, że 23 czerwca nie jest przypadkową datą na święto dla ojców. Zdaniem pomysłodawcy tego dnia jest to najkrótsza noc w roku. Ojciec ma labę, więc największe święto.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Emma Navarro zagra przeciwko Idze Świątek. To w drugiej rundzie turnieju WTA w niemieckim Bad Hamburg. Panie spotkają się na korcie już jutro. Trzecia w światowym rankingu Świątek w turnieju rozstawiona jest z numerem pierwszym, bo z powodu problemów z biodrem wycofała się kazachszka Jelena Rybakina. Zmiany na ławkach trenerskich w klubach piłkarskiej Ekstraklasy. Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem piłkarzy Radomiaka. Zastąpił na tym stanowisku Bruno Baltazara. Z kolei z Pogoni Szczecin zwolniony został Tomasz Tomasberg.
5: Hi, hi, hello. 27 minut i mamy 16.

0: To jest piosenka o miłości, to jest David Guetta i oczywiście Kelly Rowland.
1: Tankuj z Box FM na wakacje.
0: A państwo pozwolą, bo razem ze mną ja przedstawię, jest Magda, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień
0: chyba
2: dobry.
0: Magda, Magda wydawała się zaskoczona, bo zdążyła powiedzieć tylko dzień dobry.
2: Zgadzam się.
0: Gdzie jest Magda, co robi?
2: W pracy.
0: W pracy, jeszcze w pracy, do której? Długo? Ojej, to jeszcze trochę. A kiedy masz urlop?
2: We wrześniu.
0: Dopiero we wrześniu, matko jedyna! To kiedy ty chcesz jechać do tego jezioro?
2: Teraz jedziemy na długi weekend.
0: Olala, proszę państwa. Magda ma, ja nie pytam o wiek, ale Magda już, jak rozumiem, skoro pracuje, jest w wieku poszkolnym, prawda?
2: Zgadza się.
0: Magda chce sobie przypomnieć czasy, kiedy się jeździło na wycieczki w składzie zorganizowanym, czyli Magda siedzi z tyłu.
2: No. Można tak powiedzieć.
0: Można, nie, ja wiem, że dzieci będą siedziały. Proszę państwa, Magda do mnie napisała, że skład, który wybiera się nad jezioro, ma przypominać malutką wycieczkę szkolną. Ja, czyli Magda, mój mąż, czyli mąż Magdy, szwagierka, czyli siostra męża, jej czwórka dzieci i moja córka. Czy to już jest wystarczający zaczynek do tego, żeby zrobić z tego telenowelę brazylijską? Chyba tak. Kto jest kim w tym zestawie? Kto jest ojcem kogo? Tutaj, proszę państwa, Magda napisała i tym mnie przekonała i ujęła nawet. Jeśli po powrocie będę jeszcze pamiętać swoje imię, uznam ten wyjazd za sukces. Magda, zapisz sobie na czole, spojrzysz w lustro i będziesz wiedziała, że to ty. No to ja tego inaczej nie widzę.
2: O ile to żyje.
0: A słuchaj, a kto jest kierowcą na tym wyjeździe? To tylko dopytam, bo to dość ważne.
2: No właśnie, nie wiadomo, albo ja, albo mąż.
0: Czyli chcą cię ubrać jednym słowem w to, żebyś to ty, rozumiem. No i teraz wiesz co, nie wypada, żebym ci zatankował do pełna, no bo będziesz musiała prowadzić.
2: O nie.
0: No i co robimy z tym fantem?
2: To ja powiem mężowi, żeby prowadził.
0: Jak ma mąż na imię?
2: Andrzej,
0: nie denerwuj się, to jest pierwsze, co, po drugie, taka Magda, taka żona, to jest po prostu skarbik. I teraz tak, jak mąż Andrzej, tutaj przed całą Polską, teraz chociaż mam, nie powie, ale mam nadzieję, że słyszy, zadeklaruje się, że Magda ma wolne i odpowiada jedynie za to, żeby radio grało na cały regulator, to ja tankuję.
2: Jeśli będę siedzieć z przodu, to na pewno ja będę operować.
0: Mi to wystarcza. Madziunka, tankujemy tobie do pełna na wakacje. Ty nie jedziesz, ty odpoczywasz, auto zatankowane, ty swoje zrobiłaś, okej?
2: Okay? Zgadza się.
0: Bug dostajesz od nas w takim razie, od Voxefem.
2: Super, bardzo, dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Pozdrów Andrzeja, żeby go dowartościować.
2: Dobra, pozdrowie.
0: Wszystkiego dobrego, życzymy w takim razie udanego wyjazdu. I obiecaj, że dasz znać po, że żyjesz, dobra?
2: Dobra.
0: I hasło wywoławcze Magda.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Cały czas tankujemy w aplikacji Vox FM, polecamy się.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Benvenuto al ristorante.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl.

0: Polska.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji?

0: wskazane miejsce wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji?

0: Jary.
1: Jak cena przenośnej parownicy do pary.
2: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
0: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
6: Avatar, Ogień i Popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Wcale się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z poczem góry.
6: Avatar, Ogień i Popiół.
9: Dajemy do walki!
6: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Reklama.

0: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: A, co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
3: Ludzkie pojęcie, no
0: pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano we voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A Polski Bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark, codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje

0: bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyktos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama. 107,4.
6: Vox FM Poznań.
7: Dożywocie dla byłego policjanta. Taka kara grozi nożownikowi z Mierzawy. Wielkie sprzątanie na południu kraju to po wczorajszej nawałnicy. Najnowszy sondaż partyjny od Super Expresso. O tym już za chwilę w wiadomościach.
8: Dodajmy w wiadomościach Vox FM punktualnie o godzinie 16. Zaprasza już teraz Małgorzata Łukowska.
7: Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał już zarzuty w prokuraturze. 49-letniemu Dariuszowi R. grozi dożywocie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej, mówi Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
9: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się. Odnosząc się do zarzutu, nie przedstawił okoliczności.
7: Śledczy złożyli już wniosek w sprawie aresztu tymczasowego. Jak słyszymy, są też wstępne wyniki sekcji zwłok.
9: 80-latek doznał co najmniej kilku obrażeń ciała. Były to rany kłute w okolicach szyi, potylicy i górnej części pleców.
7: Według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie leczył się i przyjmował leki psychotropowe. W dniu tragedii Dariusz R. ruszył za żoną, która po awanturze ukryła się w domu swoich rodziców. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Sprawcę, byłego policjanta, ujęto po kilkudniowej obławie. Planów nie zmienia. We wrześniu znów chce być w Grodnie. Ponad 5 lat był więziony w białoruskim łagrze, z czego 5 roku przesiedział w karcerze. Andrzej Poczobut, opozycyjny dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, zapowiedział powrót za naszą wschodnią granicę. Rozmawiał o tym z naszym reporterem Grzegorzem Mnichem.
10: Mówi się o 13 września. Chce pan tam wrócić?
11: Tak.
10: W paszczę lwa.
11: Ja tak nie traktuję tego. Ja traktuję, że chcę wrócić do domu. Na pewno dla żony to jest trudne i rodzina wolałaby, żebym ja został w Polsce.
10: Zawsze jest to zagrożenie. Że można stracić życie, nie tylko wolność.
11: Że oczywiście, że taka możliwość jest. 5 lat w łagrze białoruskim. Czy pan się zmienił? Czy coś w panu się zmieniło?
10: Swoich poglądów w żadnej kwestii nie zmieniłem. To więzienie jednak odcisnęło na mnie. Maksymalnie wzmocniło podejrzliwość. Czy w łagrze miał pan dostęp do informacji, prasy, internetu, czegokolwiek?
11: W bardzo ograniczonym zasięgu. Było państwowe radio.
7: Andrzej Poczobut od miesiąca jest na wolności. W Parlamencie Europejskim odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli. W Białym Dunajcu na Podhalu trwa wielkie sprzątanie po nawałnicy, która w poniedziałek zalała część miejscowości. Ponad 20 domów zostało podtopionych. W niektórych piwnicach było niemal metr wody i muło.
12: Do półłydki. Ta tu jest zalo, to jest...
13: Wersalka.
12: Wersalka. Tu sofa do wyrzucenia, jedna, drugo. Tu zamrażarka wysiadła, ubrania zalote.
14: Narzędzia też były zostawione, no nikt się nie spodziewał. 25 lat był spokój. Jak była ta powódź dużo, to wtedy też zalało, no nie?
15: Zawilgł mnie teraz wszystko i ten tam materiał miałem trochę i, no i miałem prawie metr wody, nie?
12: No na robota, no na robota i no co to z tym robić?
14: Tam u sąsiadki trzeba iść piec zalał, całą kotłownię, bo mają wkopioną piec chyba do wyrzucenia raczej.
16: No zalane całe, piwnice, wszystko. 20 centymetrów wody w środku.
7: Pracownicy gminy Biały Dunaniec szacują straty u mieszkańców, ale też w infrastrukturze. Już wiadomo, że całkowicie zniszczone zostały drogi dojazdowe do pól rolnych. Koalicja Obywatelska na szczycie sondażu dla Super Expressu. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się dziś, to właśnie ta partia mogłaby liczyć na największe poparcie. Z badań Polster wynika, że na KO zagłosowałoby 34% wyborców. Na Prawo i Sprawiedliwość nieco ponad 26%. Na trzecim miejscu z 14% poparcia uplasowała się Konfederacja. Za nią Nowa Lewica z wynikiem blisko 8% i z bardzo podobnym wynikiem Konfederacja Korony Polskiej. Jak urlop, to najchętniej nad polskim morzem. Bałtyk jest najpopularniejszym kierunkiem urlopowym, wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej. Rosnąca popularność przekłada się na coraz wyższy standard, jaki proponują hotelarze, mówi rzecznik prasowy Travelist.pl Eugeniusz Triasun.
17: Około 1/5, 1/5

0: czwartą. Obiektów mamy więcej nad morzem, jeżeli chodzi o właśnie baseny chociażby, tak? I to w stosunku jeszcze do sytuacji sprzed kilku lat.
1: W ciągu ostatnich 3 lat w nadmorskiej ofercie pojawiło się o 80% więcej hoteli 5-gwiazdkowych. Ode mnie to już wszystko. Na wiadomości za pół godziny zaprosi Katarzyna Pilewska.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: A w pogodzie pełne lato, proszę Państwa, tej nocy bardzo ciepło, 12-13 stopni pokażą termometry. Dyszka tylko w Zakopanem oraz nad samym morzem, wiadomo, latem tam najchłodniej. Jutro od 32 w Zielonej Górze do 23 w Suwałkach, jakże to dobrze brzmi. Czwartek bardzo podobny, tylko nawet troszeczkę cieplejszy na pozostałej części, o pozostałym obszarze naszego kraju. I z każdym kolejnym dniem, aż do soboty i niedzieli, kiedy po 35-36 stopni niemal wszędzie, będzie tylko... No właśnie, albo lepiej, albo gorzej, zależy, czy ktoś lubi upały.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Biometr świeci się na czerwono, czyli niekorzystny, ale w nocy to się wszystko zmieni na zielono. Zielona noc przed nami. 5 minut po godzinie 16 w Dniu Ojca. Za chwilę sprawdzimy, czy to jest dzień na tak, czy dzień na nie. U ojców także. Ale wcześniej zagramy tak, żeby nie było wątpliwości. Snap Rhythm is a Dancer już gra. Pol Vibes, Puls Miasta za chwilę. Ja się nazywam Kamil Rutkowski, a wysłuchacie wtorkowego programu To jest dzień w Vox FM. Dzień dobry.

2026. Dlaczego wielkimi? Bo po prostu są. I nie ma co absolutnie do tego żadnych wątpliwości, że za chwilkę w końcu będzie można, chciałem powiedzieć, odpocząć. Zmienić miejsce urzędowania, może tak powiem, dla bezpieczeństwa. W piątek koniec roku szkolnego, start wakacji. No to zapraszamy Was serdecznie na start wakacji, taki konkretny, bo Vox FM robi wakacje. Już w sobotę widzimy się we Władysławowie Solar Beach na wielkim rozpoczęciu lata. No, będzie blanka na miejscu, także myślę, że już więcej zaproszeń i argumentów nie trzeba, ale na wszelki wypadek powiem Wam tak, mnóstwo atrakcji, mnóstwo zabawy z Vox FM. Oczywiście wakacje zaczynają się we Władysławowie, spędźcie ten początek koniecznie razem z nami. Przejmujemy Władysławowo, bo mamy ku temu środki i możliwości. Bądźcie z nami koniecznie w sobotę, Solar Beach Bar, Vox FM na miejscu, wielka impreza, oczywiście blanka na żywo specjalnie dla Was. A gdyby ktoś nie mógł, relacje na naszej antenie w tę sobotę, słoneczną, nawet powiedziałbym bardzo, nawet nad polskim morzem. Także hello! Wina ile padre, I was made, Pitbull, Bon Jovi, Now or Never za chwilę, a później sprawdzamy, wtorek na tak, wtorek na nie, telefony w dłoni.

0: Now or Never, czyli teraz albo nigdy. No to teraz albo nigdy. 609-2x869.
1: Konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Mata.
0: Teraz albo nigdy. Dzwonicie, opowiadacie nam o tym, czy wtorek na tak, czy wtorek na nie. 609-869-869, numer do studia. Zapraszam serdecznie. Wtorek, 23 czerwca, dzień ojca dzisiaj. Ważne pytanie, czy to jest wtorek na tak, czy na nie u was. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Siema, Piotr z tej strony.
0: Cześć Piotruszku, wtorek tak, czy nie?
4: No nie.
0: Dlaczego?
4: Kaka mam dzisiaj.
0: Ulala, i to we wtorek, to ja nawet nie chcę wiedzieć, jak u ciebie piątki albo sobotę wyglądają. Dbaj o siebie, kochany, mniej głośnej muzyki, także ścisza radio, aczkolwiek szkoda, ale podobno to działa. 609-2x869, kogo witamy, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Monika z okolic Płocka z tej strony.
0: Pozdrawiamy, Monię, wtorek tak czy nie u ciebie?
5: Słoneczko świeci, wtorek to już prawie środa, czyli prawie tydzień przełamany.
0: Tak jest?
5: Więc jest najbardziej dzień na tak, tylko się cieszyć.
0: Dotrwać do piątku, a później uchować się przed upałami. Monia, jak mi ciebie zawsze brakuje, powiem ci, dzwonisz i robisz tak, że od razu mi cieplej w serduszku. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
6: Kasia.
0: Kasia, wydajesz się zaskoczona tym, że ze sobą rozmawiamy.
6: No tak troszeczkę.
0: Ale ty masz wtorek na tak, czy na nie w związku z tym?
6: No chyba na tak.
0: Chyba? Dlaczego?
6: Nie no, wydaje mi się, że na tak. No dziecko będzie miało bardzo ładną średnią na koniec roku, więc...
0: Jaką?
6: 5,9.
0: Nie! No to super! No. A która klasa?
6: Czwarta.
0: Weź mu kup coś. Wiesz co, ja ci dam 500 zł na prezent marzeń, a ty mu za to weź coś z prezentu i ładnego, dobra?
6: Super, dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. No to za takie rzeczy to trzeba doceniać, nie? Jakieś tam czerwone paski. 609-2x869, numer prosto do studia. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: Halo, dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
7: Krzysztof.
0: Cześć Krzyśku, wtorek tak czy nie u ciebie?
7: Petarda, jest dzień petarda, także wszystko na tak.
0: Dawaj, a dlaczego petarda?

0: Dlaczego petarda? No. Skończyłem pracę, jadę do domu, w nocy wyjeżdżam, jadę po nowy samochód. No mam nadzieję, że nie wyrzucę pieniędzy w błoto, nie na paniszko, także tylko petarda.
1: Przyda się, a nawet, kochany, a nawet gdybyś wyrzucił, to pamiętaj, że Vox tankuje w aplikacji Vox FM, także wszystko da się naprawić.
2: To jest dzień. To jest
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: No widzicie, jak to się wszystko ładnie składa. Ich troje, wakacyjnie, zawsze z tobą chciałbym być. Christian Marki, za chwilę Summer is Magic, czyli o tym, że lato jest magiczne. PS, to prawda.

0: Ten zespół na początku, jeszcze zanim w ogóle był zespołem, nazywał się MI6. Ale ktoś źle przeczytał jako MIG i tak już zostało. Nie ma mocnych na Mariole, dzień na tak czy dzień na nie. 609 2 razy 869. Pisze Monika, dzień mam na tak, bo mój luby, kimkolwiek jest, uraczył mnie dzisiaj 2 kilogramami truskawek. I to uwaga, przyniósł kilogram do mojej pracy, a kilogram jeszcze został w domu, także będę podjadała całe popołudnie. Szczęściara. 29,5 minuty po 16, za pół minuty wiadomości.
1: Reklama. Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja. On lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Reklama.
0: 16.30 na zegarze, a w studiu pojawiła się nagle znikąd Katarzyna Pilewska. Witamy.
4: Dzień dobry.
0: I zapraszamy na popołudniowe wtorkowe wiadomości.
4: Sąd zadecydował, wyroki zapadły. Członkowie gangu zajmującego się handlem narkotykami na dużą skalę w więzieniu spędzą od 3 do 10 lat. To obywatele Ukrainy i Białorusi mieli wprowadzić do obrotu co najmniej 267 kg narkotyków, zarabiając na tym 15 milionów złotych. Przed sądem odpowiadało 11 osób, przedstawiono im 40 zarzutów. Czwartek, sądny dzień dla Rafała Trzaskowskiego. Rada Warszawy zagłosuje w sprawie absolutorium dla prezydenta stolicy i już wiadomo, że przeciw będą radni lewicy. Taką decyzję podjął warszawski zarząd partii. Głównie chodzi o aferę w Szpitalu Południowym, ale nie tylko.
5: Miasto to jest o wiele więcej niż reprezentacyjne centrum i no i tutaj jednak różne rzeczy się nie dzieją tak, jak miało się dziać zgodnie z zapowiedziami.
4: Mówi Agata Diduszko-Zyglewska, radna miasta z Lewicy. Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta dojdzie też do debaty na temat sytuacji w Szpitalu Południowym. Pierwsze kozy i owce pasą się na miejskich terenach, na Zakrzówku i przy forcie Bodzów. Przez kilka najbliższych miesięcy będą pełnić funkcję naturalnych kosiarek. Projekt jest realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Zarząd Zieleni Miejskiej przypomina o niedokarmianiu i niezbliżaniu się do zwierząt.
0: Zadowolona jesteś z siebie?
4: Nie za bardzo.
0: Nie? Nie? Czyli dzień na nie.
4: Mam dzień na nie, odkąd tu weszłam. Znaczy...
0: Nie uratujemy tego. Daca Koduro, zagrajmy do Nomar Luczańco. Ale za szczerość dziękujemy.

0: Ale Farben, René Miller, to jest Body Talk. W Vox FM 22 minutki. Będziemy mieli godzinę 17, także można powiedzieć, że popołudnie wtorkowe w bardzo decydującej fazie. Dzisiaj jest Dzień Ojca. Jakby ktoś zapomniał, to przypominam, a robię to z największą przyjemnością. 23 czerwca i ja tak was podpytuję, dzień na tak czy dzień na nie. Dominik do mnie napisał, a ja chciałem się dodzwonić i pochwalić przed całą Polską, że w Dniu Ojca zostałem dziadkiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witamy młodego dziadka. Ile młody dziadek ma lat?
1: 47.
0: Jak to się stało? Tłumacz.
1: Znaczy, wiesz co, generalnie mi się wydaje, że zarówno moja żona, jak i moje dwie córki długo przetrzymywały tą informację, właśnie czekając na dzisiejszy Dzień Ojca.
0: Ale poczekaj, to ty się na porodówce dowiedziałeś o tym, tak? Że nagle po prostu przypadkowo...
1: Nie. Dzisiaj się dowiedziałem, że zostanę ojcem. Może ojcem, dziadkiem.
0: Matko, a ty nie czujesz się staro, Dominik, teraz przez to?
1: Nie, no co ty.
0: Naprawdę? I co ty będziesz robił z tym swoim wnuśkiem?
1: No będę kochał najmocniej na świecie.
0: A on czy ona?
1: No nie wiemy tego jeszcze, wiesz.
0: Kurde, a co byś wolał? Nikt nie słyszy, możesz mówić. Szczerość to w naszym klubie to norma.
1: No chłopca, nie?
0: Wiadomo! Czyli będzie grał w piłkę. 500 zł ci daję na prezent marzeń, żebyś już był przygotowany na wnuśka, no?
1: Ale fajnie, dzięki ci wielkie.
0: Widzisz, w Dniu Ojca od razu załatwiamy Dzień Dziadka. Takie rzeczy tylko u nas. A my zagramy Szerzy Szup Szup Song dla poprawienia humoru wszystkim, którzy mają dzień na nie, bo tacy się zdarzają. Pozdrawiamy redaktor Pilewską.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
4: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu w Jerzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
8: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Hybrydowy SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu w Jerzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Pozbądź się.

0: suszanie budynków. 604 389 683 hydrotama.pl.
1: Stołem cenka? Super cenka. Jakob Skronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz stołem.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
12: Reklama.
13: 107.4
14: Vox FM.
15: Vox FM.
14: Poznań.
16: Służby w gotowości, ekstremalną upałę w kraju. Od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach też ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Nasz reporter ustalił nazwisko. A na koniec jeszcze miejsce pamięci Bastejpana.
17: 17 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
16: Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, gdzie i kiedy będzie najcieplej?
18: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejsza i to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
19: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
18: Podczas upałów należy ograniczyć przebywanie na słońcu, a w samochodach nie wolno zostawiać samych dzieci ani zwierząt, dodaje Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji.
20: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności.
18: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
16: Prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustaleń naszych reporterów będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w jego sprawie po ubiegłotygodniowym wyborze Patyry na to stanowisko przez Sejm. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kiedy ma dojść do ślubowania?
21: Ślubowanie według naszych nieoficjalnych ustaleń ma się odbyć w ciągu kilku dni w Pałacu Prezydenckim z zachowaniem pełnego ceremoniału. Sprawa ma duże znaczenie polityczne, bo wokół Trybunału Konstytucyjnego od miesięcy trwa ostry spór między rządzącą koalicją a obozem prezydenckim i PiS. Wybór i zaprzysiężenie nowego sędziego jest konieczne w związku z kończącą się kadencją Andrzeja Zielonackiego. Doktor habilitowany Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od lat zajmuje się prawem konstytucyjnym i ustrojem państwa.
16: Dwulatek bez opieki na podwórku, matka zamknięta na balkonie. Jak się okazało, była pijana. To historia z Gorzowa, którą zajmie się sąd rodzinny. Błąkające się małe dziecko znalazł w środku nocy przypadkowy przechodzień i zaalarmował policję. Matka dziecka siedziała na barierkach balkonu, była na nim zamknięta.

0: W mieszkaniu nikogo nie było, a drzwi były uchylone. Służby ustalają teraz okoliczności zdarzenia.
1: Kto tuż przed zdarzeniem rzeczywiście sprawował opiekę? Nie można tutaj również wykluczyć, że w tym mieszkaniu chwilę wcześniej były jakieś inne osoby.
0: Mówi rzeczniczka gorzowskiej prokuratury Mariola Wojciechowska-Grześkowiak. 22-latka usłyszała zarzuty. Odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Grozi jej 10 lat więzienia. Dziecku na szczęście nic się nie stało. Jest pod opieką rodziny. Zasadzą tam czerwony dąb, a pod nim stanie specjalna ławka. Przyjaciele Damiana Krępy, Basta i Pana, który zmarł w ubiegłym roku, tworzą w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej specjalne miejsce poświęcone jego pamięci.
2: Ławka jest to specyficzna część twórczości Basta i Pana. Przewija się w wielu utworach. Kacper Szczepa, Fundacja Primo Elemento. Dąb kojarzy się z Dąbrową. Jest to dąb czerwony, czyli on będzie przekwitał jako jedyny w parku na czerwono. Chcielibyśmy, żeby to było miejsce spotkań i wzajemnej rozmowy, żeby to najlepiej pokazywało, jakim był człowiekiem Damian, bo z nim można było zawsze porozmawiać.
3: Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie. Damian Krępa, znany przez wielu mieszkańców jako Basta i Pan, był postacią szczególną. Był osobą, która była bardzo mocno związana z Dąbrową. W swojej twórczości podkreślał zawsze swoje miejsce na ziemi.
0: Odsłonięcie ławki zaplanowano na 16 lipca. Basta i Pan był wykonawcą muzyki z pogranicza reggae, hip-hopu i ragamuffin. Zmarł po walce z chorobą nowotworową.
4: Gorąco, co?
0: Bardzo gorąco, bardzo i mam wrażenie, że ciągle robi się coraz cieplej.
4: Temperatura poszła zdecydowanie do góry i będzie iść, bo jak patrzę na kolejne dni, to tutaj miejscami wartości będą sięgać powyżej 30 stopni, to grubo powyżej 30 stopni, więc pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu. Jeżeli ktoś się martwi o deszcz, o burzę, to z tego co widzę na razie, przynajmniej na razie, nic nam nie grozi, więc skupcie się na nawodnieniu. A nawadniać się można na różne sposoby, prawda?
0: Aha, jak?
4: Katarzyna.
0: Pewnie, że tak.
4: No, oczywiście, oczywiście.
0: Pewnie, że tak.
4: Woda,
0: ważne,
4: przede wszystkim
0: robić.
4: Woda.
0: Tak.
4: Na pełnej z Vox FM. 4 minuty po 17, Michał Trawka. Dzień dobry. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue light.

0: Dedo Negra i kawałek podłogi w Vox FM 10 minut po godzinie 17. Kto w tym momencie jedzie z punktu A do punktu B, czyli z pracy do domu, to serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze pracuje, no to spokojnie, nie ma się co smucić. W końcu też będziecie prędzej czy później mogli do tego domu sobie pojechać. Przypominam, że dzisiaj mamy Dzień Ojca, więc może po drodze warto wjechać i kupić coś tacie. Jakiś prezent, jakąś drobnostkę. Coś, co poprawi mu humor. Ale jeżeli macie do swojego taty daleko, to zawsze możecie też po prostu zadzwonić. Tak. Po prostu zapytać, co u niego, jak się czuje, poprawić mu dzień, poprawić nastrój, chwilę poświęcić mu uwagi i na pewno tata będzie zadowolony. No i generalnie złożyć życzenia, bo dzisiaj mówię, przypominam, mamy Dzień Ojca. Kto jeszcze nie złożył życzeń? No to poczekajcie, jest, patrzę na zegar. Tak, jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila.
1: Na pełnej! Vox FM!

0: Melanie C, I Turn To You w Vox FM w rytmie hitów. 18 minut po 17 na zegarach. Bardzo ważne pytanie mam do was. Czy wy macie aplikację, naszą aplikację, aplikację Radia Vox FM? No jeśli nie, to warto ją mieć, warto ją pobrać na swój telefon. Ano też dlatego, chociażby, że tankujemy wasze samochody, tankujemy na wakacje, więc ta aplikacja faktycznie może się przydać. Po pierwsze, że nie trzeba mieć dostępu do fal FM, żeby nas słuchać. Można to robić za pośrednictwem internetu na drugim, trzecim, czwartym końcu świata. No a po drugie właśnie są takie akcje, w których wy możecie brać udział. Warto mieć, warto się zapoznać z taką aplikacją, słuchać radia i się zgłaszać do tankowania. Później ktoś z nas zadzwoni i zatankuje wam samochód do pełna. No na urlop, na wakacje, taka opcja myślę może się przydać.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: I Will Survive, piosenka idealna dla wszystkich tych, którzy jeszcze są w pracy, prawda, Katarzyno?
1: Tak jest, wszystkich pozdrawiamy.
0: Za tych trzymam mocno kciuki. Zostańcie koniecznie z nami, bo za kilka chwil 17:30 na naszych radiowych zegarach, a to oznaczać może tylko jedno.
1: No, że co?
0: Że najświeższe wiadomości u nas.
1: Dokładnie tak, przedstawi je Katarzyna Filarska.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja. Na wyjazd na Mazury, w góry,
3: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
3: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
3: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama.

0: 17.30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
1: Jeszcze dziś sąd ma zdecydować o 3-miesięcznym areszcie dla nożownika ze świętokrzyskiej Mierzawy. 49-letni Dariusz R. został przesłuchany i usłyszał zarzuty, odpowiedź za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Grozi mu dożywocie. Podejrzany to były policjant. Służył 16 lat, odszedł ze służby w stopniu młodszego aspiranta na początku 2023 roku. Polacy nie lubią ryzyka. Wynika z najnowszego badania Oto Dom. Aż 74% kredytobiorców wybiera oprocentowanie stałe lub okresowo stałe. 61% z nas przyznaje, że woli płacić stałą ratę, nawet jeśli jest ona wyższa. Jak wskazują eksperci, trauma frankowa to wciąż ważny czynnik decyzji, nawet wśród tych, którzy frankowego kredytu nigdy nie mieli. Przed wiadomościami sportowymi Gdańsk w centrum Świętego Jana można oglądać 7-metrową replikę Księżyca. Instalacja Museum of the Moon została wykonana na podstawie zdjęć NASA. Została pokazana w ramach projektu Chyba śnisz Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku. Wystawę możecie oglądać do 4 lipca.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Przed nami kolejne spotkania Mistrzostw Świata. O 19:00 w grupie K Portugalia zagra z Uzbekistanem. W nocy w tej grupie Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Za to w grupie L o 22:00 Anglia zagra z Ganą, a potem meczu Panama zmierzy się z Chorwacją. Drugi turniej Ligi Narodów w Polsce siatkarze rozegrają przed własną publicznością. Ich celem podczas rozgrywek w Gliwicach jest zapewnienie sobie awansu do turnieju finałowego. Na początek biało-czerwoni zmierzą się z Belgią. Ten mecz jutro o 20:00. Turniej Ligi Narodów siatkarzy w Gliwicach potrwa do 28 czerwca. Zagra w nim 6 reprezentacji. Argentyna, Belgia, Chiny, Niemcy, Polska oraz Turcja. Po pierwszym tygodniu zmagań w chińskim Linyi nasi siatkarze zajmują 7 miejsce w tabeli.
0: Kasiu, takie pytanie.
1: Tak?
0: W szkole średniej miałaś swój ulubiony sport?
1: Sport mój ulubiony?
0: Tak. Uwaga, będę strzelał. Była to siatkówka.
1: To była siatkówka.
3: Tak. No właśnie, nie wiem,
1: ale
3: jak jest, ale
1: też...
0: większość kobiet faktycznie wybiera się.
1: Co?
0: Okej. Okay. Ja nie chodziłem do takiej szkoły, a szkoda.

0: Modern Talking Atlantis is calling. Jeżeli kogoś wzywa Atlantyk, to znaczy, że po prostu trzeba już ruszyć na urlop. Ciekawe, jak tam u was plany urlopowe. Czy one już są? Czy jesteście na urlopach? Czy jeszcze wszystko przed wami? Zakładam, że większa część mimo wszystko jeszcze urlop planuje. Ewentualnie ma zaplanowany i czeka. Odlicza to ostatnie być może dni do tego, żeby wyruszyć i troszeczkę sobie odpocząć. Pamiętajcie, że można odpoczywać z Vox FM. Wystarczy mieć tylko gdzieś pod ręką telefon i naszą aplikację. I później właśnie odpoczywać, słuchając muzyki, którą gramy w rytmie hitów. You Not Us, Plastic Funk, to już za chwilę będzie też Komodo i pojawi się Phil z utworem Pokaż, na co cię stać.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
4: Dni Zwarzęca 27 i 28 czerwca. Polana przy Strzeleckiej. Karla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bounce DJ, Małgorzata Ostrowska i ich troje. Codziennie od 12 bezpłatna rodzinna strefa frajdy. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zwarzęc. Partnerzy strategiczni Agrobex, Clip Group, Dekenik, Hydrogas, Stena Recycling, Zwarzęckie Przedsiębiorstwo Komunalne, UTAL. Patroni medialni prosto z ratusza, Radio SK, Telewizja STK, Tygodnik Zwarzęcki.
5: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
6: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark, codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
9: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za super hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Inchcape wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Inchcape Poznań, Swadzim, ulica Wschodnia 9.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
8: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Reklama. 107,4.
10: Vox FM Poznań.
9: Vox FM Poznań.
11: Ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku bez Zełenskiego. To na początek. W wiadomościach wypadek paralotniarza na Podhalu. Pilot spadł z wysokości 50 metrów. A na koniec jeszcze sprawdzamy, gdzie Polacy wybierają się na wakacje. Posłuchajcie.
12: 18 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
11: Budowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skonimowski. Ta sprawa zaważyła?
13: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Swrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
13: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył polskiego premiera, bo jak zaznacza Marcin Przydacz, obaj politycy podpisywali zaproszenia, obaj mieli być gospodarzami i obaj mieli przyjmować gości.
11: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Wypadek paralotniarza na Podhalu. W rejonie Czarnego Dunajca 48-letni pilot spadł z wysokości około 50 metrów. Na miejsce wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. O szczegółach nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
15: Do wypadku doszło między Baligówką a Czarnym Dunajcem. 48-latek spod Krakowa brał udział w Mistrzostwach Polski Paralotni. Jak informuje nowotarska policja, która została wezwana na miejsce, paralotnia spadła na łąkę. Mężczyzna jest poważnie ranny, jednak zaraz po wypadku był przytomny. Na pokładzie śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego został przewieziony do szpitala w Nowym Targu.
11: Jak informuje policja w Nowym Targu, sprawę wypadku 48-latka przejęła Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Sąd nie przesłucha biegłych ze Szwajcarii, czego chciała prokuratura. Na wogę do Sądu Okręgowego w Krakowie wróciła sprawa śmierci Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Na ławie oskarżonych są czterej lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego. W pierwszej instancji byli uniewinnieni od zarzutu ewentualnych błędów w leczeniu mężczyzny. Zaraz potem ruszyła apelacja. Od śmierci Jerzego Ziobry minęło 20 lat. Jeden z oskarżonych lekarzy, Jacek D., jest przekonany, że zespół postąpił zgodnie ze sztuką.
16: Każdy lekarz, który nie ma sprawy, ma sytuację. Myśli o pacjencie. Nikt nie wierzy, że zapomina. To jest cały czas powracające pewnego rodzaju refleksje, czy można było zrobić inaczej. Ja mogę powiedzieć po 20 latach, że nie można było zrobić inaczej.
11: Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury, która domagała się przesłuchania biegłych z Lozanny. Szwajcarscy eksperci przygotowali ekspertyzę, a śledczy mieli co do niej wątpliwości.
17: Mój wniosek zmierzał do tego, aby te wszystkie niejasności i sprzeczności wyjaśnić. No niestety sąd

0: tego wniosku nie uwzględnił, ja szanuję to orzeczenie. Natomiast trzeba mieć względzie na to, że prokurator na sali sądowej nie jest niczyim sojusznikiem. Prokurator na sali sądowej jest sługą prawdy i dlatego te moje wnioski zmierzały do tego, aby te wątpliwości, które wyartykułowałem, jednak rozstrzygnąć.
1: Komentuje prokurator Eryk Stasielak w Rok Poznamy 23 lipca. 3/4 Polaków ma w planach wakacyjny wyjazd, z czego połowa urlop spędzi w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl. Najchętniej jedziemy nad nasze morze, podkreśla Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej.
2: I to jest w ogóle najczęstsza odpowiedź, jeżeli pytamy, dlaczego ktoś zdecydował się na wyjazd krajowy, bo lubię jeździć w Polsce, czuję się tutaj dobrze, jestem u siebie. Na pewno też wakacje krajowe to jest taki trend wśród rodzin.
1: Według badania w tym roku na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę.
3: No to jak chyba pojedziemy do babci na działkę.
1: Tak cię babcia wycenia? Dobrze.
3: Słuchaj,
1: emeryci trzeba dbać. Muszą o siebie walczyć.
3: Otóż
1: tak
3: to, babci też się coś należy od życia, tak?
1: A babcie to niech pamiętają dzisiaj i w tym tygodniu o wodzie, bo naprawdę on nawodnienie teraz bardzo jest potrzebne, bo o odwodnienie bardzo prosto, ponieważ temperatury przekraczają nam 30 stopni.
3: O, cały ten tydzień będzie naprawdę, naprawdę gorący. 4 minuty po godzinie 18 na zegarach. Katarzyna Pilewska wraca za 56 minut.
1: Pięknie policzyłeś.
3: No, nie wiem, byłem całkiem dobry z matematyki.
1: Słyszę.
3: Tak. Pozdrawiam swoją panią od matematyki. Może mnie w tym momencie słyszy i ma takie, a jednak nie kopie rowów. No nic, Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

0: Dzisiaj mamy Dzień Ojca, Dzień Taty i pan Maciej Kurzejewski chwali się w internecie prezentem, który właśnie to na Dzień Ojca dostał od młodszego syna. I uwaga, pan Maciej dostał przeróbkę plakatu filmu Gliniarz z Beverly Hills i tam też jest umiejscowiona właśnie podobizna obok Ediego Murphy'ego, właśnie podobizna pana Macieja Kurzejewskiego. No, widocznie pan Maciej jest po prostu fanem tej komedii z filmem właśnie w roli głównej Ediego Murphy'ego, ale pytanie do was, czy wy już daliście prezent swoim tatom, swoim ojcom? Jeśli nie, no to może warto to zrobić. Ja wiem, że no, też pracujecie i możliwości czasowe muszą na to pozwolić, ale chociaż zadzwońcie, pamiętajcie, a też można nagrać życzenia i wysłać je do nas na 609-869-869. Te życzenia pójdą w świat i być może wasz tata te życzenia po prostu usłyszy. No warto spróbować. 609-869-869. Tutaj można słać swoje życzenia do swoich ojców.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Dzień Ojca dzisiaj mamy w kalendarzu. Przypominam, informuję, może ktoś się zapomniał, ale z tym tematem też dzwonicie, wysyłacie swoje głosówki na 609-869-869. Halo, halo.
1: Cześć, Piotr Poznania. Chciałem się pochwalić, że od mojej córki dzisiaj dostaję najwspanialszy prezent, ponieważ zdała jeden z trudniejszych egzaminów, to filologia sztuk, to jest obecność w tomach. Jestem bardzo szczęśliwy, bo się bardzo stresowała. A przede wszystkim najważniejszym prezentem jest to, że mam wspaniałą córkę, jest na co dzień, mamy ze sobą cudowny kontakt. I z tego bardzo się cieszę. Czego życzę wszystkim córkom, synom, jak i ojcom.
0: Jeśli ktoś chciałby się pochwalić właśnie swoimi dzieciakami, albo po prostu ktoś chciałby złożyć życzenia swojemu tacie, to pamiętajcie, nasz numer do waszej dyspozycji 609-869-869, a to już propozycja do bezlisty Konki, Feel Alive. Można zrobić głośniej.
2: Na pełnej z Fox FM.

0: modelki, wodarski, lubię cię jak lato, a lato w pełni. Tylko spójrzcie co za oknem, dużo, dużo, dużo słońca i pogoda jak najbardziej zachęca do tego, żeby sobie pospacerować, ale pamiętajcie też, żeby się jednak mimo wszystko nawadniać. Najlepsze życzenia dla najlepszego taty Michała życzą Staś, Aniela i Szarik. Takie wiadomości, między innymi dostaję na 609-8698-69. Jeżeli chcecie pozdrowić swojego tatę, a dzisiaj nawet wypada to zrobić, to ten numer do waszej dyspozycji.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
3: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach Poznań Centrum i Podpoznańskim Przeźmierowie.
7: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
8: Pralka, piekarnik, zmywarka.
9: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
10: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl / Eneo Weekend.

0: Ode walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama 107,4
5: Fox FM Poznań.

0: FM. Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Lordzie, witamy na salonach.
5: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
4: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem, modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
6: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
7: Dni zwarzęca 27 i 28 czerwca. Polana przy Strzeleckiej. Carla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bones DJ, Małgorzata Ostrowska i ich troje. Codziennie od 12 bezpłatna rodzinna strefa frajdy. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Swarzędz. Partnerzy strategiczni Agrobex, Clip Group, Dekenik, Hydrogaz, Stena Recycling, Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne, UTAL. Patroni medialni prosto z ratusza, Radio SK, Telewizja STK, Tygodnik Swarzędzki.
8: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark, codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
9: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
10: Stołem cenka? Super cenka. Jakob Skronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz stołem.
11: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za super hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
12: 107.4 Vox FM.
13: Vox FM.
12: Poznań.
14: Decyzja sądu ma zapaść jeszcze dzisiaj. Na początek morderstwo w Mierzawie. Dariusz R. usłyszał już zarzuty. W wiadomościach Awantura o przelew dla lekarza milionera. Politycy PiS zapowiadają kontrolę, a na koniec jeszcze najlepsze uczelnia w kraju. Ten tytuł zdobyły dwa uniwersytety.
15: 19 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
14: Jeszcze dziś sąd ma zdecydować o 3-miesięcznym areszcie dla nożownika ze świętokrzyskiej Mierzawy. 49-letni Dariusz R. został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Odpowiedź za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej. Grozi mu dożywocie. O szczegółach warunków.

0: Wawrzyk.
1: To był prawdziwy atak furii. Oprawca ruszył za żoną, która schroniła się u rodziców. Gdy teść bronił córki, napastnik zadał mu śmiertelne ciosy. Szczegóły zdradza Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
2: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się, odnosząc się do zarzutu, nie przedstawił okoliczności.
1: Z naszych ustaleń wynika, że Dariusz R. przyjmował leki psychotropowe. Po ataku uciekł, a mundurowi ujęli go dopiero po kilkudniowej obławie. To jednak nie koniec pracy śledczych. O tym Zbigniew Nowak, komendant główny świętokrzyskiej policji.
3: Głównie czynności procesowe pod nadzorem prokuratury rejonowej.
1: Obława za sprawcą zakończyła się wczoraj około południa.
4: Podejrzany to były policjant. Służył 16 lat, odszedł ze służby w stopniu młodszego aspiranta na początku 2023 roku. Szpital Południowy w Warszawie nie zwrócił lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi 500 000 zł, przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przeprowadzili dziś kontrolę poselską w placówce. Były koordynator SOR-u, który wcześniej odesłał pieniądze na konto szpitala, miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków. Wczoraj taką wersję przedstawił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzali politycy na miejscu?
5: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
6: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
5: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
4: A politycy PiS-u zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce. Czy to koniec tanich zakupów przez aplikację? Od 1 lipca Unia Europejska podnosi podatek na paczki spoza wspólnoty. Przypomnijmy, do tej pory przesyłki o wartości do 150 euro były zwolnione z cła. Od lipca każda kategoria towarów w paczce zostanie objęta zryczałtowaną opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł, mówi profesor Radosław Mącik.

Przesyłki o wartości do 150 euro były zwolnione z cła. Od lipca każda kategoria towarów w paczce zostanie objęta zryczałtowaną opłatą w wysokości 3 euro, czyli około 13 zł, mówi profesor Radosław Mącik.

0: różne produkty, które będą inaczej zaklasyfikowane, to od każdej grupy zostanie pobrany ten ryczałt 3 euro.
1: W praktyce oznacza to, że jeśli w jednej przesyłce zamówimy produkty z różnych grup, np. koszulkę i case do telefonu, to zapłacimy wielokrotność tej kwoty, w tym przypadku 6 euro. Uniwersytety Warszawski i Jagielloński egzekwo najlepszymi uczelniami w Polsce. Znamy wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektywy. Radości z powrotu na jego szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak.
2: Skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy, nie wypada tego nie zrobić uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły.
1: A rektor WU Alojzy Nowak zaznacza, zmieścimy się razem na szczycie rankingu. W czołowej piątce rankingu znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska.
3: Słońce, słońce, słońce, lampa.
1: Lampa, lampa, lampa, lampa, Benz. Czemu zawołałeś coś do meczu przed chwilą?
3: A, co tu się dzieje? Bo jest mecz, wiesz, bo Portugalia gra z Uzbekistan.
1: Oj, tak. No i co, był gol? Nie było gola? Jaki jest wynik? Powiedz naszym słuchaczom.
3: 4:00, 0-0. Ja o pogodzie chciałem, że...
1: A, o pogodzie, no ciepło jest. Będzie.
3: Tylko kobieta potrafi wybić mężczyznę z rytmu.
1: Oj, z czego? Przepraszam. Z tytmu?
3: Tak, z tytmu.
1: Słuchajcie, będzie bardzo ciepło, trzeba na siebie uważać w tym momencie w Przemyślu 27.
3: Okej. A gdzie najchłodniej?
1: Najchłodniej w tym momencie w Łebie 18.
3: Łeba 18 stopni. No tak, no pomoże to. Pomoże. Jednak faktycznie Bałtyk to...
1: Ale Łeba w sobotę nawet Bałtyk będzie zadowolony. Tak? 33.
3: Wow!

0: Neptunik Elizabeth, Keep on Running Vox FM, czyli szczęśliwa siódemka naszej best listy, ale to nieszczęśliwa siódemka daje miejsce pierwsze, tylko no właśnie, miejsce pierwsze, daje miejsce pierwsze, logiczne, otóż to. Więc warto wchodzić, warto wspierać. VoxFM.pl, zakładka best lista, tam wchodzicie, tam są plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji, a jak zjedziecie nieco niżej, to tam też są propozycje i na te również można głosować. Tak się też składa, że teraz taka propozycja właśnie. Kapoduo, Dawid Narożny i Cudowna. Jeśli się podoba, to trzeba zrobić to samo. Wejść, zagłosować i zobaczyć, sprawdzić, co przyniesie piątek, bo w piątek po godzinie 17 najświeższe notowanie.
1: Na pełnej z Vox

Nie ma problemu, absolutnie. Nie będziemy się zatrzymywać, jeżeli chodzi o granie, bo my gramy w rytmie hitów, więc warto być z nami. 25 minut po godzinie 19 wracamy do waszych wiadomości, do waszych życzeń, życzeń z okazji Dnia Ojca. I tak na przykład życzenie dla mojego taty Andrzeja. Kochany tato, z okazji Dnia Taty życzymy dużo zdrowia, szczęścia i powodów do uśmiechu każdego dnia. Dziękuję za wszystko i życzę ci samych pięknych chwil. Wszystkiego najlepszego życzy Julka, Karolina, Ewelina, Żaneta oraz Krystian. Takie wiadomości napływają na 698-698-69, ale sami ojcowie również piszą i chwalą się na przykład, co dostali od swoich pociech. Tak na przykład mój syn kupił mi nowiutki motocykl. Muszę się pochwalić. No i to jest prezent.

oglądacie trochę tegoroczny mundial i dzisiejszy mecz, który aktualnie trwa? No, w tym momencie Portugalia gra z Uzbekistanem i mamy 2-0, 35. minuta spotkania. Chociaż no, myślałem, że będzie 2-1, ale finalnie bramka dla Uzbekistanu nie została uznana, bo tam się sędzia dopatrzył faulu. Ale no, jeżeli potrafią strzelić Portugalii, to zakładam, że tutaj się może jeszcze coś ciekawego wydarzyć.

0: Dobral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Z połem cenka? Super cenka. Jakobs Kronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz z połem.
6: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
7: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy

0: Mamy 8:30 na zegarach.
1: 5 po 7.
2: 6:30.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
3: Dobry, dobry.
4: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
5: Jest super. Wow.
6: Ale zrobiliście mi dzień.
4: Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus

0: kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
1: Z połem cenka? Super cenka. Jakob Skronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz z połem.
2: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
5: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za super hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu. Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
2: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW GZ wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński GZ. Poznań Szczepankowo.
7: Reklama.
8: 107,4.
7: Vox FM Poznań.
8: Vox FM Poznań.
9: Zaskakujące słowa prezydenta o programie Safe to na początek. Za chwilę informacje dla kierowców. Ministerstwo Energii zapowiada koniec obniżonych cen paliw. A na koniec sport. Trwa spotkanie Portugalia-Uzbekistan. Posłuchajcie.
10: 20 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
9: Zaskakujące słowa prezydenta o Safe. Karol Nawrocki, choć zawetował ustawę wdrażającą unijny program, to podczas konferencji Poland Future Summit mówił, że będzie miał on wpływ na rozwój przemysłu zbrojeniowego w naszym kraju.
11: Wciąż czekamy jeszcze na taki duży tlen, mocny tlen dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski, kredytu z Unii Europejskiej.
9: Na te słowa tak odpowiada szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Kilka dni temu Własku, jak mówiłem o programie Safe, to pan prezydent się bardzo krzywił i chyba nie chciał przyjąć do wiadomości, jak bardzo ten program jest potrzebny Polsce i jak dobrze działa dla przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj widzimy, że zmienia zdanie i bardzo dobrze.
9: Program Safe będzie kontynuowany, zaznacza szef MON i dodaje jutro dobre informacje w Radomiu. Tam zostanie podpisana umowa na dostawę karabinków GROT pomiędzy Skarbem Państwa, Agencją Uzbrojenia, a Fabryką Broni Łucznik. Czwartek, sądny dzień dla Rafała Trzaskowskiego. Rada Warszawy zagłosuje w sprawie absolutorium dla prezydenta stolicy i już wiadomo, że przeciw będą radni lewicy. Taką decyzję podjął warszawski zarząd partii. Głównie chodzi o aferę w Szpitalu Południowym, ale nie tylko.
13: Miasto to jest o wiele więcej niż reprezentacyjne centrum i tutaj jednak różne rzeczy się nie dzieją tak, jak miało się dziać zgodnie z zapowiedziami.
9: Mówi Agata Diduszko-Zyglewska, radna miasta z lewicy. Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta dojdzie też do debaty na temat sytuacji w Szpitalu Południowym. Warunki są spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. Ministerstwo Energii zapowiada koniec programu ceny paliw bliżej. Wprowadzono go w marcu tego roku. Zakładał obniżenie stawki podatku VAT i akcyzy na paliwa, by zrekompensować nagły skok ceny ropy na giełdach w związku z wojną w Iranie. Minister Energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie, a dzisiaj mimo przywrócenia akcyzy do poziomu sprzed wojny, ceny paliw w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej.
14: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od

0: działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie, że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
1: Minister dodaje, że rząd jest przygotowany na różne scenariusze. Przed sesją do lasu studenci chcą, by uczelnie organizowały zajęcia w plenerze. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Czysta Rzeka. Ponad 70% ankietowanych studentów chce regularnych zajęć na łonie natury. Według autorów badania kontakt z zielenią może być odpowiedzią na problemy ze zdrowiem psychicznym studentów.
2: Właśnie na krakowskich studentach przeprowadzaliśmy to badanie. Studenci jednak

0: przeprowadzonych przez Fundację Czysta Rzeka. Ponad 70% ankietowanych studentów chce regularnych zajęć na łonie natury. Według autorów badania kontakt z zielenią może być odpowiedzią na problemy ze zdrowiem psychicznym studentów.
1: Właśnie na krakowskich studentach przeprowadzaliśmy to badanie. Studenci jednak

0: One przynajmniej raz w tygodniu, wskazując jednocześnie na pozytywny wpływ natury na zdrowie psychiczne.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Na początek mundial trwa mecz Portugalia-Uzbekistan. Zdecydowanym faworytem Portugalia, która wygrywa spotkanie do pierwszej połowy 3-0. W nocy w tej grupie Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, za to w grupie L o 22 Anglia zagra z Ganą, a potem meczu Panama zmierzy się z Chorwacją. Tymczasem piłkarze Polonii Warszawa wrócili do treningów. Wczoraj spotkali się pierwszy raz po kilkutygodniowej przerwie, dziś przechodzą badania medyczne. Zespół pierwszy raz trenuje pod okiem nowego trenera, byłego piłkarza i szkoleniowca czarnych koszul Piotra Stokowca.
2: Bardzo fajne pierwsze wrażenia, wreszcie zaczynamy. Myślę, że to co chyba piłkarze i wszyscy lubią najbardziej, czyli praca. Było trochę odpoczynku, były treningi indywidualne, teraz wchodzimy w przygotowanie.
0: Stokowiec zastąpił Mariusza Pawlaka. Zespół nieco się zmienił, nie ma już największej gwiazdy Łukasza Zjawińskiego. Dołączył też obrońca Michał Marcjanik z Arki Gdynia.
3: Jest gorąco, a będzie jeszcze cieplej. Okolice 30 stopni to taki standard już w tym momencie, więc jeżeli nie zadbacie o nawodnienie, to możecie się zdziwić. I to przykro zdziwić, więc pamiętajcie, żeby dużo pić wody przede wszystkim.
0: Jutro najcieplej będzie na zachodzie kraju 30 stopni, najchłodniej na wschodzie, najchłodniej to znaczy 25, wszędzie
3: faktycznie
0: piękne
3: zimno.
0: Słońce, żadnego deszczu jutro.
3: Kasiu, jak myślisz, jaki będzie wynik, ostateczny wynik meczu Portugalia-Uzbekistan?
0: Już zaglądam w swoją...
3: magiczną kulę.
0: 5-1.
3: 5-1 dla Portugalii,
0: nie,
3: tak?
0: Dla Uzbekistanu.

0: Jeśli ten numer wam się podoba, to warto go wspierać, warto na niego głosować, bo póki co jeszcze w propozycjach, mówię jeszcze, bo to się może zmienić do naszej bestlisty, ale pamiętajcie, wy na to macie realny wpływ, co w tych propozycjach i co w bestliście się znajduje. Dlatego zachęcam, żeby wchodzić na voxfm.pl, klikać w zakładkę bestlista i tam wspierać swoich faworytów i swoich ulubieńców. Plusy, minusy, to wszystko rzecz jasna do waszej dyspozycji, a najbliższe notowanie już w ten piątek o godzinie 17.
1: Na pełnej z VoxFM.

Coś ta piosenka w sobie ma. Słucha się jej naprawdę, naprawdę dobrze. Run, Run, River, David Guetta, Alok w Vox FM w rytmie hitów, a za chwilę klasyk, klasyk muzyki tanecznej, muzyki elektronicznej, klasyk, który każdy dobrze zna i do którego dobrze się też wraca. Denzel, Pump It Up, zróbcie głośniej.

po trzech drinkach można robić naprawdę wiele, ale zakładajmy, że to same pozytywne rzeczy, jak chociażby zabawa. Zabawa w rytmie hitów, które to też gramy w Vox FM. Z Colim i Blanka, Niewinna. Patrzę na zegar, 27 minut dzieli nas od godziny 21. Ale zanim 21, zanim wiadomości, to umówmy się, no musimy pograć. Pograć tak, żeby dodać

0: energii, żeby dodać otuchy, żeby was doładować, bo być może ktoś tej energii potrzebuje.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.

Ten kac, przepraszam, ten stan potrafi umęczyć, zmęczyć nie jedną osobę, no ale wiadomo już o co chodzi. Hangover, Tayo Cruz, Florida w Vox FM, w rytmie hitów 19 minut do godziny 21. Tak patrzę, co tam w meczu Portugalia-Uzbekistan, już w tym momencie 4-0 dla Portugalii.

0: pełnej z Vox FM.
1: A jak ktoś ma ochotę potańczyć, to jak najbardziej można. Dlaczego by nie? W końcu gramy w rytmie hitów. Szybka aktualizacja meczu, który trwa. Portugalia, Uzbekistan. Już 5-0 dla Portugalii.

0: Gdybyśmy płynęli właśnie takim statkiem, to na pewno byśmy sobie dopłynęli. I dopłynęliśmy do godziny 21, bo ta już za chwilę na naszych radiowych zegarach. Jak 21, to rzecz jasna najświeższe wiadomości w Vox FM. Ja za dziś pięknie dziękuję. Pamiętajcie, słyszymy się jutro po godzinie 17. Michał Trawka, miłego.
1: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.

0: Niewielkie szanse na złagodzenie sporu Polska-Ukraina, tak twierdzą eksperci. Od ich opinii zaczniemy. W wiadomościach zatrzymania za covidowe wyłudzenia. A na koniec jeszcze życzenia od toruńskich dzieciaków na Dzień Ojca. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Szanse na złagodzenie sporu na linii Warszawa-Kijów są raczej niewielkie, ocenia w rozmowie z nami pochodząca z Kijowa badaczka migracji dr Olena Bobakowa. Już wiadomo, że Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. To jeszcze podsyca napięcie, jakie pojawiło się po nadaniu imienia UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych i późniejszemu odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Ale zdaniem ekspertki to nie jedyne możliwe punkty sporne.
1: Zdaniem dr Oleny Bobakowej temat powróci lada chwila w kampaniach wyborczych po obu stronach granicy.
2: Trend to jest bardzo niebezpieczny. To, że ta tematyka ukraińska już wjechała do polskiej kampanii wyborczej na stale, to już jest niedobrze, ale za chwilę będziemy mieli sytuację, kiedy polska tematyka wjedzie do ukraińskiej kampanii wyborczej. Zupełnie nic dobrego nie wróży dla porozumienia pomiędzy państwami.
1: A zatrzymać stopniowe pogarszanie się relacji między krajami, zdaniem mojej rozmówczyni, może tylko zepchnięcie bieżącej polityki na dalszy plan, co dotyczy zarówno Kijowa, jak i Warszawy.
2: Może nie pięknie powiem, ale to jest takie mierzenie się ordynami pomiędzy chłopcami. Nie tędy droga.
1: Bo jak mówi moja rozmówczyni, w pierwszej kolejności ta przepychanka odbije się na zwykłych ludziach.
0: A tematem zajął się nasz reporter Mateusz Chłestun. 27-latek przyznał się do rzucenia swoim 6-miesięcznym dzieckiem. Są nowe informacje od śledczych po dramatycznych wydarzeniach w powiecie augustowskim. Mężczyzna zeznał, że chciał uciszyć niemowlę.
3: Złożył wyjaśnienia, z których

0: 27-latek przyznał się do rzucenia swoim 6-miesięcznym dzieckiem. Są nowe informacje od śledczych po dramatycznych wydarzeniach w powiecie augustowskim. Mężczyzna zeznał, że chciał uciszyć niemowlę.
1: Złożył wyjaśnienia, z których

0: W Suwałkach Wojciech Piktel. Dziecko nadal przebywa w szpitalu w ciężkim stanie. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu dożywocie. 13 osób zatrzymano w Małopolsce za wyłudzanie pieniędzy z tarczy covidowej. Podejrzani mieli w ten sposób oszukać państwo na blisko 2 300 000 zł. Zarzuty dotyczą m.in. oszustwa i paserstwa. Dwie osoby zostały już aresztowane.
1: Według śledczych główną rolę w procederze odgrywało dwóch braci z Krakowa, którzy mieli składać wnioski o dofinansowanie dla spółek istniejących tak naprawdę wyłącznie na papierze. Prezesami natomiast tych spółek były tak zwane słupy, czyli osoby udostępniające swoje dane i rachunki bankowe do przyjmowania oraz dalszego przekierowania tych wyłudzonych pieniędzy.
0: Mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Mundurowi nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Jest śledztwo prokuratury po skandalicznych napisach, które pojawiły się w połowie czerwca na ogrodzeniu w centrum Kielc. Hasła z groźbami wymierzone były w prezydentkę Kielc, migrantów i Ukrainę.
2: To postępowanie jest na wstępnym etapie. Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia. Przesłuchano pierwszych świadków. Trwają cały czas czynności zmierzające do ujawnienia tożsamości sprawców i ich zatrzymania.
0: Powiedział nam Tomasz Ruraż z prokuratury okręgowej w Kielcach. Za to przestępstwo grozi do 5 lat więzienia. Laurki, kwiaty i zabawa. Najmłodsi torunianie przygotowali się do dzisiejszego Dnia Ojca bardzo skrupulatnie.
3: Mamy takie laurki dla taty i ja mu dzisiaj dałam i powiedziałam wszystkiego najlepszego z okazji dla taty.
4: Co pisaliście w laurkach?
3: Dziękuję tato za piękne chwile.
5: Dziękuję tato, że się o mnie troszczysz i że ze mną się bawić w różne zabawy.
0: Z najmłodszymi mieszkańcami Torunia rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak. 17 stopni w tym momencie na północy, tam jest najchłodniej i 26 w Słubicach. To jest najcieplejsze miejsce w kraju w tym momencie. Noc będzie ciepła i bez deszczu, tak samo jak cała środa. Również jutro nie popada, nie spodziewamy się też burz, za to bardzo wysokie temperatury do 30 stopni, no i pełne słońce w każdym z regionów Polski. W czwartek temperatury jeszcze bardziej urosną, nawet do 33 stopni.
6: Mucina znów znalazła się w czołówce wielkopolskich miast z najgorszą jakością powietrza. Sprawdzimy, skąd wziął się wzrost liczby dni smogowych i co na to lokalne władze. Powiemy też o nowym miejscu na mapie Poznania. Przy ulicy Jaskółczej powstało Muzeum Made in Poznań, które przypomni historię marek i zakładów budujących przemysłową tożsamość miasta. W Vox FM na 107,4 czas podsumować wtorek. Paweł Adamczewski, zapraszam Was serdecznie. Mucina, Krotoszyn, Pleszew i Kalisz z najgorszą jakością powietrza w Wielkopolsce. Tak wynika z analiz polskiego alarmu smogowego. Mucina wróciła do rankingu w kategorii największej ilości dni smogowych. W zeszłym roku było ich 52, co jest dwukrotnym wzrostem względem 2024. Dane są niepokojące dla całego kraju, mówi Piotr Siergiej z polskiego alarmu smogowego.
7: Jest tutaj bardzo niepokojąca sprawa, jeśli chodzi o raport jakości powietrza, dlatego że zarówno w Wielkopolsce, jak i w innych miejscowościach kraju odnotowujemy pogorszenie się stanu jakości powietrza. W przypadku Wielkopolski mówimy o miejscowościach Pleszew, Krotoszyn i Kalisz. W Krotoszynie ustawiono stację pomiarową, więc mamy nowe dane. Natomiast co do Pleszewa i Kalisza, no to widzimy, że tam średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego, czyli inaczej mówiąc, no, ilość smogu w powietrzu wzrosła rok do roku. I co gorsza, nie jest to jednorazowy wzrost, dlatego że pogorszenie się jakości powietrza my obserwujemy już od roku 2023. Niestety ten trend poprawy jakości powietrza, który widzieliśmy przez dekadę, zaczyna się odwracać. Przynajmniej tak to w tej chwili po 2 latach wygląda. Trzeba przyznać, że wzrost liczby dni smogowych jest spektakularny w Mucinie, dlatego że takim drugim miastem, którym podobnie dwukrotnie wzrosła liczba dni, no to jest Żywiec na Podhalu, więc tak, to jest jedno z takich miast, w których gwałtownie wzrosła liczba dni, w których powietrze nie nadaje się do oddychania. I to powinno być ostrzeżenie dla mieszkańców Mucina, ale nie chciałbym, żebyśmy bardzo się skoncentrowali właśnie na tych miejscowościach Mucina, Pleszew czy Krotoszyn z województwa wielkopolskiego, dlatego że no, w tych miejscowościach po prostu mierzymy jakość powietrza i możemy cokolwiek o tych miejscowościach powiedzieć. Nie chciałbym, żeby mieszkańcy innych miejscowości o podobnym charakterze jak Mucina czy Krotoszyn czuli się uspokojeni, dlatego że najprawdopodobniej u nich wystąpiło dokładnie to samo, tylko nie mamy danych pomiarowych, więc tutaj Pamiętajmy, te miejscowości, które my podajemy jako smogowych rekordzistów, są miejscowościami

0: których w ogóle mierzymy jakość powietrza, czyli możemy o nich coś powiedzieć, ale mamy przecież 2,5 tysiąca gmin w Polsce, a stacji pomiarowych jest mniej więcej 200-kilkudziesięciu gminach tylko. Więc widać, że to jest, no, co dziesiąta gmina ma jakiś pomiar, więc 90% polskich gmin nie ma pojęcia, czym oddycha.
1: Zastępca burmistrza Mosiny Adam Ejhorst twierdzi, że powodem złej jakości powietrza była mroźna zima.
2: Podstawowe przyczyny to tak, bardzo długa zima, bardzo mocna zima, ostra zima, co wprost przekłada się na ilość spalania w kotłach jakichkolwiek, bo we wszystkich kotłach odczuliśmy właśnie to, że niestety, ale to spalanie było w wyższej ilości, a tym samym koszty z tym związane też oczywiście wzrosły. Nie bez znaczenia jest też to, że Mosina jako jedna z nielicznych, bo takich czujników jakości powietrza, GIOŚ-u jest w województwie wielkopolskim tylko 19, w naszym mieście też taki jest, co wprost przekłada się na odczyty, a tym samym mamy rzeczywiście przedstawioną sytuację związaną z tym, jaką mamy jakość powietrza w Mosinie. Nie bez znaczenia jest też to, że sama Mosina jest trochę specyficznie ukształtowana, jest takiej trochę niecce, jest obsunięta, w związku z tym to przewietrzanie też jest gorsze niż w innych miejscach. No i to też przyczynia się do tego, że rzeczywiście mamy to, co mamy. My jako gmina nie boimy się mówić o tym temacie i właśnie na początku roku, bo 28 grudnia i do końca stycznia przy pomocy współpracy z Polskim Alarmem Smogowym mieliśmy u nas instalację takich mobilnych płuc, gdzie każdy mógł naocznie zobaczyć, jak w ogóle czym oddycha, jak wyglądają te płuca. Na samym początku przy założeniu, gdzie rzeczywiście były czyste, a później przy demontażu, gdzie no rzeczywiście najciekawiej nie było. Nie boimy się o tym mówić. Staramy się robić co można, w ramach oczywiście środków dostępnych. Nie dość powiedzieć, że cały czas współpracujemy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, gdzie mamy u nas punkt konsultacyjno-informacyjny. I tutaj należy pochwalić mieszkańców, bo na 30 marca tego roku złożonych zostało niespełna 1500 wniosków, z czego 1000 zostało zrealizowanych na sumę przekraczającą 18 milionów złotych. Jesteśmy pierwszą gminą w powiecie, jeżeli chodzi o ilość złożonych wniosków pozyskanych środków na ten cel i piątą w całym województwie. Oczywiście to zasługa mieszkańców, za co im bardzo dziękuję. Staram się, żeby w naszych zasobach komunalnych też wymieniać te źródła ciepła takie nieefektywne. W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji dosyć znacznej na niespełna 600 tysięcy złotych na wymianę takiego ogromnego pieca w budynku wielofunkcyjnym, gdzie no, w momencie, gdy zrealizujemy to przedsięwzięcie, no to rzeczywiście efekt będzie od razu. Do tej pory to była kotownia węglowa, teraz będzie kotownia na pelet, ze względu na to, że tam no, nie ma innej możliwości, tam nie ma możliwości doprowadzenia instalacji gazowej. Realizuje się też dosyć spora kotłownia, wymiana kotłowni w dużym takim osiedlu, które tutaj mamy w Mosinie, osiedle Lubonianka. Jest tam też kotłownia węglowa. W tej chwili, z tego co pamiętam, to tam będzie piec kogeneracyjny nawet i kilkaset mieszkań, więc to też w sposób wymierny przełoży się na to, co rzeczywiście do powietrza zostanie gdzieś tam wyrzucone.
1: Tylko w 10 polskich miast badana jest jakość powietrza. Nowe muzeum przypomni o przemysłowej stronie Poznania. Przy ulicy Jaskółczej otwiera się muzeum Made in Poznań, gdzie odkryjemy sekrety marek znanych nie tylko we Wielkopolsce.
3: Całe to miejsce, czyli Muzeum Made in Poznań, ma finalnie być takim miejscem, w którym chcemy opowiadać o dziedzictwie przemysłowym miasta Poznania. Tak naprawdę wiele osób nawet nie kojarzy, że w Poznaniu oprócz Cegielskiego znajdowało się bardzo wiele zakładów produkcyjnych. Mniejszych, większych, oczywiście wszyscy znają takie marki jak Centra, jak Goplana, jak Nivea. Jest wśród tych wszystkich historii bardzo wiele historii zapomnianych, które chcielibyśmy ludziom pokazać, przypomnieć. I to jest projekt, który będzie realizowany jakby w perspektywie powiedzmy półtora roku. Być może uda się do końca 2027 roku go skończyć. Tego nie jesteśmy w tej chwili pewni, nie możemy tej daty potwierdzić. Natomiast to, co możemy potwierdzić, to to, że 28 czerwca, czyli w rocznicę wypadków poznańskich, 70., zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do małej przestrzeni, małej salki, którą nazwaliśmy Salka Hipolita. I w tej przestrzeni będziemy prezentowali wystawę pod tytułem 28/70/56, która będzie opowiadała 28 historii wokół przedmiotów związanych z 70-leciem wypadków poznańskich. Przedmioty będą bardzo różne, będą fotografie, między innymi dosyć znany cykl Leszka Paprzyckiego, będą fotografie marszów protestacyjnych, będziemy mieli plan Poznania z 1956 roku, na którym będzie można zobaczyć przebieg tych marszów. Dysponujemy bardzo fajnymi rzeczami, takimi na przykład jak oryginalne okuloki. To może zostawmy to dla słuchaczy, jeżeli ktoś

0: nie wie, czym były okuloki, to wygoogla, sprawdzi i na pewno będzie się już potem orientował. Będziemy mieli różne artefakty związane z historią firmy Cegielski, która wówczas nazywała się Zakłady imienia Stalina, czyli tak zwane ZISPO. Można będzie też troszeczkę tych przedmiotów, które w tych zakładach były produkowane, zobaczyć. Będzie można zobaczyć oryginalne stroje i robotnika, i stroje kolejarza, mundur wojskowy. No, myślę, że będzie to dość ciekawa przestrzeń. Dla chętnych będziemy mieli też pieczątkę dzielnicy Poznań-Jeżyce, którą będzie można energicznie przybić sobie do jakiejś pamiątkowej karty, żeby to też ze sobą zabrać. Planujemy uruchomienie audioprzewodnika po wystawie, dlatego zachęcam też serdecznie do tego, żeby zabrać sobie, oprócz telefonu, który i tak każdy ma w kieszeni, zabrać sobie słuchawki, żeby po prostu dzięki temu można było sobie tę historię wysłuchać. I dodam tylko, że tego 28 wstęp jest darmowy, co w przypadku poznaniaków myślę, że też jest nie bez znaczenia, więc tym bardziej serdecznie zapraszamy od godziny 12 do 17.
1: Mówi dyrektor muzeum Maciej Sankowski. Na start zwiedzający zobaczą salkę Hipolita z wystawą upamiętniającą rocznicę czerwca 56.
0: Największym wyzwaniem jest ilość miejsca, którą mamy, a nie jest ona, jak Państwo zobaczycie, zbyt obszerna, zbyt duża. Dlatego też ta ścieżka audio ma na celu dopowiedzenie pewnych rzeczy, których po prostu nie jesteśmy w stanie napisać, żeby ktoś mógł to przeczytać. No i tak naprawdę ta aranżacja przestrzeni była największym wyzwaniem. Sama salka będzie też salką po prostu, która, no, krótko mówiąc, będzie też służyła na wynajem. Można będzie tutaj coś ciekawego sobie zorganizować i planujemy też organizację różnych wydarzeń kulturalnych. Uważam, że wiele z tych historii będzie ciekawych, będzie interesujących. Myślę, że ta duma z bycia poznaniakiem też dzięki takiemu projektowi, dzięki temu muzeum będzie rosła. No i myślę, że ważne jest to, żebyśmy mieli jako poznaniacy świadomość tego, co działo się w naszym mieście, jak te historie były ciekawe, jak były różnorodne i wydaje mi się, że projekt będzie naprawdę interesujący, także już w tej chwili możemy serdecznie zaprosić. Proszę śledzić media społecznościowe, tam będziemy na bieżąco informować o wszystkich też etapach budowy muzeum.
1: Wielkie otwarcie już 28 czerwca, wtedy wstęp będzie darmowy.

jedna z najbardziej docenianych artystek XXI wieku. Sprzedała ponad 150 milionów płyt na całym świecie. Dla wielu jest ikoną popkultury. Przed wami Katy Perry. Tak naprawdę nazywa się Catherine Elizabeth Hudson i urodziła się 25 października 1984 roku w Kalifornii. Jej rodzice są pastorami zielonoświątkowymi i często się przeprowadzali ze względu na to, że w różnych częściach kraju zakładali kościoły. Katy ma też dwoje rodzeństwa, młodszego brata i starszą siostrę. Kiedy była dzieckiem, chodziła do szkół religijnych, jeździła też na tematyczne obozy. Przez wiele lat śpiewała w kościele i pisała swoje własne piosenki, które publicznie wykonywała. Mając 13 lat, dostała swoją pierwszą gitarę. W domu słuchało się głównie muzyki gospel. Muzykę pop odkryła dzięki przyjaciołom, którzy pożyczali jej płyty CD. Na śpiew i pisanie piosenek miał wpłynąć utwór Alanis Morissette, You Oughta Know, którą zagrał jej bliski znajomy. Będąc nastolatką, zaczęła jeździć na rolkach czy surfować. Chodziła też na lekcje tańca. Chciała być jak normalna kalifornijska dziewczyna. Mimo to jej brat nazywał ją chłopczycą. Szkołę średnią Katy ukończyła przed czasem, by skupić się na karierze muzycznej. Jej śpiew przykuł uwagę pewnych osób z branży.

zainteresowało podpisaniem pierwszego kontraktu płytowego i nagraniem pierwszego albumu ze współczesną muzyką chrześcijańską, który był zatytułowany Katie Hudson, a który ukazał się w 2001 roku. Ruszyła też ze swoimi występami po Stanach Zjednoczonych, których było około 50.

O sukcesie komercyjnym trudno mówić, bo krążek sprzedał się w około 200 egzemplarzach. Miał też mieszane recenzje krytyków. Z kolei firma, która go wydała, zbankrutowała. Katie postanowiła porzucić muzykę gospel na rzecz muzyki świeckiej. Mając 17 lat, przeprowadziła się do Los Angeles i podjęła współpracę z producentem muzycznym Glennem Ballardem, który wcześniej współpracował z jej inspiracją, wspomnianą już wokalistką Alanis Morissette. Przez jakiś czas występowała jako Katherine Perry, po to, by uniknąć pomyłki z aktorką Kate Hudson, aż w końcu przyjęła pseudonim Katy Perry, używając nazwiska panieńskiego swojej matki. I w 2004 roku podpisała kontrakt płytowy z firmą swojego producenta, jednocześnie rozpoczynając pracę nad nową płytą. Ta miała ukazać się na rynku w 2005 roku, ale nic z tego nie wyszło przez problemy, z jakimi zmagała się wytwórnia. Następnie Ballard przedstawił Katy dyrektorowi innej firmy, z którą udało podpisać się umowę. Kiedy wszystkie piosenki były gotowe, a album zatytułowany Fingerprints miał ukazać się w 2007 roku, ponownie te plany zostały pokrzyżowane i krążek został odłożony na półkę, a firma fonograficzna rozstała się z Katie. Później jeden z kawałków, który miał się na nim znaleźć, trafił na ścieżkę dźwiękową do filmu Stowarzyszenie Wędrujących Jeansów. Zaśpiewała też chórki do jednej z piosenek Micka Jaggera, który z kolei trafił na ścieżkę filmu Alfie. Nagrała też chórki do jednego z utworów zespołu POD. Pojawiła się również w teledyskach dwóch innych grup. Katie została w międzyczasie przedstawiona prezesowi innej firmy, który uznał, że może ona zostać gwiazdą. Podpisała kontrakt płytowy, a firma do współpracy zaangażowała doktora Luka, amerykańskiego muzyka polskiego pochodzenia i producenta muzycznego. Razem mieli stworzyć przebój do materiału, nad którym Katie wcześniej pracowała. I tak napisali dwa: I Kissed a Girl oraz Hot and Cold. Zanim jednak ujrzały one światło dzienne, w listopadzie 2007 roku wydano kawałek pod tytułem You Are So Gay, który miał wprowadzić nową artystkę na rynek muzyczny. Ten zyskał sławę m.in. dzięki Madonnie, która pochwaliła go podczas wywiadu w jednej z rozgłośni radiowych.

karierze Katie nadszedł ten czas, czas na przełom i ogromny sukces. Pod koniec kwietnia 2008 roku nastąpiła premiera pierwszego singla z płyty pod tytułem One of the Boys, wspomnianego I Kissed a Girl. Tak bardzo się spodobał, że już na początku lipca wskoczył na szczyt listy Billboard Hot 100 i nie schodził z niego przez 7 tygodni. W USA kawałek dostał 6-krotną platynę. W tym kraju singiel sprzedał się w blisko 5-milionowym nakładzie, na całym świecie w 8-milionowym nakładzie. Zdominował pierwsze miejsca list przebojów również m.in. w Australii, gdzie dostała za niego 9-krotną platynową płytę, oraz Kanadzie, gdzie przyznano jej 7-krotną platynę. Wiele platynowych płyt otrzymała też w europejskich krajach, m.in. w Danii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Finlandii czy we Włoszech. Do tego w Nowej Zelandii czy Brazylii. Nie obyło się bez kontrowersji. Grupy religijne krytykowały kawałek za temat homoseksualizmu. Z kolei ruchy LGBT oskarżały wokalistkę o wykorzystywanie biseksualizmu do uzyskania sławy i sprzedaży płyt. Sama Katie twierdziła później, że tekst piosenki opowiada o magicznym pięknie kobiety. Singiel został uznany za 10. najlepiej sprzedający się w XXI wieku i otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii najlepszy żeński występ wokalny pop. W teledysku do otworu wystąpiły przyjaciółki piosenkarki, w tym m.in. Kesha.

XXI wieku i otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy żeński występ wokalny pop. W teledysku do otworu wystąpiły przyjaciółki piosenkarki, w tym m.in. Kesha.

roku Katie nagrała album koncertowy MTV Unplugged. Wystąpiła również w utworach zespołu 303 oraz w duecie z Timbalandem. Pojawiła się również gościnnie jako jurorka w amerykańskiej edycji programu Idol. Później przyszedł czas na kolejny album, na którym piosenki koncentrowały się na takich tematach jak młodzieńcza miłość, imprezowanie i rozwój osobisty. Dostał tytuł Teenage Dream i ukazał się w 2010 roku. Promowało go 6 singli, z czego 5 California Girls z udziałem Snoop Dogga, tytułowe Teenage Dream, Firework, E.T. oraz Last Friday Night znalazło się na szczycie listy Billboard Hot 100. Wszystkie otrzymały wielokrotne multiplatyny, ale i wiele diamentowych płyt na całym świecie. Każdy jeden singiel sprzedał się w sumie w kilkunastu milionach egzemplarzy. Co do samego albumu, sprzedał się na całym świecie w ponad 12 milionach egzemplarzy. Otrzymał diamentowe i wiele platynowych płyt. Najlepiej sprzedał się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, ale też w krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Norwegii, we Włoszech czy w Austrii. Do tego w Japonii, Indiach, Kolumbii czy Brazylii. Krążek promowała trasa koncertowa. To w latach 2011-2012. Obejmowała w sumie 120 koncertów. Wokalistka śpiewała w Europie, Oceanii, Azji, również w Ameryce Północnej oraz Południowej. Tournée przyniosło blisko 60 milionów dolarów dochodu. Na scenie gościnnie wystąpiło kilka innych wokalistek. Wśród nich Ellie Goulding, Robin czy Marina and the Diamonds. Trasę zwieńczył film dokumentalny zatytułowany Katy Perry – Part of Me. Zarobił blisko 33 miliony dolarów. Album odniósł ogromny komercyjny sukces, również sami krytycy go chwalili. Niektórzy uznali, że to jeden z najlepszych krążków 2010 roku, ale i całej dekady. Inni pisali, że definiuje on nową złotą erę mega popu i że jest popową perfekcją. To wszystko spowodowało, że artystka otrzymała 7 nominacji do nagród Grammy, w tym za album roku, najlepszy popowy album wokalny czy nagranie roku. Krążek doczekał się również reedycji i ukazał się w 2012 roku. Zawierał nowe piosenki To Part of Me oraz Wide Awake, a który wskoczył na szczyt listy Billboardu. Mało tego, Katy Perry ustanowiła pewien rekord. Została pierwszą artystką, która spędziła 69 kolejnych tygodni w pierwszej dziesiątce listy przebojów Billboard Hot 100. Czas na kolejny album. Katie zaczęła nad nim pracować pod koniec 2012 roku. W wywiadzie dla magazynu Billboard przyznała, że wie dokładnie, jaki on będzie, łącznie z oprawą graficzną. Później ujawniła, że po rozwodzie, o czym wam powiem w dalszej części, czuła się bardzo pryzmatycznie, stąd tytuł krążka Prism, który ukazał się niemal rok później. Pierwszym promującym singlem został kawałek Roar. Jego tekst skupiał się na walce o siebie i samorealizacji. Komercyjny sukces przyszedł szybko. Zdobył szczyty list przebojów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Meksyku, Peru, Libanie, Kanadzie czy Korei Południowej. Do tego w wielu europejskich krajach. W Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Irlandii, Słowenii, a w Polsce dotarł do drugiego miejsca. W tym przypadku Katie również wzbogaciła się o wiele platynowych płyt. W samych Stanach zdobyła 15-krotną. Z kolei w Australii aż 22. Tam też był siódmym, który sprzedał się najlepiej w całej dekadzie 2010. Z Kanady i Brazylii przyszły z kolei płyty diamentowe. Roar globalnie sprzedał się w 15 milionach egzemplarzy na całym świecie. Singiel był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii piosenka roku. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Katie mierzyła się z oskarżeniami o plagiat. Chodziło o utwór piosenkarki Sary Berales zatytułowany Brave. Sprawa jednak nie miała finału w sądzie. Sama Sara przyznała, że przyjaźni się z Katie i nie widzi tu żadnego problemu, a porównania jej nie przeszkadzają. Sami krytycy docenili piosenkę. Niektórzy wskazywali na łatwy, popowy rytm i powtarzające się refreny. Inni uznali, że to jeden z najdoskonalszych popowych utworów, jakie pojawiły się od dłuższego czasu.

Wśród kolejnych singli z albumu Prism znalazły się Unconditionally, Dark Horse, Birthday, This Is How We Do. Sukces Roar powtórzył jedynie ten drugi. To na listach przebojów w Stanach, Australii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, do tego w Finlandii, Meksyku, Nowej Zelandii czy Szwecji. Katie ponownie otrzymała mnóstwo platynowych oraz diamentowych płyt, a co do samego albumu, na całym świecie sprzedał się w 11-milionowym nakładzie. Dostał również nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Pop. Promowała go również trasa koncertowa, która ruszyła w maju 2014 roku i trwała do października 2015. W sumie sprzedano 2 miliony biletów, a całe światowe tournée przyniosło ponad $200 milionów dochodu. W międzyczasie Katie

Perry wystąpiła w przerwie finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi NFL – Super Bowl. Na scenie pojawili się również Lenny Kravitz oraz Missy Elliott. Występ zgromadził ponad 118 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych, co było rekordem w historii tego wydarzenia. Sam mecz miał o 4 miliony widzów mniej. Do dzisiaj muzyczne show Katie jest uważane za jedno z najbardziej kultowych ze wszystkich podczas Super Bowl. Czas na rok 2016, kiedy artystka zaczęła pracować nad swoim kolejnym albumem. Przyznała, że pisze piosenki, które łączą i budują relacje, ale i inspirują. Krążek dostał tytuł Witness i ukazał się w połowie kolejnego roku. Katie skupiła się tutaj na elektropopie, który nawiązuje do gatunków dance i EDM. Pierwszym singlem został Chained to the Rhythm z gościnnym udziałem jamajskiego wokalisty Skipa Marleya. Pierwsze miejsce listy przebojów osiągnął m.in. w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Z kolei w pierwszej dziesiątce był w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Argentynie czy innych europejskich krajach, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii. W promocji tego utworu w wielu miejscach na świecie ustawiono kule dyskotekowe, które grały ten przebój. Pobił też rekord jednego z serwisów streamingowych. W ciągu 24 godzin miał ponad 3 miliony odtworzeń. Kolejne utwory promujące album to m.in. Bon Appetit oraz Swish Swish z gościnnym udziałem Nicki Minaj. Nie odniosły już jednak takiego sukcesu jak Chained to the Rhythm. Sam album nie był też już tak popularny jak jego poprzednicy. Na pierwszym miejscu sprzedaży znalazł się na liście amerykańskiego Billboardu w Hiszpanii czy Kanadzie. W tym przypadku Katie dostała co prawda kilka platynowych płyt, jednak więcej było tym razem tych złotych. Oficjalne dane odnośnie sprzedaży nie pojawiły się, ale według Wikipedii na całym świecie sprzedano niecały milion kopii. Artystka przyznała, że w związku ze słabym wynikiem sprzedaży zmagała się z depresją. Wpływ miała na to też publiczna krytyka i rozstanie z dotychczasowym partnerem, aktorem Orlando Bloomem. Promując album, ruszyła w kolejną trasę koncertową, która trwała niemal rok. Z kolei wcześniej, z okazji premiery, artystka przez 4 dni transmitowała swój występ na YouTubie. Ten zakończył się koncertem na żywo, który oglądali widzowie ze 190 krajów. Kolejny album Katy Perry ukazał się w 2020 roku. Dostał tytuł Smile, promował go singiel Daisies. Jednak w niewielu krajach dotarł do pierwszej dziesiątki. Tak było w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Holandii, Nowej Zelandii czy Hiszpanii. Otrzymał jednak status platynowej płyty. To w Australii, Brazylii i Kanadzie. Album Smile promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Not the End of the World. Obie piosenki bez większego sukcesu komercyjnego. Sam krążek sprzedał się w blisko 3-milionowym nakładzie na całym świecie. Najlepiej sprzedawał się w Australii, Portugalii, Szkocji, Nowej Zelandii, do tego w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. W Polsce artystka otrzymała za niego złotą płytę. Miał jednak mieszane recenzje krytyków. Niektórzy pisali, że ma znajome brzmienie i banalne teksty. Z końcem 2021 roku Katie rozpoczęła serię koncertów w Las Vegas. Pomysł na nie narodził się podczas pandemii COVID-19. Jak sama go opisałam, to najbardziej zwariowany, najbardziej kiczowaty spektakl, jaki kiedykolwiek stworzyła. Kontrakt na rezydencję opiewał na 168 milionów dolarów. Trwała niemal 2 lata i przyniosła dochód ponad 46 milionów dolarów. 8 czerwca 2022 roku Katie dostała klucz do miasta i ten dzień został ogłoszony dniem Katy Perry. Później artystka ponownie weszła do studia. Zapowiadała, że pracuje nad radosnym albumem, który później dostał tytuł One for Free, to kod oznaczający w języku angielskim Kocham Cię. I w lipcu 2024 roku wypuściła pierwszy singiel go zapowiadający, który dostał tytuł Woman's World. Niósł on ze sobą feministyczne przesłanie, a inspiracją do jego powstania była kobieca boskość. Nie spotkał się on z przychylnością krytyków. Niektórzy wręcz go zmiażdżyli i uznali, że piosenka jest oderwana od rzeczywistości. Z kolei magazyn Variety umieścił ją na swojej liście najgorszych piosenek 2024 roku. Były też pozytywne recenzje. Jedna z nich mówiła o tym, że kawałek eksploduje energią dance-popu. Również samym słuchaczom nie przypadł za bardzo do gustu, bo osiągnął dopiero 63. miejsce na liście Billboardu. Ale były kraje, gdzie dotarł do pierwszej dziesiątki. To m.in. w Ekwadorze, Hondurasie, Argentynie, Urugwaju, Chile czy na Dominikanie. Do tego w Niemczech, Chorwacji, Japonii, na Malcie czy w Szwajcarii. Dla przykładu w Polsce piosenka zajęła dopiero 60. miejsce. Z kolei platynową płytę zdobyła tylko w Brazylii. Kolejnym singlem promującym album był kawałek pod tytułem Lifetimes. W tym przypadku opinie krytyków były już lepsze. Jedni pisali, że to najlepsza piosenka do klubu plażowego nad Morzem Śródziemnym, mając na uwadze romantyczny motyw. Inni, że

Katie i jej zespół nadal potrafią pisać wpadające w ucho melodie. Na listach przebojów utwór poradził sobie nieco lepiej niż poprzednik. Skoczył na szczyt m.in. na Węgrzech, a w Polsce był 34. Sam album zajął 6. miejsce na liście amerykańskiego Billboardu, 6. był również w Wielkiej Brytanii, 2. w Australii, 3. w Hiszpanii czy 7. w Chorwacji. Krążek przez niektórych krytyków został okrzyknięty jako najgorszy i najniżej oceniony w karierze Katy Perry. Część uznała go za wtórny, nudny, a nawet jako katastrofalny. Byli też tacy, którzy mieli lepsze zdanie, uznali go za charakterystyczny dla Katy Perry, który jej fani z pewnością polubią. Promowała go trasa koncertowa, która również ma mieszane recenzje, to m.in. przez, jak niektórzy to określili, żenującą choreografię. Tymczasem Katy Perry może pochwalić się wieloma tytułami i rekordami. W 2013 roku została najchętniej obserwowaną osobą na Twitterze. Obecnie jest jedną z najchętniej obserwowanych artystek w mediach społecznościowych. Mało tego, kilka lat temu magazyn Time umieścił ją na liście 25 najbardziej wpływowych osób w internecie. Była najlepiej opłacaną piosenkarką na świecie, jej majątek szacowany jest na 350 milionów dolarów. Z kolei magazyn Billboard uznał ją za jedną z największych gwiazd popu XXI wieku. Ma na koncie również tytuł najlepszej certyfikowanej artystki cyfrowej wszechczasów w Stanach Zjednoczonych. To za sprzedaż ponad 72 milionów singli cyfrowych. Zdobyła wiele nagród muzycznych, w tym również nagrodę MTV Michael Jackson Video Vanguard Award. To za wybitny wkład i ogromny wpływ na teledyski i kulturę popularną. Sprzedała też prawa do swojej muzyki. To według szacunków za 225 milionów dolarów. Ma na koncie tytuły symbolu seksu i najpiękniejszej kobiety na świecie, które przyznało jej wiele magazynów. Jest też uznawana za królową stylu camp. Charakteryzuje się on odważnymi kolorami i dodatkami. Magazyn Elle nazwał ją gwiazdą popu kochającą kitsch, znaną z unikalnego, eksperymentalnego stylu. Ma na koncie role filmowe, filmy dokumentalne, użyczała też głosu w kilku produkcjach, w tym w Smurfach. Była jurorką w amerykańskim Idolu. Tam też spotkała się z oskarżeniami o molestowanie seksualne, kiedy pocałowała jednego z uczestników. Założyła wytwórnię płytową, ma na koncie udział w reklamach, wydała też aplikację mobilną, w której gracz wcielał się w postać sławnego muzyka. Współpracowała przy projektowaniu ubrań i butów, ma własne zapachy perfum. Katy Perry znana jest również z działalności filantropijnej. Wspiera różne organizacje charytatywne i inicjatywy, m.in. przekazując im pieniądze. Została ambasadorką dobrej woli UNICEF-u, angażuje się m.in. w pomoc młodym ludziom. Działa na rzecz chorych na raka czy AIDS. I na koniec pytanie, jak rodzice Katy reagowali na jej karierę. Nie akceptowali jej niektórych aspektów, zarówno piosenek, jak i tematów, które w nich poruszała. Przyznają jednak, że kochają Katy, ona kocha rodziców i pogodzili się.

Fenomen. Tak jednym słowem można określić tę artystkę. Błyskawicznie dzięki swojej twórczości została międzynarodową gwiazdą. I choć było to już kilkanaście lat temu, jej dobra pasca trwa nadal. Posłuchajcie historii Lady Gagi. Naprawdę nazywa się Stefani Joanne Angelina Germanotta i urodziła się 28 marca 1986 roku w Nowym Jorku. Jej rodzice mają włoskie korzenie i mają jeszcze młodszą córkę Natalii. Już jako małe dziecko, mając 3-4 lata, Gaga uczyła się grać na pianinie, co później przełożyło się na umiejętność komponowania muzyki ze słuchu, a nie z nut. Jako nastolatka zaczęła chodzić do szkoły katolickiej dla dziewcząt, a później występowała już w małych klubach, w których można było prezentować swoje umiejętności. Następnie studiowała aktorstwo, jednak nie szło jej na przesłuchaniach do różnego rodzaju przedstawień. Postawiła w końcu tylko na muzykę i poszła na studia w tym kierunku. Rzuciła je jednak na drugim semestrze, by postawić na karierę. Inspirowała się muzyką takich artystów jak Michael Jackson, The Beatles, Madonna, Whitney Houston czy Elton John. Swoje pierwsze piosenki nagrała w 2005 roku z jednym z hip-hopowców. Jednocześnie z przyjaciółkami założyła

To właśnie Rob nadał jej pseudonim Lady Gaga, nawiązując do piosenki zespołu Queen Radio Gaga. Ponoć pisząc do niej SMS-a chciał ją nazwać Radio Gaga, ale telefon zmienił słowo radio na Lady i tak już zostało. Artystka podpisała swój pierwszy kontrakt płytowy, ale według różnych doniesień straciła go 3 miesiące później. Jaki był powód, tego oficjalnie nie wiadomo. W międzyczasie poznała artystkę Lady Starlight, która zaczęła jej pomagać przy ustaleniu jej kierunku muzycznego. Razem też występowały.

Pod koniec listopada 2007 roku przyszedł czas na podpisanie kontraktu z wytwórnią. Jej zadaniem było pisanie piosenek dla innych artystów jak Britney Spears czy The Pussycat Dolls. Kiedy jednak piosenkarz i raper Akon usłyszał, jak śpiewa fragment jego piosenki, przekonał jednego z dyrektorów firmy fonograficznej, by to z nią jako wokalistką podpisać umowę. Chwilę później pracowała już nad swoją pierwszą płytą. W tym celu przeniosła się do Los Angeles. Tam też założyła własny zespół kreatywny House of Gaga. I przyszedł czas na pierwszy singiel. Na promocję nadchodzącego debiutanckiego albumu wybrany został kawałek pod tytułem Just Dance. Jego oficjalna premiera odbyła się 8 kwietnia 2008 roku. Od razu został przebojem na całym świecie, a później nawet dostał nominację do nagrody Grammy.

Po piosence przyszedł czas na wydanie albumu The Fame, bo taki dostał tytuł. Ukazał się 19 sierpnia 2008 roku. Najpierw w Kanadzie, a w kolejnych tygodniach na całym świecie. Muzycznie mamy tu synth-pop, dance-pop i nawiązania do muzyki z lat 80. Gaga porusza na nim tematy miłości do sławy, seksu, pieniędzy, narkotyków i tożsamości seksualnej, ale także temat żądzy gwiazdorstwa. Krążek szybko zaczął sprzedawać się na całym świecie. Spodobał się również krytykom. Mówili, że to dobry, innowacyjny pop i że brzmienie jest wysokiej jakości. Płyta zadebiutowała na drugim miejscu listy Billboard 200, ale na pierwszym Top Electronic Albums. Na całym świecie sprzedała się w blisko 12 milionach egzemplarzy, tylko w Stanach Zjednoczonych pokryła się aż 7-krotną platyną. O takim sukcesie zdecydował zapewne kolejny singiel Poker Face, który był najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w 2009 roku. To blisko 10 milionów sztuk. Do tego spędził 83 tygodnie na liście Digital Songs magazynu Billboard.

Album The Fame promowały jeszcze trzy single: AA, Nothing Else I Can Say, Love Game oraz Paparazzi. A przyniósł wokalistce sporo nagród. Dostał m.in. nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy Album Electro Dance. Z kolei piosenka Poker Face zdobyła statuetki w kategorii Nagranie Roku i Najlepsze Nagranie Taneczne. Krążek zdobył też nagrodę brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2010 roku za najlepszy międzynarodowy album. Aby go promować, w marcu 2009 roku Lady Gaga wyruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową The Fame Ball Tour. Wcześniej była w turnę z zespołem New Kids on the Block, gdzie była jego supportem. Koncertowała również z zespołem The Pussycat Dolls. Dodajmy, że album The Fame został wpisany również do Księgi Rekordów Guinnessa za to, że spędził najwięcej tygodni na brytyjskiej liście albumów, aż 321. Po sukcesie debiutanckiego krążka przyszedł czas na kolejny. Miała to być kontynuacja, reedycja The Fame z dodatkowymi piosenkami. Wydano też epkę, ale postanowiono, że będzie to drugi album w dorobku Lady Gagi. Jego tytuł to The Fame Monster. Ukazał się 18 listopada 2009 roku, a promował go mega przebój Bad Romance, który z miejsca wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Artystka napisała go, kiedy była w Norwegii, w swoim autobusie turystycznym. Jak sama przyznała, chciała zrobić eksperymentalny pop, opuścić lata 80., a refren zainspirować latami 90. W piosence chodzi o zakochanie się w swoim najlepszym przyjacielu. Jest o obsesyjnej miłości i paranoi, z którymi swego czasu się borykała. Teledysk do kawałka pobił rekord YouTube'a. Lady Gaga została pierwszą artystką, której klip przekroczył miliard wyświetleń.

Lady Gaga na ten album miała taki pomysł. Inspiracja muzyką gotycką i pokazami mody. Ciemna strona sławy stała się jego motywem przewodnim. Drugim singlem, który go promował, był Telefon, nagrany razem z Beyoncé. Pierwotnie kawałek ten został napisany dla Britney Spears, jednak wytwórnia księżniczki popu go odrzuciła. Gaga więc postanowiła sama go nagrać, a jego inspiracją była asfiksja, czyli stan niedoboru tlenu w organizmie. W jednym z wywiadów powiedziała, tu cytat, lęk przed uduszeniem, coś, co silnie odczuwam i czego się boję, nigdy nie pozwala mi zająć się sobą. To, że uwielbiam moją pracę, sprawia, iż jest mi bardzo ciężko wyjść i dobrze się bawić. Z kolei klip to kontynuacja teledysku Paparazzi i stanowi krótki film, trwa ponad 9 minut, w którym artystka składa hołd Quentinowi Tarantino i jego filmom Pulp Fiction oraz Kill Bill.

Na trzeci singiel promujący płytę The Fame Monster został wybrany kawałek Alejandro. Opowiada o żegnających się kochankach. Według krytyków muzycznych w piosence słychać silny wpływ szwedzkich zespołów ABBA oraz Ace of Base. To kolejny przebój Lady Gagi, który osiągnął komercyjny sukces na świecie.

Jeszcze kilka słów o teledysku. Tą inspiracją była miłość gejowska i podziw dla tej miłości. Mamy tam również ujęcia zakonnicy, która połyka różaniec, a towarzyszą jej półnadzy mężczyźni trzymający karabiny. Przez to Liga Katolicka oskarżyła Gagę o bluźnierstwa. Ona przyznała, że jej pragnieniem było oszukać świętych. Krytykom teledysk bardzo przypadł do gustu. Promując album, wokalistka miała ruszyć w trasę z raperem Kanye Westem. Została jednak odwołana po incydencie w trakcie gali MTV Video Music Awards w 2009 roku, gdzie West przerwał przemowę Taylor Swift, która odbierała statuetkę za najlepszy żeński teledysk i oznajmił, że na tę nagrodę zasługuje Beyoncé. Kilka miesięcy później Gaga ruszyła w trasę pod tytułem The Monster Ball Tour. Tylko w Europie zagrała kilkadziesiąt koncertów, w tym w Gdańsku. Ogólnie tournée przyniosło ponad 227 milionów dolarów zysku. Magazyn Billboard podał, że było rekordowe pod tym kątem, jeżeli chodzi o trasy debiutujących artystów, będących główną gwiazdą. Właśnie podczas tej trasy nagrano dokument, za który wokalistka dostała pierwszą nominację do najważniejszych nagród telewizyjnych Emmy. Co do innych nagród, tylko za Bad Romance. Gaga zgarnęła 7 nagród Video Music Awards, a była nominowana aż w 13 kategoriach, co było rekordem. Z kolei później za kawałek i album The Fame Monster dostała statuetki Grammy. Na całym świecie oba krążki wraz z debiutanckim sprzedały się w ponad 15 milionach egzemplarzy. Z kolei w 2009 roku została ponownie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, bo jej utwory pobierano w sieci najczęściej w Stanach Zjednoczonych, łącznie ponad 11 milionów razy. To przełożyło się również na kontrakty. Gaga zaczęła reklamować różne produkty firm zajmujących się na przykład sprzętem RTV. Kolejny etap muzyczny u Lady Gagi to 2011 rok. Wtedy artystka wydała kawałek pod tytułem Born This Way. W ciągu 5 dni od premiery sprzedało się 5 milionów singli i to zapewniło jej kolejny wpis w Księdze Rekordów Guinnessa jako najszybciej sprzedający się utwór na jednej z platform z cyfrową muzyką. Od razu wskoczył też na szczyt list przebojów. Sukcesów na tym nie koniec. Kolejne single jak Judas oraz Edge of Glory również bardzo się spodobały i wskakiwały na szczyty różnych list przebojów. Sama płyta pod tytułem Born This Way sprzedała się w pierwszym tygodniu w ponad milionowym nakładzie. Została doceniona przez krytyków, co zaowocowało 3 nominacjami do nagród Grammy. Promując album, Gaga ruszyła w trasę koncertową, która musiała zakończyć się miesiąc wcześniej niż planowano z powodów zdrowotnych wokalistki. Uszkodziła sobie biodro i musiała przejść operację. Mimo to trasa przyniosła dochód blisko 200 milionów dolarów.

nagród Grammy. Promując album, Gaga ruszyła w trasę koncertową, która musiała zakończyć się miesiąc wcześniej niż planowano, z powodów zdrowotnych wokalistki. Uszkodziła sobie biodro i musiała przejść operację. Mimo to trasa przyniosła dochód blisko 200 milionów dolarów.

Sama artystka opisała płytę jako zupełnie inną od poprzedniczki, jako celebrację i poetycką muzyczną podróż. Śpiewa o sławie, miłości, seksie czy pokonywaniu uzależnień. Płyta jednak miała mieszane recenzje, zarzucono jej brak oryginalności. Mimo to sprzedała się w ponad 2,5 miliona egzemplarzy. Później Gaga wyruszyła w trasę koncertową o nazwie Art Rave – The Art Pop Ball. Podczas turnieju do jej kasy wpadło ponad 80 milionów dolarów. W kolejnym roku zupełnie zaskoczyła swoich fanów, bo nagrała i wydała album jazzowy wspólnie z Tonym Bennettem. Jego tytuł to Cheek to Cheek. W tym przypadku inspiracją była przyjaźń obojga muzyków i uwielbienie do muzyki jazzowej. Bennett, mówiąc o Gadze, powiedział, że jest ona najbardziej utalentowaną artystką, jaką kiedykolwiek spotkał. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Płyta zdobyła dobre recenzje i dostała nagrodę Grammy w kategorii najlepszy tradycyjny album popowy. Gaga i Bennett wyruszyli w trasę, by promować ten krążek. Rok 2016 to kolejny album na koncie Lady Gagi. Dostał tytuł Joanne, nawiązuje do imienia ciotki wokalistki, a która sama dostała po niej drugie imię. Gaga przyznała, że choć nigdy nie poznała swojej ciotki, to i tak jest jedną z najważniejszych osób w jej życiu. Na albumie dostaliśmy piosenki w stylu soft rocka, dance popu, a nawet country. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to artystka poruszyła tematy rodziny i emocji. Płytę promował kawałek zatytułowany Perfect Illusion. Całość spodobała się krytykom i jak można było się spodziewać, płyta wskoczyła na szczyt list przebojów w wielu krajach. Kolejne lata to projekt Narodziny Gwiazdy. Gaga zagrała w filmie obok Bradleya Coopera. Premiera miała miejsce w 2018 roku podczas festiwalu filmowego w Wenecji. Rola przyniosła jej nominację do Złotego Globu czy Oscara. Produkcji towarzyszyła ścieżka dźwiękowa, którą razem nagrali. Promowała ją piosenka Shallow, która z miejsca stała się międzynarodowym hitem, a wokalistka dostała za nią aż 4 nagrody Grammy, Oscara i Złotego Globa.

wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i przygotowała szósty w swoim dorobku album pod tytułem Chromatica, którym wraca do korzeni dance popu. Jego premiera miała miejsce w maju 2020 roku. Głównym singlem został Stupid Love, ale chyba największą popularnością cieszył się ten nagrany z Arianą Grande pod tytułem Rain On Me, który zgarnął nagrodę Grammy i wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów za oceanem. W kolejnym roku ukazał się drugi album nagrany z Tonym Bennettem zatytułowany Love for Sale. Płytę fani pokochali i otrzymała statuetkę Grammy za najlepszy tradycyjny album popowy. Zaraz potem Gaga współpracowała przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu Top Gun Maverick, a w 2024 roku w związku z występem w filmie Joker Folie à Deux nagrała mu towarzyszący album zatytułowany Harlequin. Gatunek jazz i soul z elementami teatru i musicalu. Są na nim premierowe piosenki, ale i covery. Jak tylko się ukazał, stał się numerem jeden w ponad 40 krajach. Przyszedł w końcu czas na kolejny album studyjny, długo wyczekiwany przez fanów. 7 marca 2025 Gaga wydała krążek pod tytułem Mayhem z promującym go utworem.

Słowa Lady Gaga uznała za najpopularniejsze w modzie. Z kolei amerykański magazyn Entertainment Weekly uznał jej stroje za jedne z najlepszych z końca dekady. Znalazła się również na liście 100 ikon mody wszechczasów magazynu Time. Dodajmy, że jako jedna z nielicznych potrafi chodzić na niebotycznie wysokich obcasach. I zapewne niejednej osobie zapadła w pamięć suknia wykonana z surowego mięsa, w której pokazała się na gali wręczenia nagród MTV Video Music Awards w 2010 roku. Na koniec jeszcze mam dla Was kilka ciekawostek o Lady Gadze. Magazyn Rolling Stone uznał ją jako jedną z najwspanialszych żyjących artystek muzycznych. Magazyn Time za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie, a w rankingu 25 największych gwiazd muzyki pop XXI wieku magazynu Billboard zajęła 5 miejsce. Została też trzecią artystką obok Michaela Jacksona i jego siostry Janet Jackson, która ma wiele przebojów numer 1 w 3 różnych dekadach. Ten ostatni kawałek, dzięki któremu bryluje na świecie, to nagrany z Bruno Marsem, a jego tytuł to Die With a Smile. Ten utwór jest 6. jej hitem, który wskoczył na pierwsze miejsca. Pierwszy raz zrobiła to w 2009 roku dzięki utworom Just Dance i Poker Face. Później była piosenka Born This Way z 2011 roku, duet z Bradleyem Cooperem Shallow z 2018 roku i współpraca z Arianą Grande Rain On Me w 2020. Lady Gaga ma kilka figur woskowych w muzeach Madame Tussauds w Londynie, Amsterdamie, Nowym Jorku, Hollywood, Las Vegas, Szanghaju i Hongkongu. Według różnych danych do tej pory Lady Gaga sprzedała ponad 170 milionów płyt na całym świecie.

to album pełen bólu i refleksji. Tak o Mayhem mówi sama Gaga. Dodaje, że to powrót do jej korzeni, ale w dojrzałym wydaniu. W temacie muzyki nie można pominąć kwestii wizerunku wokalistki. Charakteryzuje się on odwagą, pazurem, wyrazistością i oryginalnością. Nie brakuje przy tym obsceniczności, skandalu i prowokacji. Na scenie i wszędzie, gdzie się pojawia, robi ogromne wrażenie. I tak na przykład jedna z firm

0: Vox FM.
1: Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilawska, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Załański nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. To po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu Orderu Orła Białego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ta sprawa zaważyła?
2: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Swrydenko. Ruch Wołodymyra Załańskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
2: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył polskiego premiera, bo jak zaznacza Marcin Przydacz, obaj politycy podpisywali zaproszenia, obaj mieli być gospodarzami i obaj mieli przyjmować gości.
1: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Szpital Południowy w Warszawie nie zwrócił lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi 500 000 zł, przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przeprowadzili kontrolę poselską w placówce. Były koordynator SOR-u, który wcześniej odesłał pieniądze na konto szpitala, miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków. W poniedziałek taką wersję przedstawił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Konferencji polityków po wizycie w szpitalu wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzali politycy na miejscu?
4: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
5: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
4: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
1: A politycy PiS zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce. Zarzuty oszustwa usłyszeli dwaj mężczyźni, których zatrzymali policjanci z warszawskiego Bemowa. 35-letni Białorusin i 21-letni Ukrainiec, podtrzymając się pod inne osoby, wyłudzali kod bliku, umożliwiając przejęcie gotówki. Wpadli, gdy próbowali wpłacać pieniądze w bankomacie. Nagrzane samochody są śmiertelną pułapką. Jeśli w upalny dzień zauważymy dziecko, seniora lub zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie, sytuacja wymaga naszej natychmiastowej reakcji. Jak informuje policja, by ratować życie człowieka lub zwierzęcia, możemy wybić szybę w aucie. Działanie takie może być uznane za uzasadnione, tłumaczy Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji.
6: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zgodnie z artykułem 26 kodeksu karnego wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności. Wybijając szybę, należy również pamiętać o swoim bezpieczeństwie oraz wybierać szybę, która znajduje się najdalej od miejsca, w którym siedzi osoba potrzebująca pomocy.
1: Wystarczy godzina, by w upalny dzień temperatura w zamkniętym samochodzie wzrosła do 50 stopni. Film Ku przestrodze i apel mazurskich ratowników. Zabawa motorówką na jeziorze Niegocin mało nie zakończyła się tragedią. O szczegółach Anita Zalewska.
7: Ratownicy MOPR-u udostępnili Ku przestrodze filmy, na którym widać, jak w sobotę na jeziorze Niegocin sternik motorówki wykonuje gwałtowne manewry, a pasażerka nagle wypada za burtę.
8: Wypada pani z łódki na skutek nieco zielonego manewru. Obok widzimy, że kręcą się skutery. Kolejna rzecz. Sternik zamiast odpłynąć, od razu manetka wstecz i cofa. Z tyłu ma silnik. Tam się kręci.

0: Gdzie śruba, duży silnik.
1: Mówi Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kolejny rażący błąd, na który wskazuje ratownik, to brak środków ratunkowych w zasięgu ręki. Tym razem na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale było o krok od tragedii.
2: A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
3: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia, a pytanie o ordery. No teraz jest taki ping-pong, ci oddają, ci buczą, tam ci buczą. Po co nam to było?
4: No, przede wszystkim dlatego, że pan prezydent Wołodymyr Zełański nazwał jakąś jednostkę wojskową imieniem ludobójców.
3: I trzeba było go skrytykować, ale to z odbieraniem orderu powoduje, że teraz jeżdżą ordery po prostu kurierami przez granicę.
4: Panie redaktorze, to postępowanie, wie pan, po pierwsze myślę, że to, że pan Kuczma, który o ile się nie mylę zlecił zabicie dziennikarza, oddał order, nie sądzę, żeby temu orderowi jakoś bardzo zaszkodziło. To pierwsza sprawa.
3: Jeszcze prezydent ukraiński, prawda?
4: No to...
3: Przypomnę. Mhm,
4: tak. No to zdecydował się oddać. To dobrze chyba. To po pierwsze. A po drugie, pan prezydent Karol Nawrocki dał Wołodymirowi Zełańskiemu 2 tygodnie ponad na to, żeby to odkręcić. Przecież to był jeden ruch. Można było to zrobić na różne sposoby. Nawet media opisywały, w jaki sposób rozważano, żeby to zrobić. Ale tam po prostu nie było woli do tego, żeby... takie coś zrobić, żeby naprawić ten gigantyczny błąd i taką zupełnie niepotrzebną skazę w stosunkach polsko-ukraińskich, no to skoro oni nie byli tym zainteresowani, to znaczy, że to bardzo dobrze, że Wołodymyr Zełański takie konsekwencje poniósł, bo chciałbym tylko zauważyć, że jedyną osobą, która poniosła de facto konsekwencje, jest Wołodymyr Zełański. Wciąż są żołnierze ukraińscy, którzy ćwiczą na polskich poligonach, wciąż przez Jasionkę idą tony transportów wojskowych i wciąż ponad 1 000 000 obywateli Ukrainy, którzy musieli uciec przed ruską nawałą, może w Polsce funkcjonować i żadna z tych grup nie jest tutaj w jakimkolwiek stopniu pokrzywdzona, czyli tam, gdzie mamy realne interesy, współpracujemy, a tam, gdzie pan Zełański nie potrafił wycofać, to ponosi konsekwencje.
3: Będzie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powołał ją Rafał Trzaskowski. Zapowiada, że teraz to już będzie dobrze, bo nie ma tam osób związanych z ugrupowaniami politycznymi. W poprzedniej radzie był między innymi pani wiceprezydent Warszawy.
4: Pan... zajmująca się sztuką chyba i kulturą. Był pan burmistrz Ursynowa, absolwent Kolegium Humanum i kolega Marcina Kierwińskiego i był też pan profesor Jerzy Sieńko, kolega Bartosza Rukowicza.
3: No być czyimś kolegą to jeszcze nie jest jakieś chyba obciążające, natomiast...
4: No, proszę pana, szczególnie jak pan chce się w Warszawie do szpitala dostać, to nawet pomaga.
3: Rozumiem, to celny strzał, ale niech pan powie, czy to jest rozwojowa taka akcja, że w ogóle rady nadzorcze będą oczyszczone z osób powiązanych z ugrupowaniami politycznymi i jak wy przyjdziecie do władzy, tak właśnie będzie.
4: Mam dla pana złą wiadomość, bo pan pewnie sobie wyobraża, że ta rada nadzorcza to przychodzą mędrcy, zastanawiają się, jakby tu ponadzorować, co by zrobić, żeby taki szpital południowy był lepszy, a mi się wydaje, że to wygląda tak, że się zbiera raz na kwartał, dostają od biura rady nadzorczej dokumenty do podpisania, krótka dyskusja, zjedzą poczęstunek, wypiją kawę i wracają. No
3: tym bardziej widzę, że rady nadzorcze powinny być zdemokratyzowane dla wszystkich, żeby każdy mógł w życiu chociaż z pół roku być w radzie, wypić, zjeść, podpisać, może coś zarobić.
4: Zgadzam się, wydaje mi się, że takim społecznym członkiem rady nadzorczej tego szpitala powinien zostać Patryk Słowik, który stąd niedawno wyszedł, bo chyba tyle dla poprawy zarządzania tym szpitalem, co Patryk Słowik, to nikt nie zrobił.
3: Może wstarczy mu jakieś tam małe popiery, bo wie pan, jak wejdzie do jakiejś rady, to ludzie powiedzą, że robił to dla zysku, a to bardzo dobry i uczciwy dzień.
4: Może wystarczy karta wstępu do saloniku.
2: A dalsza część rozmowy Jana Wróbla do przesłuchania na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Pokazali, że są kreatywni i potrafią zespołowo pracować. Podczas finałów Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Odyseja Umysłu w Stanach Zjednoczonych uczniowie łódzkiej szkoły podstawowej z Czerwonej udowodnili, że nieszablonowo rozwiązują zadania i radzą sobie z różnymi twórczymi wyzwaniami.
5: Czym zaskoczyliście jurorów?
6: Mieliśmy takie pomysły, których chyba nikt nie wymyślił. Mieliśmy na przykład takie tornado, co się kręci i że zamykało się w takiej kostce. Zaskoczyliśmy też naszymi wszystkimi strojami.
5: Jak było?
7: Tam jest taki klimat i jest taka energia pozytywna, wszyscy się dogadują, możemy rozmawiać z osobami, z którymi normalnie byśmy nie mieli szans się spotkać. Możemy zintegrować się też z innymi drużynami i jest cudowna atmosfera. I jest tam w tle ta rywalizacja, ale to nie ma znaczenia, bo wszyscy się świetnie bawią. Cały ten konkurs, robienie tych problemów czy spontanów jest cudownym uczuciem dla każdej drużyny.
2: Z kreatywnymi uczniami rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Prawie 3/4 Polaków planuje jechać na wakacje, a ponad połowa badanych decyduje się na wypoczynek w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl. A o szczegółach Krzysztof Płowecki.
0: W tym roku co najmniej raz latem chce wyjechać 74% badanych Polaków, a kolejne 5% planuje jednodniowe wycieczki. Urlopu nie przewiduje 12% osób, a 9% jeszcze nie zdecydowało. Niezmiennie utrzymuje się trend krótkich pobytów, mówi mi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
8: Pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia. Natomiast no, takim królem tych wyjazdów, kierunków jest morze, co jest zrozumiałe z racji na klimat, ale drugie miejsce to góry. Pewnie zwolennicy wycieczek pieszych chętnie wyjeżdżają właśnie w góry.
0: Według badania koszt wyjazdu w tym roku na jedną osobę wyniesie od 1000 do 2000 zł.
2: Pytani o cel swoich podróży, uczestnicy badania najczęściej wymieniali wypoczynek i relaks, to 58%, oraz zwiedzanie atrakcji, 22%. Aktywny wyjazd połączony ze sportem planuje 8% osób, a kolejne 7% odwiedzi krewnych i znajomych. 23 czerwca obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. To też Dzień Ojca. Z tej okazji Szpital Wojewódzki w Sosnowcu przygotował specjalny spot z udziałem Roberta Korulczyka z Kabaretu Młodych Panów, zachęcający do wykonywania badań PSA.
9: Panowie, wchodzimy gdzie? Do punktu pobrań.
10: PSA to jest taki marker, który zmienił oblicze współczesnej diagnostyki urologicznej. Proste badanie wykonywane z próbki krwi pobranej od pacjenta, które wespół z badaniem per rektum pozwala na wczesne wykrycie raka gruczołu krakowego.
11: Nie boli pana?
9: Nie, nie boli. Badajcie się. Słyszycie? PSA. Sprawa jest prosta, jak prostata.
2: Rak prostaty diagnozowany jest co roku u 18 tysięcy pacjentów w Polsce. 5,5 tysiąca mężczyzn z tego powodu umiera. Uniwersytety Warszawski i Jagielloński egzekwo najlepszymi uczelniami w Polsce. Znamy wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektywy. A radości z powrotu na jego szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak.
12: Skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy, nie wypada tego nie zrobić uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły.
2: A rektor UW Alojzy Nowak zaznacza, zmieścimy się razem na szczycie rankingu. W czołowej piątce znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Na wyjazd na Mazury? W góry?
1: A może nad morze?
0: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
0: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
0: na wakacje.
1: Autopromocja.
0: Vox

0: FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Załański nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. To po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu Orderu Orła Białego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ta sprawa zaważyła?
1: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Swrydenko. Ruch Wołodymyra Załańskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
1: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył polskiego premiera, bo jak zaznacza Marcin Przydacz, obaj politycy podpisywali zaproszenia, obaj mieli być gospodarzami i obaj mieli przyjmować gości.
0: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Szpital Południowy w Warszawie nie zwrócił lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi 500 000 zł, przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przeprowadzili kontrolę poselską w placówce. Były koordynator SOR-u, który wcześniej odesłał pieniądze na konto szpitala, miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków. W poniedziałek taką wersję przedstawił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Konferencji polityków po wizycie w szpitalu wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzali politycy na miejscu?
3: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
4: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
3: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
0: A politycy PiS zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce. Zarzuty oszustwa usłyszeli dwaj mężczyźni, których zatrzymali policjanci z warszawskiego Bemowa. 35-letni Białorusin i 21-letni Ukrainiec, podtrzymając się pod inne osoby, wyłudzali kod bliku, umożliwiając przejęcie gotówki. Wpadli, gdy próbowali wpłacać pieniądze w bankomacie. Nagrzane samochody są śmiertelną pułapką. Jeśli w upalny dzień zauważymy dziecko, seniora lub zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie, sytuacja wymaga naszej natychmiastowej reakcji. Jak informuje policja, by ratować życie człowieka lub zwierzęcia, możemy wybić szybę w aucie. Działanie takie może być uznane za uzasadnione, tłumaczy Karol Kiłek z warmińsko-mazurskiej policji.
5: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zgodnie z artykułem 26 kodeksu karnego wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności. Wybijając szybę, należy również pamiętać o swoim bezpieczeństwie oraz wybierać szybę, która znajduje się najdalej od miejsca, w którym siedzi osoba potrzebująca pomocy.
0: Wystarczy godzina, by w upalny dzień temperatura w zamkniętym samochodzie wzrosła do 50 stopni. Film Ku przestrodze i apel mazurskich ratowników. Zabawa motorówką na jeziorze Niegoci no mało nie zakończyła się tragedią. O szczegółach Anita Zalewska.
6: Ratownicy MOPR-u udostępnili Ku przestrodze film, na którym widać, jak w sobotę na jeziorze Niegocin sternik motorówki wykonuje gwałtowne manewry, a pasażerka nagle wypada za burtę.
7: Wypada pani z łódki na skutek nieco zielonego manewru. Obok widzimy, że kręcą się skutery. Kolejna rzecz. Sternik zamiast odpłynąć, od razu manetka wstecz i cofa. Z tyłu ma silnik. Tam się kręci śruba, duży silnik.
6: Mówi Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kolejny rażący błąd, na który wskazuje ratownik, to brak środków ratunkowych w zasięgu ręki. Tym razem na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale było o krok od tragedii.
0: A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
8: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia, a pytanie o ordery. No teraz jest taki ping-pong, ci oddają, tam ci oddają, ci buczą, tam ci buczą. Po co nam tyło?
9: No, przede wszystkim dlatego, że pan prezydent Wołodymyr Załański nazwał jakąś jednostkę wojskową imieniem ludobójców.
8: I trzeba było go skrytykować, ale to z odbieraniem orderu powoduje, że teraz jeżdżą ordery po prostu kurierami przez granicę.
9: Panie redaktorze, to postępowanie, wie pan, po pierwsze myślę, że to, że pan Kuczma, który, jeśli nie mylę, zlecił

0: zabicie dziennikarza, oddał order. Nie sądzę, żeby temu orderowi jakoś bardzo zaszkodziło. To pierwsza sprawa.
1: Jeszcze prezydent ukraiński, prawda?
0: No to...
1: Przypomnę. Mhm,
0: tak. No to zdecydował się oddać, to dobrze chyba. To po pierwsze. A po drugie, pan prezydent Karol Nawrocki dał Wołodymirowi Zełenskiemu 2 tygodnie ponad na to, żeby to odkręcić. Przecież to był jeden ruch. Można było to zrobić na różne sposoby. Nawet media opisywały, w jaki sposób rozważano, żeby to zrobić, ale tam po prostu nie było woli do tego, żeby takie coś zrobić, żeby naprawić ten gigant.

0: podobne. Mhm.
1: Tak. No to zdecydował się oddać, to dobrze chyba. To po pierwsze. A po drugie, pan prezydent Karol Nawrocki dał Wołodymirowi Zełenskiemu 2 tygodnie ponad na to, żeby to odkręcić. Przecież to był jeden ruch. Można było to zrobić na różne sposoby. Nawet media opisywały, w jaki sposób rozważano, żeby to zrobić. Ale tam po prostu nie było woli do tego, żeby takie coś zrobić, żeby naprawić ten gigant.

0: ukraińskich, no to skoro oni nie byli tym zainteresowani, to znaczy, że to bardzo dobrze, że Wołodymyr Zełenski takie konsekwencje poniósł, bo chciałbym tylko zauważyć, że jedyną osobą, która poniosła de facto konsekwencje, jest Wołodymyr Zełenski. Wciąż są żołnierze ukraińscy, którzy ćwiczą na polskich poligonach, wciąż przez Jasionkę idą tony transportów wojskowych i wciąż ponad milion obywateli Ukrainy, którzy musieli uciec przed ruską nawałą, może w Polsce funkcjonować i żadna z tych grup nie jest tutaj w jakimkolwiek stopniu pokrzywdzona, czyli tam, gdzie mamy realne interesy, współpracujemy, a tam, gdzie pan Zełenski nie potrafił wycofać, to ponosi konsekwencje.
1: Będzie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powołał ją Rafał Trzaskowski. Zapowiada, że teraz to już będzie dobrze, bo nie ma tam osób związanych z ugrupowaniami politycznymi. W poprzedniej radzie był między innymi wiceprezydent, pani wiceprezydent Warszawy.
0: Myśli pan, zajmująca się sztuką chyba i kulturą. Był pan burmistrz Ursynowa, absolwent. Był burmistrz Ursynowa, absolwent Kolegium Humanum i kolega Marcina Kierwińskiego i był też pan profesor Jerzy Sieńko, kolega Bartosza Rukowicza.
1: No być chirurg, być tak czyimś tak kolegą to jeszcze nie jest jakieś chyba obciążające, natomiast nie
0: proszę pana, szczególnie jak pan chce się w Warszawie do szpitala dostać, to nawet pomaga.
1: Rozumiem, to celny strzał, ale niech pan powie, czy to jest rozwojowa taka akcja, że w ogóle rady nadzorcze będą oczyszczone z osób powiązanych z ugrupowaniami politycznymi i jak wy przyjdziecie do władzy, tak właśnie będzie.
0: Mam dla pana złą wiadomość, bo pan pewnie sobie wyobraża, że ta rada nadzorcza to przychodzą mędrcy, zastanawiają się, jakby tu ponadzorować, co by zrobić, żeby taki szpital południowy był lepszy, a mi się wydaje, że to wygląda tak, że się zbiera raz na kwartał, dostają od biura rady nadzorczej dokumenty do podpisania, krótka dyskusja, zjedzą poczęstunek, wypiją kawę i wracają.
1: No to, tym bardziej widzę, że rady nadzorcze powinny być zdemokratyzowane dla wszystkich, żeby każdy mógł w życiu chociaż z pół roku być w radzie, wypić, zjeść, podpisać, może coś zarobić.
0: Zgadzam się, wydaje mi się, że takim społecznym członkiem rady nadzorczej tego szpitala powinien zostać Patryk Słowik, który stąd niedawno wyszedł, bo chyba tyle dla poprawy zarządzania tym szpitalem, co Patryk Słowik, to nikt nie zrobił.
1: Może wstarczy mu jakieś tam małe popiersie, bo wie pan, jak wejdzie do jakiejś rady, to ludzie powiedzą, że robił to dla zysku, a to bardzo dobry i uczciwy dzień.
0: Może wystarczy karta wstępu do saloniku.
2: A dalsza część rozmowy Jana Wróbla do przesłuchania na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Pokazali, że są kreatywni i potrafią zespołowo pracować. Podczas finałów Międzynarodowego Programu Edukacyjnego Odyseja Umysłu w Stanach Zjednoczonych uczniowie Łódzkiej Szkoły Podstawowej z Czerwonej udowodnili, że nieszablonowo rozwiązują zadania i radzą sobie z różnymi twórczymi wyzwaniami.
3: Czym zaskoczyliście jurorów?
4: Mieliśmy takie pomysły, których chyba nikt nie wymyślił. Mieliśmy na przykład takie tornado, co się kręci i że zamykało się w takiej kostce. Zaskoczyliśmy też naszymi wszystkimi strojami.
3: Jak było?
5: Tam jest taki klimat i jest taka energia pozytywna, wszyscy się dogadują, możemy rozmawiać z osobami, z którymi normalnie byśmy nie mieli szans się spotkać. Możemy zintegrować się też z innymi drużynami i jest cudowna atmosfera. Jest tam w tle ta rywalizacja, ale to nie ma znaczenia, bo wszyscy się świetnie bawią. Cały ten konkurs, robienie tych problemów czy spontanów jest cudownym uczuciem dla każdej drużyny.
2: Z kreatywnymi uczniami rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Prawie 3/4 Polaków planuje jechać na wakacje, a ponad połowa badanych decyduje się na wypoczynek w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal Travelist.pl. A o szczegółach Krzysztof Płowecki.
6: W tym roku co najmniej raz latem chce wyjechać 74% badanych Polaków, a kolejne 5% planuje jednodniowe wycieczki. Urlopu nie przewiduje 12% osób, a 9% jeszcze nie zdecydowało. Niezmiennie utrzymuje się trend krótkich pobytów, mówi mi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
7: Pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia. Natomiast no, takim królem tych wyjazdów, kierunków jest morze, co jest zrozumiałe z racji na klimat, ale drugie miejsce to góry. Pewnie zwolennicy wycieczek pieszych chętnie wyjeżdżają właśnie w góry.
6: Według badania koszt wyjazdu w tym roku na jedną osobę wyniesie od 1000 do 2000 zł.
2: Pytani o cel swoich podróży, uczestnicy badania najczęściej wymieniali wypoczynek i relaks, to 58%, oraz zwiedzanie atrakcji, 22%. Aktywny wyjazd połączony ze sportem planuje 8% osób, a kolejne 7% odwiedzi krewnych i znajomych. 23 czerwca obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. To też Dzień Ojca. Z tej okazji Szpital Wojewódzki w Sosnowcu przygotował specjalny spot z udziałem Roberta Korulczyka z kabaretu

0: Panów zachęcający do wykonywania badań PSA.
1: Panowie, wchodzimy gdzie? Do punktu pobrań.
2: PSA to jest taki marker, który zmienił oblicze współczesnej diagnostyki urologicznej. Proste badanie wykonywane z próbki krwi pobranej od pacjenta, które wespół z badaniem perektum pozwala na wczesne wykrycie raka gruczołu krękowego.
3: Nie boli pana?
1: Nie, nie boli. Badajcie się. Słyszycie? PSA. Sprawa jest prosta, jak prostata.
0: Rak prostaty diagnozowany jest co roku u 18 tysięcy pacjentów w Polsce. 5,5 tysiąca mężczyzn z tego powodu umiera. Uniwersytety Warszawski i Jagielloński egzekwo najlepszymi uczelniami w Polsce. Znamy wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych perspektywy. A radości z powrotu na jego szczyt nie krył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Piotr Jedynak.
4: Skoro Uniwersytet Warszawski położony na krakowskim przedmieściu osiąga takie sukcesy, nie wypada tego nie zrobić Uniwersytetowi położonemu w Krakowie. Natomiast przed nami oczywiście wyzwanie poprawy miejsc w rankingach międzynarodowych. To się stopniowo udaje, ale nie w takim tempie, w jakim polskie uczelnie by sobie tego życzyły.
0: A rektor UW Alojzy Nowak zaznacza, zmieścimy się razem na szczycie rankingu. W czołowej piątce znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: Tok FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość, były wiceminister zdrowia, a pytanie o ordery. No teraz jest taki ping-pong, ci oddają, tam ci oddają, ci buczą, tam ci buczą. Po co nam to było?
2: No, przede wszystkim dlatego, że pan prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał jakąś jednostkę wojskową imieniem ludobójców.
1: I trzeba było go skrytykować, ale to z odbieraniem orderu powoduje, że teraz jeżdżą ordery po prostu kurierami przez granicę.
2: Panie redaktorze, to postępowanie, wie pan, po pierwsze myślę, że to, że pan Kuczma, który o ile się nie mylę zlecił zabicie dziennikarza, oddał order, nie sądzę, żeby temu orderowi jakoś bardzo zaszkodziło, to pierwsza sprawa.
1: Jeszcze prezydent ukraiński, prawda? No to... Przypomnę.
2: Tak. No to zdecydował się oddać, to dobrze chyba. To po pierwsze. A po drugie, pan prezydent Karol Nawrocki dał Wołodymirowi Zełenskiemu 2 tygodnie ponad na to, żeby to odkręcić. Przecież to był jeden ruch. Można było to zrobić na różne sposoby. Nawet media opisywały, w jaki

0: sposób rozważano, żeby to zrobić, ale tam po prostu nie było woli do tego, żeby takie coś zrobić, żeby naprawić ten gigantyczny błąd i taką zupełnie niepotrzebną skazę w stosunkach polsko-ukraińskich, no to skoro oni nie byli tym zainteresowani, to znaczy, że to bardzo dobrze, że Wołodymyr Zełenski takie konsekwencje poniósł, bo chciałbym tylko zauważyć, że jedyną osobą, która poniosła de facto konsekwencje, jest Wołodymyr Zełenski. Wciąż są żołnierze ukraińscy, którzy ćwiczą na polskich poligonach, wciąż przez Jasionkę idą tony transportów wojskowych i wciąż ponad milion obywateli Ukrainy, którzy musieli uciec przed ruską nawałą, może w Polsce funkcjonować i żadna z tych grup nie jest tutaj w jakimkolwiek stopniu pokrzywdzona, czyli tam, gdzie mamy realne interesy, współpracujemy, a tam, gdzie pan Zełenski nie potrafił wycofać, to ponosi konsekwencje.
1: Będzie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powołał ją Rafał Trzaskowski. Zapowiada, że teraz to już będzie dobrze, bo nie ma tam osób związanych z ugrupowaniami politycznymi. W poprzedniej radzie był między innymi wiceprezydent, pani wiceprezydent Warszawy.
0: Myśli pan... zajmująca się sztuką chyba i kulturą. Był pan burmistrz Ursynowa, absolwent. Był burmistrz Ursynowa, absolwent Kolegium Humanum i kolega Marcina Kierwińskiego i był też pan profesor Jerzy Sieńko, kolega Bartosza Rukowicza.
1: No być chirurg, być tak czyimś tak. kolegą to jeszcze nie jest jakieś chyba obciążające, natomiast no,
0: proszę pana, szczególnie jak pan chce się w Warszawie do szpitala dostać, to nawet pomaga.
1: Rozumiem, to celny strzał, ale niech pan powie, czy to jest rozwojowa taka akcja, że w ogóle rady nadzorcze będą oczyszczone z osób powiązanych z ugrupowaniami politycznymi i jak wy przyjdziecie do władzy, tak właśnie będzie.
0: Mam dla pana złą wiadomość, bo pan pewnie sobie wyobraża, że ta rada nadzorcza to przychodzą mędrcy, zastanawiają się, jakby tu ponadzorować, co by zrobić, żeby taki szpital południowy był lepszy, a mi się wydaje, że to wygląda tak, że się zbiera raz na kwartał, dostają od biura rady nadzorczej dokumenty do podpisania, krótka dyskusja, zjedzą poczęstunek, wypiją kawę i wracają. No
1: to, tym bardziej widzę, że rady nadzorcze powinny być demokratyzowane dla wszystkich, żeby każdy mógł w życiu chociaż z pół roku być w radzie, wypić, zjeść, podpisać, może coś zarobić.
0: Zgadzam się, wydaje mi się, że takim społecznym członkiem rady nadzorczej tego szpitala powinien zostać Patryk Słowik, który stąd niedawno wyszedł, bo chyba tyle dla poprawy zarządzania tym szpitalem, co Patryk Słowik, to nikt nie zrobił.
1: Może wystarczy mu jakieś tam małe popiersie, bo wie pan, jak wejdzie do jakiejś rady, to ludzie powiedzą, że robił to dla zysku, a to bardzo dobry i uczciwy dzień.
0: Może wystarczy karta wstępu do saloniku.
1: Muszę pana o ten szpital trochę docisnąć, bo myślę tak, że pan rozmawiając ze mną musi być nie dość uczciwy. Bo,
0: dlaczego?
1: Bo jest pan doskonale świadom, ile jest kłopotów w tej służbie zdrowia, takich powiedziałbym z gatunku nierozwiązywalnych. W końcu doświadczył pan jako wiceminister zdrowia, że no to jest kłopot, to jest kłopotliwa materia. Ale jednak jako polityk PiS-u musi pan jechać w TPO ile wlezie, bo faktycznie dawno tak się nie wyłożyła dawna PO, obecna Koalicja Obywatelska, jak w tej nie aż tak wielkiej sprawie, ale przez to, że nie takiej wielkiej, świetnej do zrozumienia. Kurka, kolesiowi załatwia, no jak w PRL-u.
0: Ale to są dwa aspekty. No bo pierwszy jest taki, że skala tego, co się wydarzyło, jest naprawdę duża, dlatego że prawdopodobnie najlepiej zarabiający 28-latek w polskim systemie ochrony zdrowia, no tak się złożyło, że jest radnym Platformy Obywatelskiej, że zarabiają no, lepiej niż dobrze, tak bym powiedział. No ale to, że tyle zarabia 28-latek powiązany z Platformą Obywatelską, no to jednak jest absolutnie bulwersujące. Po drugie, że on się tak...
1: Pana zdaniem, po moim zdaniem nie jest to bulwersujące.
0: Nie jest to bulwersujące.
1: Bulwersujące jest to, za co zarabia.
0: Znaczy, no,
1: człowiek może mieć 28 lat, człowiek może być no, akurat, szefem w ogóle Platformy Obywatelskiej w jakimś regionie akurat, i uczciwie zarabiać bardzo duże pieniądze. To
0: ale
1: jest
0: nie, no właśnie wydaje się jednak, że biorąc pod uwagę rynkowe stawki dla osób bez specjalizacji, to nie jest możliwe, dlatego że pan Dawid Kacprzyk powinien w ramach szkolenia specjalizacyjnego z tych 331 godzin, które tam przepracowywał, 200 godzin w miesiącu spędzać na szkoleniu. Czyli to oznaczałoby, że przez mniej więcej 1/3 czasu zarabiał, a przez 2/3 czasu się uczył. No więc jeżeli rzeczywiście są...
1: Wiemy, że tak nie było.
0: Jeżeli rzeczywiście jest tak, że w Polsce są stypendia dla takich zdolnych, młodych lekarzy, 300 zł za godzinę uczenia się, jak być anestezjologiem, no to bardzo mi się cieszy. No ale tak się akurat składa, że są one zarezerwowane dla działaczy Platformy Obywatelskiej. I to jest jakby jeden element. Ten VIP-room to jest taka wisienka na torcie, bo to, że

0: ludzie bez kolejki się dostają w ochronie zdrowia, bo zapłacili w prywatnym gabinecie, bo kogoś znają, no też myślę, że takie rzeczy się zdarzają, ale to jest trochę tak jak z chłopcami na basenie, którzy sikali do basenu, ratownik ich wzywa, mówi, no ale to jak to tak można? A oni mówią, no ale przecież wszyscy to robią, no ale wy pierwsi z trampoliny. I tak samo jest z tym salonikiem VIP, dlatego uważam, że to bardzo dobrze, że to wyszło na jaw. A drugi element, o który pan pytał, to jest kwestia ogólna, czyli całego systemu ochrony zdrowia. I tutaj przez 2,5 roku nie było żadnej reformy w ochronie zdrowia. Ten rząd...
1: System, który wy stworzyliście, to...
0: To nie jest prawda,
1: że... Bo chodzi pan po kruchym lodzie teraz.
0: To nie jest prawda, że to stworzyło Prawo i Sprawiedliwość, dlatego, że na przykład kontrakty lekarskie, o których tyle się teraz mówi, to jest ustawa o działalności leczniczej, artykuł 26, uchwalona w 2011 roku. Prawo i Sprawiedliwość wtedy nie rządziło, rządziła Platforma Obywatelska. Nie wiem, czy jeszcze Ewa Kopacz, czy już Bartosz Arłukowicz. Obstawiam, że pani minister Kopacz. Czyli to oznacza, że oczywiście w tym systemie takie nadużycia były możliwe, ale one się pojawiły dopiero wtedy, kiedy doszło do władzy Platforma. Ale tak jak powiedziałem, nie chcę mówić o tych pojedynczych sprawach, tylko chcę mówić o systemie. Dlatego, że kiedy w 2015 roku ministrem zdrowia został pan minister Konstanty Radziwiłł, to wdrożono sieć szpitali, darmowe leki, zwiększenie liczby miejsc na studiach. Minister Konstanty Radziwiłł, za co wielu ważnych ludzi go potem nienawidziło, realnie reformował. Była gigantyczna awantura z przychodniami kardiologii interwencyjnej, które z rządów Platformy Obywatelskiej dostały gigantyczne wyceny, zostały przez ministra Radziwiłła ścięte tak, że zaoszczędzono 500 000 000 złotych i dalej ta dziedzina w Polsce się bardzo dobrze rozwija.
1: Ale pewna zasada...
0: Minister Konstanty Radziwiłł reformował. Pani minister Leszczyna i pani minister Sobierańska-Grenda

0: miliarda złotych i dalej ta dziedzina w Polsce się bardzo dobrze rozwija.
1: Ale pewna zasada...
0: Minister Konstanty Radziwiłł reformował. Pani minister Leszczyna i pani minister Sobierańska-Grenda

0: Wie pan, trochę ironicznie, zasługa tego, tego rządu, ale jak mi się wydaje, jestem człowiekiem spoza branży zdrowotnej, jako dziennikarz no mam obowiązek tam, wie pan, pośledzić trochę. I taki prosty człowiek jak ja widzi tego typu zasadę, że płacimy za, my państwo, za procedury, tak, nie za wyniki leczenia. I teraz to, tak oczywiście upraszczam, wiem, że można znaleźć wyjątki, bo na przykład sieć onkologiczna działa według trochę innej zasady i jest, chyba to jest w ogóle lepsza część naszej
1: osoby. A wie pan, co powiedział? Wie pan, co powiedział ostatnio profesor Stanisław Kłęk z Narodowego Instytutu Onkologii w oddziale w Krakowskim? Że w sieci onkologicznej na tym poziomie solo 1, tym najniższym, 20% pacjentów jest leczonych niezgodnie z zaleceniami. 20%. Czyli sieć onkologiczna to jest kolejna reforma, która jest wdrażana, powiedziałbym, w dużej mierze bezobjawowo. Dlatego, że wśród obecnie rządzących nie ma determinacji do tego, żeby to po prostu docisnąć. Ja akurat mam to doświadczenie, że to nie była sieć onkologiczna, tylko wdrażanie tych cyfrowych narzędzi w ochronie zdrowia, no, że jakąś tam reformę po sobie zostawiłem. I doskonale wiem, jak to się robi i to polega na tym, że każdego dnia trzeba się zajmować kolejnymi problemami, które się pojawiają, a i to nie jest gwarancją tego, że wszystko wyjdzie tak, jak trzeba. Dzisiaj, odkąd przyszła pani Leszczyna, była kompletna abdykacja, jeżeli chodzi o jakiekolwiek
0: systemowe zmiany. Zasada, że płacimy za procedury, jest zasadą wieloletnią, nie wyprowadzoną przez rząd KO. A co ta zasada prowokuje, ta zasada jaki skutek? No skoro za procedury płacą, to staramy się mieć w swoim szpitalu procedury, za które płacą lepiej.
1: Tak, to prawda.
0: I między innymi dlatego niektórzy lekarze zarabiają wyraźnie więcej od swoich kolegów, chociaż nie można pokazać, że pracują wyraźnie więcej. Wiem, że to dotyczy zawsze niewielkich grup ludzi, ale pada w oczy.
1: W mojej ocenie to nie do końca z tego wynika, dlatego, że samo płacenie za procedury to jeszcze nie jest nic złego i w bardzo wielu systemach ochrony zdrowia na świecie.
0: Tylko chce pan mieć te procedury, za które płacą dużo i lekarze z tej specjalności pan chciał,
1: ale
0: płacąc im dużo.
1: Problem,
0: są kominy.
1: Problem polega na tym, że te wyceny są nieaktualizowane. Na pewno pan jako dziennikarz pamięta temat porodówki.
0: Tak,
1: za dużo porodówek, trzeba zamykać porodówki. A wie pan, bo teraz rządowa agencja dokonała weryfikacji wycen porodów. Wie pan, jaką zaproponowali podwyżkę? 68%. To nie Janusz Cieszyński z PiSu złego z opozycji, tylko rządowa agencja powiedziała, porody należałoby wycenić o 68% wyżej niż dzisiaj. No to jeżeli jest tak, że to znaczy, że jakieś 40% za nisko były wycenione do tej pory, a politycy Platformy Obywatelskiej przekonywali nas, że trzeba zamykać porodówki, bo one się nie mają szansy utrzymać. No wie pan, no, jeżeli się płaci 40% poniżej tego, co powinno być płacone, to nic dziwnego, że się nie utrzymują. I się robi z ludzi wariatów, że nie rozumieją, jak działa system, bo chcą, żeby dalej była porodówka. I kiedy ja w 2024 roku przygotowałem taką analizę z województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie żadna porodówka nie była rentowna, nie było żadnej reakcji. Nikt się tym nie interesował. I okazuje się, że no jednak to nie są wyłącznie kwestie takie, jak mówi nam rząd.
0: Proszę pana, w naszej rubryce nadzwyczajnie ciekawych cytatów będzie i teraz cytat. Od razu panu powiem, że z wielkiego klasyka myśli ekonomicznej i politycznej. Czyli mamy nasze, kto by powiedział. Widzi pan, jak to po prostu tak się zainteresowałem tym, co pan mówi, że zapomniałem tym, co sam mam powiedzieć. Gratuluję.
1: Tak.
0: Człowieka wykształconego kosztem wielkiej pracy i czasu do zajęć wymagających nadzwyczajnej zręczności i umiejętności można porównać do jednej z kosztownych maszyn. Adam Smith. Proszę pana, no to o lekarzach dzisiejszych, prawda?
1: No nie tylko o lekarzach, bardzo wiele osób.
0: Ale jakoś o zarobkach lekarskich mówimy, no wie pan. No,
1: mówimy o zarobkach lekarskich, dlatego.
0: Kosztem wielkiej pracy.
1: Dlatego, z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że mamy cały czas sytuację, kiedy Polacy czekają w rekordowo długich kolejkach, więc mają prawo czuć się oszukani, to znaczy płacą składki, a nie dostają tego, co mają za tę składkę obiecane. I to jest jakby pierwszy powód, dla którego się w ogóle interesują, moim zdaniem, ludzie ochroną zdrowia. No a drugi powód jest taki, że rzeczywiście te kominy płacowe występują. I kominy płacowe są właśnie pochodną niepoukładanego systemu. Bo na przykład jest chyba w Koninie albo w Kaliszu szpital,

0: gdzie jest 18 milionów zysku na oddziale kardiologii i tam pracuje lekarz, który zarabia 200 tysięcy złotych miesięcznie. I ludzie się oburzają, no zarabia 200 tysięcy złotych miesięcznie, a dyrektor szpitala mówi, no ale bez tego faceta położyłbym oddział i cała
1: no właśnie,
0: reszta by...
1: No właśnie.
0: No właśnie, ale to oznacza, bo z jednej strony ma pan porody, gdzie rząd mówi, trzeba podnieść o 68%, a z drugiej strony ma pan kardiologię, która jest tak przeceniona, że jest 18 milionów zysku i komin płacowy, a mimo tego no właśnie, to utrzymuje cały szpital.
1: Ale widzi pan, teraz rząd się za to bierze i zorientował się, że nie jest tak dobrze, jak powinno być. Adam Szłapka nawet w tej sprawie się pięknie wypowiada. Będziemy teraz, wie pan, zarobki lekarzy kontrolować.
0: No tak, tylko że to jest...
1: My naród w ogóle, nie tak, że jakaś kontrola rządowa. To my naród, będziemy mogli zobaczyć,
0: we the people.
1: Tak. Będziemy, proszę pana, patrzeć, ile zarabia ten pana lekarz i prawdopodobnie pisać na Facebooku protesty w tej sprawie.
0: Problem polega na...
1: Czy tak zostanie, jak wy wygracie wybory, że będziemy analizować lekarskie zarobki, pisać na ich temat? To mi się bardzo nie podoba. Ja osobiście mam tak samo ciężką pracę, a zarabiam tylko na SD 37 200 miesięcznie. Tak, nie będę dłużej żył. Proszę pana.
0: Proszę pana, to po pierwsze ta ustawa to jest wydmuszka, bo przepisy, które na to pozwalają, obowiązują od 2018 roku i uchwalił je oczywiście zły PiS. Natomiast obecny rząd rozwiązuje problemy już rozwiązane, bo no musi pokazać swoim wyborcom, że coś jednak robi. No, to nie jest realna robota. I to pokazuje, że tak naprawdę pomysłu nie ma, bo pani wiceminister Kęcka powiedziała, że oni nie mają żadnych planów na ten moment ograniczania tych kominów. Na razie to oni muszą sprawdzić, czy one są. No to wystarczy wziąć oświadczenie majątkowe pana Kacprzyka i już widać, że są.
1: No dobra, Kacprzyk, powiedzmy, zawsze w każdym systemie, nawet najlepszym na świecie, może być ktoś, kto magicznie połączy.
0: Jest w koszalinie lekarz, to jeszcze nie system. Jest w koszalinie lekarz, który zarabia 2800 zł za godzinę. Za godzinę, tak, dobrze pan usłyszał. I ten lekarz razem ze swoimi kolegami z Towarzystwa Leczenia Bólu przyjechał na komisję do Sejmu, żeby opowiedzieć parlamentarzystom o problemach leczenia bólu. Wie pan, o czym powiedział? Za niskie wyceny są.
1: Może tak trzeba zawsze mówić, wie? Może miał taką umowę wewnętrzną. W zasadzie zawsze, jak ktoś was pyta, za niskie wyceny. Proszę pana, moje zdanie, sprawa idzie ku zmianie i to będzie zmiana wyraźnie na lepsze, bo zainteresował się problemami polskiego systemu płacenia lekarzom sam premier Donald Tusk.
2: Będę to osobiście nadzorował. Możliwie szybki obraz zmian, które są konieczne i wtedy będę oczekiwał od wszystkich partii politycznych, od prezydenta i od samorządu lekarskiego, żebyśmy wszyscy wspólnie mieli odwagę podjąć decyzje radykalne, tak żeby już nie było takich i podobnych sytuacji. Wiecie co, gdyby to był przypadek jednego lekarza, pół biedy, gdyby to był przypadek jakiejś grupy polityków, nawet gdybym ja miał za to zapłacić najwyższą cenę, pół biedy. Ale rozejrzyjcie się wszyscy dookoła.
1: Rozglądamy się i wie pan, co widzimy?
0: No Donald Tusk już musiał zapłacić najwyższą cenę.
1: Tak?
0: No musiał się wziąć do pracy, to dla niego jest najwyższa cena, jaką może zapłacić. No.
1: A proszę pana, może rację ma po prostu prezes Razem, czy współprezes Razem, Adrian Zandberg, który ma dla premiera taką oto radę.
3: Prawda jest taka, że mamy zgniłą, moim zdaniem zgniłą moralnie strukturę, którą jest Warszawska Platforma Obywatelska i dla mnie jest coś bardzo dziwnego w tym, że jak w Krakowie przegrał wybory w referendum Mieszalski, no to wtedy Donald Tusk strukturę w Krakowie za karę rozwiązał. A jak tutaj po prostu coś gnije i śmierdzi, to struktura pana Kierwińskiego i pan Kierwiński nie jest zagrożony. Myślę, że to wiele mówi o panu premierze Tusku.
4: Dlaczego według pana tak jest?
3: No bo najwyraźniej pan Kierwiński jest bliżej serca pana premiera Tuska.
1: Oj, chyba się pan zgodzi z Adrianem Zandbergiem.
0: Ja myślę, że jest inny powód. To znaczy, moim zdaniem jest tak, że po prostu pan Miszalski przegrał. Zresztą teraz ktoś rzucił jakiś film do internetu, gdzie pan prezydent Miszalski siedzi w bramie w Krakowie. Chyba w stanie nie najlepszym. Także...
1: Komu nie zdarzyło się nigdy w bramie w Krakowie chlapnąć? Niech pierwszy rzuci kamieniem.
0: Gdzie? To może pan tam, ja akurat w Krakowie nie, ale...
1: Ja też w ogóle nigdy w bramie nawet, co za upadek.
0: Ale mówiąc zupełnie poważnie, myślę, że Marcin Kierwiński od Aleksandra Miszalskiego w oczach Donalda Tuska się różni tym, że Aleksander Miszalski przegrał, a Marcin Kierwiński się trzyma mocno, dlatego że realnie konsekwencje nie spotkały żadnych polityków.
1: Ale nie powinny, bo niech pan pomyśli chwilkę. No wtopka może się zdarzyć każdemu, ale co się okazuje, że w tę wtopkę choćby pół niewinnie zaangażowani są ludzie z Platformy, którzy na przykład byli w Radzie Nadzorczej. I ja rozumiem pana pogląd, że generalnie w Radzie Nadzorczej bardzo często, zwłaszcza jak to nie jest spółka przecież Skarbu Państwa, tylko takie, no taka jakby neospółka Skarbu Państwa.
0: Myśli pan, że spółka Skarbu Państwa to...
1: Że może być różnie, ale to nawet wtedy człowiek jest politykiem, czyli osobą zaufania publicznego i będąc w Radzie Nadzorczej szpitala, prawda, nie magazynu z węglem, to chociażby dla PiS-u się czasem zainteresuje, co tam się dzieje. No, nie zainteresowali się, dobra, nie mieli czasu, podpisywali, jak pan powiedział, tam automatycznie, być może tak było, no ale to są ludzie z Platformy Obywatelskiej, obecnie z Koalicji Obywatelskiej. Czyli to jest to taki strukturalny problem. Co my robimy w tej Warszawie, że wysyłamy ludzi do kontrolowania w imieniu społeczeństwa tego, co jest publiczne, tylko tego nie kontrolujemy, mamy to w nosie, a potem jakiś młody człowiek robi nas w trąbę, a przynajmniej społeczeństwo robi w trąbę. To rzeczywiście dlaczego by nie rozwiązać tej warszawskiej KO?
0: No myślę, że tutaj logika jest taka, że no,

0: tej Warszawie, że wysyłamy ludzi do kontrolowania w imieniu społeczeństwa tego, co jest publiczne, tylko tego nie kontrolujemy, mamy to w nosie, a potem jakiś młody człowiek robi nas w trąbę, a przynajmniej społeczeństwo robi w trąbę. To rzeczywiście dlaczego by nie rozwiązać tej warszawskiej KO?
1: No, myślę, że tutaj logika jest taka, że no,

0: Ani z tego, że mają dobre relacje z sercem Platformy Obywatelskiej. Piszą, że to jest winna pani wiceprezydent Renata Kaznowska, że to są winni ludzie Rafała Trzaskowskiego, że w ogóle Marcin Kierwiński nie ma człowieka takiego w Warszawie, on w ogóle nic nie znaczy i pewnie w ogóle mieszka w Legionowie, zaraz się dowiemy, i w ogóle się z tymi sprawami w żaden sposób nie wiąże. Tymczasem każdy, kto się interesuje warszawską polityką, wie, że to Marcin Kierwiński jakby jest głową ośmiornicy, która Warszawę...
1: Ośmiornicy to jest nawiązanie, wie pan, do serialu o mafii. Ja bym także daleko nie szedł, ale układu... Pewno, układ jest taki chyba elegancki.
0: Myślę, że ośmiornica jest dobra, dlatego, że wiele ma tych macek. I jak już taka macka ma też na końcu przystawkę, jak wiemy, i jak się przysie, to już łatwo nie odpuści. Myślę, że to bardzo dobre porównanie.
1: To, proszę pana, ale no, to niech pan odpowie tak. Gdyby jutro się pan dowiedział, że jednak Kierwiński się wściekł czy coś takiego, rozwiązana będzie struktura warszawska Koalicji Obywatelskiej, to pomyślałby pan, cholera, zrobili to i zapunktują teraz? Czy pomyśli pan sobie, że... a degrengolada się toczy, dajmy im jeszcze pół roku, a sami nas poproszą, żebyśmy wzięli władzę?
0: No, ani jedno, ani drugie. Po pierwsze, myślę, że to nikogo poza Marcinem Kierwińskim i paroma działaczami Platformy nie interesuje, kto jest szefem struktur Platformy w Warszawie, kogo to obchodzi. No, to nie wpływa na niczyje życie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że jak ktoś myśli, że sama do niego przyjdzie władza, to może być pewien, że ona nigdy do niego nie przyjdzie. Także ja bym jednak zalecał bycie pracowitym i działanie na rzecz tego, żeby pokazać nie tylko, że ta władza jest fatalna, bo ona akurat tutaj z pokazywaniem tego jakoś sobie sama radzi, ale też z pokazywaniem, że my jako Prawo i Sprawiedliwość mamy pomysły na to, jak tę sytuację zmienić na lepsze.
1: Wie pan, że ruszyła taka inicjatywa referendalna w Warszawie, bo
0: tak, generalnie... Pan Wilk widziałem.
1: Generalnie rzecz biorąc, to jest taka w tej chwili taki trend rozwojowy. Dołączycie się do takiej inicjatywy? To nie byłoby dla was szansa? Może referendum, może byłoby przegrane, ale co by się przy tym nagadało o Trzaskowskim i Koalicji Obywatelskiej negatywnych, prawdziwych rzeczy, to wasze.
0: Powiem tak, no na pewno jeżeli by było referendum, to ja na pewno zagłosowałbym za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego. Myślę, że jest słabym prezydentem Warszawy, chociaż też...
1: Czy nie będziecie zbierać podpisów na przykład?
0: Słucham?
1: Nie będziecie zbierać podpisów?
0: Myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że jeżeli będzie inicjatywa referendalna, to po prostu struktury Prawa i Sprawiedliwości będą zbierać podpisy, dlatego że no, gdzie jak nie wśród naszych sympatyków znaleźć osoby, które są za tym, żeby Rafała Trzaskowskiego odwołać. No, myślę, że to nie byłoby w ogóle dziwne. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby w sytuacji, w której by taka inicjatywa ruszyła, to Prawo i Sprawiedliwość by stało obok obojętnie. Natomiast to jest inicjatywa pana Macieja Wilka. Zresztą wydaje mi się, że nie wiem, czy sam pan Maciej Wilk byłby taki szczęśliwy, gdyby się w to aktywnie włączyło Prawo i Sprawiedliwość.
1: A co tak? Trudno, to byłoby nieszczęśliwy. Proszę pana, rubryczka Kto by pomyślał? Podśmiewują się publicyści, a nawet i politycy z inicjatywy mgławicowej na razie Ryszarda Petru, że byłby on organizował od września nową partię polityczną, taką wolnorynkową, antykonfederacką. Nawet tu w studio zdarzały się na ten temat przycinki i docinki. Czytam, proszę pana, wyniki sondażu w Rzeczpospolitej, z którego wynika, że 13% Polaków zastanowiłoby się, czy oddać głos na tę partię. No wiem, to miękkie, nie, że oddadzą głos, zastanowiłoby się. Ale co ciekawsze, 27% ludzi młodych do 24 roku życia rozważałoby, czy nie oddać głos na Ryszarda Petru. No, kto by pomyślał, że ta inicjatywa ma szansę i to wśród młodzieży?
0: No, to jest bardzo zła informacja dla Ryszarda Petru, bo przypomnę, że w 2013 roku w podobnie kupionym sondażu inicjatywa Przemysława Wiplera miała 17%. Czyli widać, że tam, no tutaj nawet nie dokupił do tych 17 pan Ryszard Petru. On jest jako ekonomista znany z tego, że rozsądnie gospodaruje pieniędzmi, więc pewnie uznał, że do 17 nie warto dopłacać. No ale no, tak jak powiedział chyba, czy napisał na X-ie niedawno goszczący w tym studiu Patryk Słowik, że on właściwie też by rozważył, po czym jakby rozważył, to stwierdził, że jednak... No jeszcze by się nie zdecydował oddać głosu.
1: Wie pan, że dzisiaj jest Dzień Ojca?
0: Wiem.
1: To dla nas obu dobra wiadomość z różnych przyczyn, ale no niech pan odpowie na takie pytanie tutaj z tego studia wypływające. Kto jest pana politycznym ojcem?
0: Moim politycznym ojcem? to powiem coś może nietypowego, bo osobą, która podpisała moją deklarację do Prawa i Sprawiedliwości,

0: Jako członek Prawa i Sprawiedliwości był w 2012 roku nie kto inny, jak wymieniony przeze mnie przed chwilą Przemysław Wiper.
1: Przemysław Wiper?
0: Tego się pan nie spodziewał.
1: Nie, kompletnie. Myślałem, że
0: tak było.
1: Albo Mateusz
0: tak
1: Morawiecki, wtedy powiem, no to konsekwentnie trzyma, tak idzie pan za Mateuszem.
0: Tak
1: albo
0: było.
1: Jarosław Kaczyński, wtedy powiem, no za kto? Dlaczego nie idzie pan za Kaczyńskim tak blisko, tylko za Morawieckim?
0: Jak pan doskonale wie,
1: będzie no,
0: ojca, jak pan doskonale wie, ojca się nie wybiera, tylko się, jest jaki jest. No więc ja muszę tu uczciwie przyznać, że osobą, która mnie tutaj do Prawa i Sprawiedliwości wprowadziła, był nie kto inny, jak właśnie Przemysław Wipler.
1: No a czym pana wtedy ujmował Wipler?
0: No tym, że to była jego pierwsza kadencja w Sejmie, był bardzo rzutkim posłem, wtedy zakładał te inicjatywy, tam Fundacja Republikańska, wszystko co się wokół tego działo. Ja byłem w miarę młodym człowiekiem, robiło to na mnie wrażenie, że to jest ktoś, kto chce zmieniać Polskę. No, dzisiaj wiem więcej, ale myślę, że to bardzo dobre na Dzień Ojca właśnie. Tak, żeby przypomnieć, że...
1: Ale potem były takie incydenty, które powiedziałbym dzisiaj, żeśmy związali z wątkiem prezydenta Miszalskiego, prawda?
0: No, ale
1: kto wtedy
0: ale tak jak chyba wiele osób, które już wtedy znało, mogło przewidzieć, ale ja tak dobrze nie znałem, ale tak jak powiedziałem, no taty się nie wybiera, tata ma się jednego, no i ja osobami, które nawet takimi politycznymi ojcami, się ich wypierają, no nie szanuję zbytnio takich osób, bo trzeba mówić jak było.
1: Rzeczywiście.
0: A poza tym oprócz Dnia Ojca, dzisiaj są imieniny Wandy, to moja żona przypadkiem. Także też wszystkim Wandom składamy życzenia.
1: Jeszcze chciałem pana na koniec taką o filozofię zapytać tego ojcostwa, bo wydaje się, że po prostu na naszych oczach zmieniło się tak, że ojciec zamiast być takim pater familia, ojcem rodziny i głową i tak dalej, no to staje się taką trochę osobą na doczepkę do rodziny. Rządzą kobiety, zajmują się dziećmi do spółki ze specjalistami, a ci ojcowie coraz bardziej tacy przykurczeni, już nie mówię ilu jest alimenciarzy w Polsce, bo to zawsze boląca rana na ojcostwie, prawda? Nie boi się pan tego ojcostwa?
0: Nie, myślę, że to jest po prostu większe wyzwanie, inne wyzwanie, ale myślę, że każdy, kto ma szczęście, to jednak dużo dobrego od swojego taty dostał. No ja na pewno wiem, że od swojego taty się bardzo wiele nauczyłem, bardzo dużo mądrych słów usłyszałem, bardzo wiele szlachetnych gestów widziałem, także na pewno jestem lepszym człowiekiem dzięki tacie.
1: Może, żeby tak jeszcze moje dzieci o mnie tak powiedziały kiedyś, najlepiej jakimś studio. Żartuję, przecież nie robimy tego wszystkiego, co robimy dobrze dla poklasku, czy dla późniejszych.
0: To są akurat takie słowa, które powiedział mi tak, że gdyby nie była kamera włączona.
1: Tak, domyślam się. Proszę pana, no to w tym nastroju wzruszenia i powagi zakończymy rozmowę. Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.

FM. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Załański nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle mamy ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. To po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu Orderu Orła Białego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ta sprawa zaważyła?
1: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Strona ukraińska długo zwlekała z decyzją w sprawie konferencji. Ostatecznie na czele delegacji stanie premier Julia Swyrydenko. Ruch Wołodymyra Załańskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tą konferencję.
1: Jest też komentarz ze strony Kancelarii Prezydenta. Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył polskiego premiera, bo jak zaznacza Marcin Przydacz, obaj politycy podpisywali zaproszenia, obaj mieli być gospodarzami i obaj mieli przyjmować gości.
0: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Szpital Południowy w Warszawie nie zwrócił lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi 500 000 zł, przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy przeprowadzili kontrolę poselską w placówce. Były koordynator SOR-u, który wcześniej odesłał pieniądze na konto szpitala, miał je otrzymać z powrotem ze względu na brak możliwości zaksięgowania środków. W poniedziałek taką wersję przedstawił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Konferencji polityków po wizycie w szpitalu wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzali politycy na miejscu?
3: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
4: Postanowiono rękoma prokuratury, po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
3: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
0: A politycy PiS zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce. Zarzuty oszustwa usłyszeli dwaj mężczyźni, których zatrzymali policjanci z warszawskiego